0: kompensować wydatki, jakie rząd poniósł na pakiet obniżek CPN. Nie przehulaj bezpieczeństwa, policja bez litości dla piratów na dwóch kołach. Zaledwie w ciągu 2 dni akcji policjanci z Piaseczna pod Warszawą skontrolowali 55 użytkowników hulajnóg elektrycznych i nałożyli 16 mandatów, w sumie na blisko 5000 zł, mówi Radio Z rzeczniczka piaseczyńskiej policji Magdalena Gąsowska.
1: Wśród kontrolowanych znalazł się m.in. 31-latek, który nie tylko przekroczył dozwoloną prędkość, ale też poruszał się pojazdem niedopuszczonym do ruchu, a do tego znajdował się pod wpływem alkoholu. Kolejny to 25-latek, który miał w organizmie ponad 0,5 promila. On również zakończył kontrolę mandatem karnym oraz pieszym powrotem do domu.
0: Najczęstszymi wykroczeniami były jazda po drodze dla pieszych, przejeżdżanie przez pasy i przewożenie pasażerów. Rekordowa rekrutacja na uczelniach medycznych i to mimo, że Ministerstwo Zdrowia przyznało w tym roku wyższe limity przyjęć. W skali kraju przybyło ponad 200 miejsc na studia lekarskie. Powodów jest kilka. Młodych kusi wizja zarobków. Dodatkowo kierunek lekarski pierwszy raz oferuje aż 39 uczelni, a o indeks rywalizuje podwójny rocznik maturzystów, mówi Radio Z Joanna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
2: Odnotowaliśmy 20% wzrost liczby aplikacji w stosunku do roku ubiegłego. Od wielu lat najpopularniejszym kierunkiem studiów jest stomatologia. W tym roku o jedno miejsce na tym kierunku ubiegały się aż 24 osoby.
0: We Wrocławiu chętnych jest jeszcze więcej. Na Uniwersytecie Medycznym o jedno miejsce stara się 40 osób. Po 2 dniach wznowiono dostawy wody przemysłowej dla odbiorców w Stalowej Woli. Z powodu ekstremalnie niskiego poziomu rzeki San ponad 60 firm było odciętych od dostaw. To konsekwencje suszy hydrologicznej, która dotyka większość kraju. Jedynie na północy Polski nie ma tego problemu, powiedział naszemu reporterowi hydrolog z IMGW Paweł Staniszewski.
3: Jednak jeśli chodzi o Polskę tutaj centralną i Polskę południową, no tutaj wygląda sytuacja znacznie gorzej. Deficyt opadów jest ogromny. Jest susza hydrologiczna, około 70% zalewniej jest pokrytych suszą hydrologiczną.
4: W dłuższej perspektywie są jakieś szanse na większe opady?
3: Niestety, będziemy mieli już w połowie tygodnia do czynienia z kolejną falą upałów i wysokimi temperaturami, z dużym nasłonecznieniem.
0: Z hydrologiem rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek. Hiszpańskie służby zatrzymały osobę podejrzaną o wywołanie gigantycznego pożaru w rejonie Madrytu. Do zaprószenia ognia miało dojść w wyniku użycia sprzętu, z którego sypały się iskry. Nie sprecyzowano, o jaki dokładnie chodzi. Pożar strawił już blisko 10 tysięcy hektarów lasów i doprowadził do ewakuacji niemal 30 tysięcy mieszkańców. Ogłoszony przez władze stan wyjątkowy wciąż obowiązuje, a w akcji gaśniczej pomagają samoloty wysyłane z innych krajów Unii Europejskiej. Na koniec sport. Świetna informacja z amerykańskiej Oklahomy. Klaudia Zwolińska, brązową medalistką Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji C1. To drugi medal dla Polski. Wcześniej srebro w slalomie wywalczył Michał Pasiut. Umarł król, niech żyje król. Jürgen Klopp został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu przejął schedę po Julianie Nagelsmannie, który pożegnał się z posadą tuż po tym, jak Niemcy przegrały w 1/16 finału Mistrzostw Świata z Paragwajem. To dla mnie wielkie wyróżnienie, że mogę dziś tu siedzieć w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec. Ostatnie dni były dla mnie jak film, miliony myśli w głowie, bo to wielka sprawa, wielkie wyzwanie, ale i wielka odpowiedzialność. Klopp zapowiedział duże zmiany, bo reprezentacja Niemiec przeżywa poważne kryzysy. 3 ostatnie mundiale zakończyły się porażką. W Rosji i Katarze Niemcy nie wyszli nawet z grupy, a ostatnie mistrzostwa zakończyli na pierwszej fazie pucharowej. Przekąski i piwo bezalkoholowe zyskały najwięcej podczas mundialu. Eksperci z aplikacji Pan Paragon sprawdzili, które produkty najbardziej zyskały. Liderem okazały się nachosy, których obecność na paragonach zwiększyła się aż o 40% w porównaniu do czasu sprzed mistrzostw. Na kolejnych miejscach były popcorn, krakersy, prażynki, chipsy i paluszki.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Resort zdrowia chce ograniczyć zarobki i czas pracy medyków. Projekt nowelizacji przewiduje maksymalnie 240 zł brutto za godzinę i 76 800 zł miesięcznie. Medyk będzie mógł pracować najwyżej w wymiarze dwóch etatów, a podjęcie dodatkowego zatrudnienia ma wymagać zgody głównego pracodawcy. Za złamanie przepisów dyrektorom placówek mają grozić grzywny. Więcej o proponowanych zmianach przeczytacie na radioz.pl. Ustawa łańcuchowa może wejść w życie. Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi. To już drugie podejście do wprowadzenia tego zakazu. Poprzedni projekt prezydent zawetował. Według Karola Nawrockiego poprzedni projekt był źle przygotowany i nakładał na Polaków trudne do spełnienia obowiązki. Chodzi tu o kwestie kojców, których wymiary były sztywno określone w ustawie i zależne od wielkości psa. Takich wymogów nie ma w nowej ustawie, mówi prezydent.
1: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
0: Po podpisaniu ustawy nowe przepisy dotyczące ochrony zwierząt wejdą w życie za nieco ponad rok. Prezydent nie podpisał za to ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych i zdecydował o skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Polska scena polityczna po nowemu, bo po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości zmienia się układ po stronie prawicy. Największa partia opozycyjna traci 30 kilku posłów, co jest konsekwencją niezłożenia przez zwolenników Mateusza Morawieckiego deklaracji lojalności. Od wielu dni się na to zanosiło, tak komentuje to Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
2: No może to nie jest koniec PiSu, ale też koniec tej partii w takim kształcie, w jakim oglądaliśmy ją przez 20 kilka lat, więc jest to pewne tąpnięcie na polskiej scenie politycznej. Pewnie tu w parlamencie również powstaje nam nowy klub parlamentarny. No i zobaczymy, jak ta scena będzie się od września układać.
0: Na pewno w Sejmie będą też konieczne pewne przetasowania czysto techniczne, bo PiS przestaje być największym klubem parlamentarnym, a to oznacza zmiany, między innymi w obsadzie sejmowych komisji. Wołodymyr Zełenski spotka się we wtorek w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. Do spotkania dojdzie przy okazji wizyty ukraińskiego prezydenta na pogrzebie amerykańskiego senatora Lindseya Grahama. 71-letni polityk był orędownikiem wsparcia dla Kijowa. Wielokrotnie odwiedzał kraj już po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Ostatni raz w Ukrainie był kilka dni przed śmiercią. Eskalacja na linii USA-Iran spowodowała w ostatnich godzinach wyraźny wzrost cen na światowym rynku paliw, zwłaszcza po tym, gdy jemeńscy Huti przyznali się do ataku na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym, a Donald Trump zapowiedział odwet, mówi Radio Z analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Po informacjach o sytuacji na Morzu Czerwonym odnotowaliśmy wzrost cen ropy naftowej do poziomu powyżej $100 za baryłkę, a więc do poziomu najwyższego od 2 miesięcy. Piątek z kolei przynosi korektę tych wysokich cen w dół.
0: Analitycy ostrzegają jednak przed optymizmem, bo sytuacja wciąż jest bardzo niestabilna, co przekłada się na ceny na stacjach benzynowych. Policjanci z Łodzi rozbili grupę, która kradła auta z systemem bezkluczykowym. Najpierw po krótkim pościgu zatrzymano dwóch mężczyzn. Kolejnych dwóch wpadło w Kujawsko-Pomorskiem w namierzonej dziupli, jak rozkręcali kolejny samochód, mówi Radio Z Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
4: Jak ustalili policjanci, pojazd został skradziony na terenie Łodzi. Jego wartość oszacowano na kwotę 130 tysięcy złotych. Podczas przeszukania posesji funkcjonariusze zabezpieczyli liczne elementy nadwozia, karoserii oraz podzespoły samochodowe.
0: Dwóch z zatrzymanych mężczyzn odpowie za paserstwo, za co grozi do 5 lat więzienia. Dwaj kolejni usłyszeli zarzuty m.in. kradzieży z włamaniem. Oni mogą trafić do więzienia na 10 lat. Ulewne deszcze przetaczają się przez Polskę. Silne opady mogą być skutkiem upałów na południu Europy, przekonują klimatolodzy. Mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: W skrócie się to opisuje jako niż genueński, no ale wiemy, że to jest taka pompa, która w warunkach im wyższa temperatura zarówno Morza Śródziemnego, jak i powietrza, tym ta pompa po prostu potrafi przelać większą ilość wody także do Polski.
0: Ekspert dodaje, że zmiany klimatyczne postępują mimo odczuwalnie chłodnego lipca, za co odpowiada front zachmurzenie z północy zapewnia, że upały jeszcze powrócą w te wakacje. Gorzów uruchamia miejską sieć kontenerów na odzież do ponownego wykorzystania. W sierpniu w 50 miejscach stanie 100 takich kontenerów. Ich lokalizację można znaleźć na miejskim geoportalu, mówi dyrektor miejskich odpadów komunalnych Karolina Pieruk.
6: Link jest podany w informacji w aktualnościach zarówno na naszej stronie facebookowej, na stronie miasta, też na Facebooku miasta Gorzów. Jest link, można kliknąć i tam bardzo ładnie widać, gdzie ten kontener się znajduje i po prostu sobie nawet w lokalizacji ustawić i go namierzyć.
0: Miasto uruchamia także specjalną mapę w miejskim geoportalu, gdzie będzie można sprawdzić lokalizację najbliższego punktu zbiórki. Ustawienia kont nieletnich użytkowników TikToka są niezgodne z unijnym prawem, orzekła Komisja Europejska, bo dostęp do publikowanych przez najmłodszych treści jest szeroki, przez co dzieci mogą być narażone na cyberprzemoc. Żeby uniknąć kary, chińska platforma będzie musiała wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia kont osób małoletnich. Zamiast się nudzić i szukać wakacyjnych psot, postanowili zrobić coś dobrego. Mija i Franek razem z kuzynami z Niemiec sprzedawali lemoniadę, a cały zarobek przeznaczyli na pomoc kotom ze schroniska w Sosnowcu. Za zebrane pieniądze kupili karmę dla zwierząt. Jak powiedzieli naszemu reporterowi, nikt ich do tego nie namawiał, po prostu sami wpadli na ten pomysł.
7: Bo my tak nie potrzebujemy bardzo tej kasy jak schronisko, przeznaczyliśmy wszystko na schronisko.
8: Jaka była tam reakcja pracowników schroniska?
9: To, że taką rzecz zrobiliśmy w ogóle.
7: Dostaliśmy dyplom, pan nam podziękował.
8: Czy sami macie jakieś zwierzaki?
7: Ja mam jednego psa.
8: A ty?
9: Ja mam dwa psy.
8: No to rozumiecie chyba najbardziej właśnie, że zwierzęta są fajne, no i trzeba im pomagać, tak?
0: Z Miją i Frankiem rozmawiał reporter Radia Z Szymon Kastelik. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam punktualnie o 4:00.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
11: A razem z nami senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Kłaniam się, panie marszałku. Dzień dobry.
12: Dzień dobry panu.
11: Wbiegamy na boisko. Krótka piłka na początek. Dziś z pytaniem. Czy ewentualna partia Morawieckiego mocno namiesza w polityce? Tak czy nie?
12: Nie.
11: Tak mówi nasz gość, a zobaczmy, co powiedzą nasi słuchacze. Mogą już państwo głosować na radioz.pl. Ale szczerze, panie marszałku, na początek, takie szczere wyznanie na dzień dobry. Sprawdza pan raz po raz w telefonie, co tam w PiSie słychać?
12: Nie, jestem zaskoczony.
11: W ogóle pana to nie interesuje.
12: Interesuje, tylko powiem panu redaktorowi zupełnie wprost. W Senacie, w Sejmie, teraz mieliśmy posiedzenie Senatu wczoraj, dziennikarzy jest tak dużo i nie jestem w stanie wejść do budynku Senatu, bo już na dole...
11: Już pan wszystko wie.
12: Już mówią, opowiadają, pytają. Także to jest temat numer 1, 2 i 3.
11: No to rozmawiamy o temacie numer 1. Jarosław Kaczyński nie wróży sukcesu politycznego Mateuszowi Morawieckiemu, a pan... Rozkłada pan karty, pociera pan szklaną kulę i co pan widzi?
12: Poważny konflikt w PiSie i po prawej stronie sceny politycznej, inspirowany słabością Kaczyńskiego i brakiem pomysłu na to, żeby w skuteczny sposób gonić Koalicję Obywatelską i bardzo mocne zaangażowanie prezydenta Nawrockiego w ten konflikt.
11: Ale ten konflikt zaszedł tak daleko, że da się go jeszcze rozmasować, czy raczej to się musi skończyć rozłamem?
12: Sądzę, że nie, chyba że Kaczyński się zatrzyma, tak? Że dzisiaj to spotkanie o 12 zakończy się tym, że on zrobi krok do tyłu.
11: I tak? Panowie wyjdą i będą pili razem ambrozję i będzie wieczna szczęśliwość. Wierzy pan w to?
12: O konieczności? Nie wierzę, bo to już nigdy dobrze nie będzie. Ja widzę i rozmawiam często z tymi, którzy wychodzili z PiSu, opuszczali. Właśnie dlatego nie mogli wrócić, bo Kaczyński bardzo twardo ich traktował. Także tutaj będzie poważny konflikt, który zostanie. Czy oni będą na zewnątrz, czy powołają partię polityczną? Jeżeli tak, to uważam, że najważniejsze, tak jak ja na to patrzę politycznie, że w tym wszystkim widzę udział prezydenta, tak? Że on jednak chce zajmować rolę, chce mieć wpływ na polską scenę polityczną.
11: Ale
12: także
11: on
12: partyjną.
11: To inspiruje, jeśli chodzi o
12: daje gwarancję bezpieczeństwa, pokazuje, że będzie się angażował w kampanię wyborczą przyszłego roku, że będzie chciał budować pakt senacki, że będzie aktywnie uczestniczył w budowaniu takiej propozycji, prawicowej propozycji politycznej.
11: Ale słyszy pan na tych sejmowych, senackich korytarzach jeszcze taki scenariusz, że no teraz będzie rozłam, ale wiosną wielkie zjednoczenie. Znowu kolejny sukces prawicy, no i będą punkty bonusowe.
12: Nie uważam. Za dużo zostało powiedzianych. Widzę, jak oni do siebie się odnoszą, jak pracują, rozmawiają z dziennikarzami, jak atakują się wzajemnie. To jest, ten podział jest prawdziwy. Dużo głębszy nawet niż wydaje nam się, patrząc na to z zewnątrz.
11: Ale nie zajmujmy się tylko PiS-em, bo przecież to wy rządzicie. To o was pogadajmy, panie senatorze. Jest zielone światło premiera dla podniesienia kwoty wolnej od podatku dzisiaj?
12: Wydaje się tak, że to jest ustalenie koalicyjne i wchodzimy w ten korytarz finansowy.
11: No bo obiecywaliście w kampanii, że to będzie nie 30, ale 60 tysięcy złotych. Może pan dzisiaj nam wszystkim powiedzieć, że dotrzymacie słowa?
12: Tak, że wejdziemy w ten korytarz podejmowania decyzji i że rzeczywiście przed końcem tej kadencji zrealizujemy to zobowiązanie.
11: Wejdziemy w ten korytarz. Brzmi wspaniale, ale jeśli to ma zadziałać, to żebyście nie zostali w przedsionku czy w holu i żeby ludzie to poczuli i na ich wyobraźnię zadziałało, to musicie to tak wprowadzić, żeby od początku przyszłego roku obowiązywała wyższa kwota.
12: Muszą być w budżecie przyszłego roku i dlatego trzeba bardzo dobrze to opisać. Nie wiem, czy od razu zdarzy się tak, że będziemy mogli całość zrealizować, ale rozpisać to na następne kroki na pewno tak.
11: No, obiecywaliście, osoby tak. Zarabiające do 6 tysięcy złotych brutto, także na działalności gospodarczej i osoby pobierające emeryturę do 5 tysięcy złotych brutto, nie będą płaciły podatku do hodowego.
12: Pamiętam to i to jest zobowiązanie nasze wyborcze. Nie wygramy wyborów tak, jakbyśmy chcieli w przyszłym roku, jeżeli nie będziemy realizować tak bardzo spektakularnych zobowiązań, obietnic wyborczych, jak ta, o której pan redaktor mówi.
11: Czyli dzisiaj powie pan, że w przyszłym roku ta kwota wolna to nie będzie 30 tysięcy, tylko więcej.
12: Wydaje się, że musi tak być. To znaczy, my musimy podjąć takie zobowiązania, ale to wynika z ustaleń koalicyjnych.
11: Podjęliście je przed wyborami.
12: Ale jako zobowiązania. Teraz mówię o realizacji. Mówię o realizacji zobowiązania.
11: To jest. Ale nie musi to być od razu 60 tysięcy.
12: Tak, tylko będzie być może, wydaje mi się, że w związku ze sytuacją budżetową będzie to rozpisane na kilka kroków.
11: A czy jeśli podniesiecie kwotę wolną, to nie podniesiecie drugiego progu podatkowego?
12: No będziemy o tym rozmawiać. To też jest temat, który jest bardzo ważny dla jednej z partii, które tworzą naszą koalicję.
11: Dla Polski 2050.
12: Tak, ale nie wiem, czy jest możliwe, czy są możliwe tak bardzo aktywne dwa kroki, więc ja uważam,
11: że PiS pójdzie do wyborów, mówiąc, bo mówi to już dzisiaj, damy Polakom 180 tysięcy drugiego produktu podatkowego zamiast 120, które są dzisiaj.
12: No tak, ale to, co będą mówić, mi się wydaje, że nie będą wiarygodni, to znaczy to jest kwestia wiarygodności partii, ludzi, którzy będą składać zobowiązania, będą podejmować zobowiązania w kampanii wyborczej.
11: Dlaczego nie będą wiarygodni? Jak mówili, że obniżą podatki, to obniżyli.

0: I pan widział efekty ich pracy?
1: Jeszcze nie widziałem.
0: Widział pan tych koncepcji? One są na razie tajne, tak tajne, że nawet pan ich nie widział.
1: Ja wiem, że pracują, rozmawiają i przygotowują się. Jest taka sytuacja, tak jak ja patrzę na kampanię wyborczą. Ten rok, kampania wyborcza rozpocznie się tak naprawdę jesienią, tak? Rok przed wyborami i wierzę, liczę i trzymam kciuki za to, żebyśmy przygotowali dobrą koncepcję i ci ludzie, o których pan mówi, na pewno to zrobią.
0: Ale na razie jeszcze...
1: Nie ma, znaczy na razie nie.
0: 3/4 Polaków, 77% mówi, że rząd źle radzi sobie z aferami w ochronie zdrowia. Zabolało?
1: Tak, to jest bolesne, ale też patrzę na to w taki optymistyczny sposób, czyli na posiedzenie Rady Ministrów wczoraj i na tę debatę, która będzie na najbliższym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu i później to, co będziemy robić w Senacie, czyli przechodzić przez te projekty ustaw przygotowane, przyjęte wczoraj. Uważam, że tak, że to jest bardzo, że to jest bolesne, to jest bardzo trudne, ale mam nadzieję, tutaj widzę pozytywną aktywność prezydenta, czy który podpisał tę pierwszą ustawę. Mam nadzieję, że uda nam się, mówię o klasie politycznej, żeby te kwestie jednak potraktować wspólnie.
0: No
1: tak?
0: Tylko, że to są wyniki United Service dla wirtualnej Polski. One pokazują, no, że Polacy nie widzą tego tak różowo, jak pan to widzi. I to, że wyborcy opozycji was krytykują, to jest oczywiste. Ale prawie połowa waszych wyborców, wyborców koalicji rządzącej, wystawia wam złą ocenę w sprawie tego, jak radzicie sobie z aferami w ochronie zdrowia.
1: Ale mówi pan redaktor o sytuacji przed, bo ten sondaż jest weekendowy i jest przed tym wczorajszym dniem. Uważam, że to jest zaskakujące, ale my byliśmy w stanie przygotować koncepcję dosyć szybko, bo to jest kwestia przecież tak naprawdę 2 tygodni, która usprawnia sytuację w ochronie zdrowia.
0: Kwestia dyskusyjna, czy dosyć szybko, bo to są propozycje, które były wiele miesięcy temu już pokazywane przez panią minister zdrowia. Potem się nic z nimi nie wydarzyło i w innym sondażu dla Dziennika Gazety Prawnej prawie połowa pytanych uważa, że minister zdrowia zasłużyła na dymisję.
1: Ale poczekajmy na to, jak będą wyglądać sondaże i jak co opinia publiczna powie po tym wczorajszym dniu i po tym, jak zaczniemy debatować i tłumaczyć, w jaki sposób wyprostujemy tę sytuację.
0: Na razie Jolanta Sobierańska-Grenda wyraźnie nie ugasiła pożaru, nie wytłumaczyła tego Polaków.
1: Nie uważam, będę się upierał, że te sytuacje i te decyzje, które będą podjęte i będą wynikają z uchwał Rady Ministrów, że one zmieniają sytuację, tak? Że ludzie zobaczą, czy maksymalną płacę lekarzy, czy kolejkowy, tak? Znaczy dostępności do ochrony zdrowia. Te wszystkie sprawy pokażą, że sytuacja jest jednak jakościowo inna.
0: To przyspieszamy, panie senatorze. Krótka piłka raz jeszcze na koniec tej części rozmowy. Czy powie pan tak? Przepraszam swoich wyborców, że rozliczenia PiS-u się ślimaczą.
1: Rozliczenia PiS-u się ślimaczą. Nie przepraszam, bo uważam, że mamy rok do tego,
0: żeby... To za chwilę o tym porozmawiamy. Pogłoski o końcu Jarosława Kaczyńskiego są przesadzone.
1: Nie.
0: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest jedną nogą w opozycji.
1: Nie, uważam, że szuka własnej, swojej drogi politycznej.
0: A w naszej sądzie pytaliśmy, czy ewentualna partia Morawieckiego mocno namiesza w polityce. No wynik jak w wyborach prezydenckich, prawie po równo. Na tak 51%, na nie 49% odpowiedzi w naszej sądzie. Te wyniki pokazujemy na radioz.pl, tam też widzimy się już teraz.
2: To jest gość Radia Z.
0: Panie senatorze, dziennikarze Onetu i Newsweeka podają, że premier zrezygnował z rekonstrukcji rządu, bo obawiał się blokady ze strony prezydenta. To jest tak, że Donald Tusk obawia się, że Karol Nawrocki przez następne pół roku mógłby nie zaprzysięgać nowych ministrów?
1: Teoretycznie jest to możliwe. No, trudno sobie wyobrazić, nie można było sobie wyobrazić wcześniej, że będzie tak na przykład z sędziami Trybunału Konstytucyjnego.
0: No tak, o tym scenariuszu piszą Dominika Długosz, Andrzej Stankiewicz, czyli pan zakłada, że to się mogłoby powtórzyć w przypadku tworzenia rządu czy zmian w rządzie?
1: Tak, bo ja mam takie wrażenie, że jednak prezydent robi wszystko, żeby temu rządowi utrudnić funkcjonowanie. No nie ma lepszego wariantu niż, jeżeli nie powołuje ambasadorów, nie powołuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to smaku dla niego byłoby nie powołanie ministra.
0: Ale co wtedy by się wydarzyło? Co by wtedy było?
1: Wtedy rządzą wiceministrowie, tak? Znaczy ktoś, wiceminister pełniący obowiązki ministra.
0: Kierownik taki byłby w ministerstwie.
1: Resortu, no ale to już dochodzi do absurdu, to by było absurdalne, ale możliwe. Znaczy tak jak widzę ludzi kancelarii prezydenta, którzy są w taki sposób nastawieni do rządu, do koalicji rządowej, to jest to możliwe.
0: Na tej ostatniej odprawie

0: kiedy Donald Tusk spotykał się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej, pan też tam był, premier mówił wam, że to jest koniec ery prezesa Kaczyńskiego?
1: Może nie aż tak, ale że dochodzi do zmierzchu PiS-u i do tego, że konfederacje, te obie, ale także przede wszystkim środowisko Grzegorza Brauna walczy i ma większe wsparcie w sondażach niż sam PiS.
0: Czyli to jest nowa jakość. Że to nie PiS będzie waszym głównym rywalem, tylko konfederacja.
1: Że będzie tak, że wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że konfederacja i środowisko Korony Polskiej Brauna już mają większe wsparcie niż PiS i w związku z tym będą naszym głównym oponentem, rywalem w kampanii wyborczej w wyborach.
0: Ale może zdarzyć się tak, że główny rywal, główny oponent po wyborach staje się waszym koalicjantem? Konfederacja?
1: Nie mam takich doświadczeń w historii polskiego parlamentu. Tak czasami się zdarzało w krajach, na przykład w Niemczech, no, tak, wielka koalicja, chociaż teraz już jest inna sytuacja.
0: Ale zupełnie inne czasy.
1: Inne czasy i inna mapa polityczna w Niemczech. Ale tak czasami było, także było w Izraelu, czasami w Polsce. Nie mamy takich doświadczeń, nie wierzę w taki wariant.
0: Ale jeszcze kilka miesięcy temu pan mówił, wszystko jest możliwe, jak był pan pytany o to,
1: no tak,
0: czy Konfederacja może być koalicjantem Koalicji Obywatelskiej.
1: Tylko jest pytanie, w jakim wariancie, bo proszę zobaczyć, że w Polsce jednak po stronie opozycyjnej dominuje konflikt polityczny. Tam wszyscy kłócą się i spierają ze wszystkimi. Czy wewnątrz PiS-u, czy wewnątrz Konfederacji. Są różne środowiska, więc nie wiemy na końcu, w jaki sposób oni pójdą do wyboru.
0: Czyli z częścią Konfederacji może moglibyście się dogadać? Z tą Mencenową Konfederacją?
1: Tylko nie wiadomo, w jaki sposób i w jakim wariancie oni pójdą do tych wyborów. Jak będzie kampania wyborcza, będziemy mądrzejsi, żeby powiedzieć, kto może być partnerem i z kim będzie można rozmawiać po wyborach.
0: No to na razie jest prekampania przed prekampanią. Przemysław Czarnek mówi tak. Dzisiaj jest wyścig z czasem. Tuska, Żurka, całego tego rządu muszą kogoś przesłuchać, zakuć w kajdanki, oskarżyć. Muszą komuś postawić zarzuty, bo naród patrzy na ich ręce i mówi, 3 lata mijają i jakoś tych afer nie ma. I co teraz? No pan nie przeprasza, ale widzi pan, że problem jest.
1: Jest problem, bo jest oczekiwanie to dla nas, dla naszego wyborcy. To jest bardzo ważne, szczególnie, że to też jest nasze zobowiązanie wyborcze, tak, że rozliczymy to zło i ten sposób łupienia kraju, łamania prawa i tego wszystkiego, co się zdarzyło. I mam takie poczucie, że rzeczywiście tutaj wyborcy nasi mają może nie żal, ale mają, znaczy chcieliby, żeby doszło do rozliczeń, żeby były stawiane zarzuty, żebyśmy mogli mówić o konkretnych przypadkach, kiedy łamane prawo znajduje swój finał na sali sądowej.
0: Wyborcy mają żal, bo im naobiecywaliście. No, wpisaliście do tych 100 konkretów przeróżne rzeczy. Na przykład pamięta pan, ilu polityków PiS-u chcieliście postawić przed Trybunałem Stanu?
1: Nie pamiętam.
0: A pamięta pan, kogo chcieliście postawić przed Trybunałem Stanu?
1: No tak. No
0: to kogo?
1: Ale mówi pan o kampanii wyborczej?
0: Tak, o 100 konkretach Koalicji Obywatelskiej. Tam napisaliście konkretnie, kto stanie przed Trybunałem Stanu.
1: Nie pamiętam tego.
0: No to przypomnę. Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin, Zbigniew Ziobro, plus Adam Glapiński i Maciej Świrski. Te 2 nazwiska są w grze, jeśli chodzi o Trybunał Stanu. A te pozostałe nazwiska to były tylko strachy na lachy? Niepotrzebne obietnice?
1: No to nawet, wie pan, Trybunał Stanu jest pewnego rodzaju symbolem rozliczeń, tak? Ale tutaj, jeśli chodzi o wskazanie i o prowadzenie postępowań, to też nie ma wpływu na to koalicja rządowa.
0: Tak, Trybunał Stanu jest symbolem rozliczeń, których nie ma, bo Duda, Morawiecki, Sasin, Ziobro przed tym Trybunałem nie stają.
1: Ja uważam, Trybunał Stanu to jedno, ale uważam, że prokuratura powinna być instytucją, która rozlicza i stawia zarzuty.
0: To dlaczego rozliczenia się wloką? Prokuratura wciąż jest w rękach PiS-u?
1: Ja myślę, że tak, że to, co się zdarzyło przez 8 lat, co się działo przez 8 lat, że nie doceniliśmy tego, jak wielkie zmiany doprowadził prokurator generalny, jak wielu zmian doprowadził prokurator generalny Ziobro, jak bardzo zmieniła się prokuratura i jak bardzo zachowawcza jest w związku z tym i nie podejmuje działań, które powinny być podjęte.
0: Tylko prokuratorem generalnym jest wasz człowiek. No tak. Wcześniej Adam Bodnar, teraz minister Żurek. I na pierwszej stronie Rzeczpospolitej dzisiaj jest artykuł pod tytułem Rok ministra Żurka. Sukcesu nie było.
1: Tak, no to zostawmy jeszcze, pewne rzeczy muszą trwać. Prokuratura, znaczy, jeżeli przywracamy praworządność i przywracamy normalność w kraju, to nie możemy łamać prawa, nawet tego, który został przyjęty za czasów PiS.
0: Jasne, i to mamy powie taką... pan dzisiaj tak samo jak premier rok temu, w tym filmiku, który obiegł internet, niezły ten Żurek, co?
1: No, początek był imponujący.
0: Natomiast ale czy początek jest ważny, czy finał i skuteczność?
1: Skuteczność, mamy jeszcze rok, także minister Żurek, no proszę...
0: Pytanie, czy on ma jeszcze rok?
1: Wydaje mi się, mówił pan redaktor o tym parę minut temu, ma rok do tego, żeby jako prokurator generalny pewne rzeczy, o których mówił, doprowadzić do końca.
0: No, prezydent Czawrocki go broni, jak rozumiem, w tej sytuacji, tym strachem, który wywołuje w premierze Tusku. To całkiem zabawne. Ale a propos prokuratury. Pięciokrotnie Grzegorz Braun był do prokuratury wzywany, ale do tej pory nie udało mu się postawić zarzutów. To ośmiesza wymiar sprawiedliwości?
1: Wie pan, to jest prokurator generalny, jest szefem prokuratury, jest prokurator krajowy. To są ludzie, którzy muszą odpowiadają za funkcjonowanie prokuratury, a nie jestem senatorem, biorę odpowiedzialność za koalicję rządową oczywiście, ale tutaj
0: tak jak powiedziałem. Odpowiedzialność polityczna, to wy obiecywaliście rozliczenia, tak, w umowie koalicyjnej wpisaliście te rozliczenia.
1: Tak jak powiedziałem, ale przykład. Dlatego mamy jeszcze rok do tego, bo rozmawialiśmy kilka minut temu, rozmawialiśmy o kwocie wolnej od podatku. Dziś teraz rozmawiamy o rozliczeniach i tak jak wcześniej mówiłem panu redaktorowi, tak teraz powtórzę. Mamy rok do tego, żeby zrealizować te zobowiązania. Za to nas rozliczą wyborcy.
0: A wyobraża pan sobie, że za rok na przykład, po wyborach, jak to się wszystko tak poukłada, nie po waszej myśli, Zbigniew Ziobro znów będzie ministrem sprawiedliwości?
1: Nie wyobrażam sobie.
0: Ale wie pan, że tak się może stać?
1: Nie, dlatego, że nie wygra PiS wyborów i nie będzie miał możliwości stworzenia rządu. Pan mówi o teoretycznym wariancie.
0: A skąd pan mówi, że PiS nie wygra tych wyborów, albo nie wygra prawa strona tych wyborów?
1: A ja uważam, że wniosek o ekstradycję będzie na tyle tak dobrze uzasadniony i na tyle skuteczny, że sędzia w stanie Nowy Jork podejmie decyzję o ekstradycji i skończy się ta przygoda wyjazdowa.
0: A wierzy pan, że ICE, ta policja migracyjna amerykańska, może pomóc w ściągnięciu Zbigniewa Ziobry do Polski?
1: Wierzę, że musi się odnieść do tej kwestii i uzasadnić, na jakich zasadach pojawił się i funkcjonuje Zbigniew Ziobro. Czy jest rzeczywiście, czy ta wiza dziennikarska, o której się mówi, którą miał uzyskać, to uzasadnia jego pobyt w Stanach Zjednoczonych, bo przecież ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
0: No to zajrzyjmy do Senatu, panie senatorze, bo posiedzenie wczoraj było, jest o czym rozmawiać. Zagłosuje pan za tym, żeby Mateusz Szpytma został szefem Instytutu Pamięci Narodowej?
1: Jest debata na początku sierpnia, na następnym posiedzeniu Senatu.
0: Dlaczego teraz się tym nie zajęliście?
1: Wniosek, mamy 30 dni, Senat ma 30 dni do odniesienia się do ustaw, które przychodzą z Sejmu.
0: Tak jest, ale Rzecznikiem Praw Obywatelskich się zajęliście, a IPN-em nie, bo tu jest trudniej, rozumiem, są jeszcze jakieś negocjacje, debaty i targi.
1: Jest trudniej, trzeba dobrze przygotować debatę i uzasadnić tę decyzję Senatu. Mamy też różnice zdań w koalicji, więc potrzebna jest rozmowa na poziomie senackich, szefów senackich klubów i to uważam, że za coś naturalne.
0: Jasne. Nie będę głosował. A pan zagłosuje za?
1: Nie będę głosował. Ja bardzo jako marszałek...
0: Czy nie zagłosuje pan za?
1: Nie zagłosuję za panem Mateuszem Szpytmą jako szefem Instytutu Pamięci Narodowej. Ja jako marszałek Sejmu pamiętam, kiedy budowaliśmy wtedy kolegium IPN-u, dbaliśmy o to, czy dbałem o to, żeby byli przedstawiciele jakby wskazani przez różne rodziny polityczne, tak, żeby to kolegium oddawało skomplikowaną historię Instytutu Pamięci Narodowej, ale żeby też byli przedstawiciele różnych środowisk. Tutaj jest absolutnie jednoznaczna, bardzo twardy kurs i to się zaczęło za Karola Nawrockiego,
0: kiedy był szefem IPN-u. Tak, pan Szpytma przeszedł sejmowe głosowanie dzięki głosom Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji PSL-u i części Polski 2050. No dość skomplikowana mozaika, przyzna pan.
1: Egzotyczna.
0: No właśnie, przeciw byli posłowie KO i Lewicy. I Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że jeśli Senat nie zaakceptuje tej kandydatury, to efekt będzie taki, że przez kolejny rok w IPN-ie będzie rządził zaufany człowiek Karola Nawrockiego.
1: No nie ma mniejszego zła. Znaczy, tu są zasady i powinniśmy absolutnie, jeżeli nie przekona, jesteśmy przed debatą, ale jeżeli pan doktor Szpytła nie przekona większości senackiej, to po prostu nie zostanie szefem IPN-u.
0: A policzyliście głosy? Macie szansę zablokować w Senacie bez kłopotu tę kandydaturę?
1: Nie wiem, czy bez kłopotu, ale na razie z tego, o czym rozmawiamy, to wynika, że mamy większość na to, żeby nie wybrać pana Szpytła.
0: Czy prezydent jest w stanie przekonać pana do swojego pomysłu w sprawie referendum klimatycznego?
1: Nie, dlatego że ja pamiętam debatę, która się odbyła kilka miesięcy temu w Senacie i pamiętam, jak uzasadniali, pan minister Szefernaker uzasadniał.
0: No mówiliście wtedy, że pytanie jest z tezą. No teraz ma być inne pytanie bez tezy.
1: Ale jest pytanie w ogóle o politykę klimatyczną. W jaki sposób prezydent chce pomóc rządowi, żeby skutecznie walczyć z ETS-2 i jakie mają być konsekwencje, jak skoordynować tę pracę. Tu uważam, że to jest po prostu, to jest klasyczna taka polityka w wykonaniu prezydenta i kancelarii.
0: A gdyby prezydent osobiście przyszedł do Senatu i przekonywał was do tego
1: wolałbym,
0: projektu.
1: Żeby jego eksperci odnośnie, którzy zajmują się środowiskiem i ochroną klimatu, żeby porozmawiali z przedstawicielami rządu i by znaleźli wspólną drogę, jak budować dobre polskie skuteczne stanowisko w Brukseli w tej sprawie.
0: Czyli wizyta prezydenta w Senacie nic by nie dała.
1: Nie ma znaczenia, bo jest pytanie, co będzie dalej. No chodzi o ja patrzę na to tak, jak widziałem to w tej debacie sprzed kilkoma miesiącami, że oni po prostu robią to po to, żeby zbudować poparcie dla siebie, tak, żeby stworzyć kontekst polityczny, a nie wpłynąć na skuteczną polską politykę polskiego rządu.
0: No tak, tylko wie pan, co usłyszycie, jak odrzucicie ten wniosek i co będą mówili politycy PiS-u na przykład? Będą mówili, że nie liczycie się z tym, co myślą Polacy, że boicie się opinii Polaków, że demokracja polega na tym, że obywatele dowiadują się o decyzjach, że nie dowiadują się tylko o decyzjach, tylko że mają na nie wpływ, bo tak mówi prezydent.
1: Nie mam takiego wrażenia, że to jest skuteczne, że to będzie skuteczne i to zbuduje jakieś poważną pozycję, że prezydentowi uda się przekonać wyborców, przekonać Polaków, że on chce skutecznie walczyć o polskie środowisko, a rząd tego nie robi. Czy Senat się na to nie zgadza?
0: Nie, pytanie, czy jesteście w stanie wygrać dyskusję na temat tej unijnej polityki klimatycznej, kiedy po drugiej stronie staje Przemysław Czarnek i mówi na wiecach, na konferencjach tak, dalsze tkwienie w ETS-ie spowoduje ruinę polskiej gospodarki. Nie damy się łupić, nie damy łupić Polaków, nie damy łupić Europejczyków.
1: Ale co?
0: Wyborcy czują to w swoich kieszeniach,
1: nie,
0: po prostu.
1: Wyborcy 11% uważa, że jest dobrym kandydatem na premiera pan minister Czarnek i to jest to, znaczy jego opowieści, już nie chcę cytować, bo jest zbyt wcześnie rano, żeby cytować, co mówił o OZE na przykład, prawda?
0: Wszyscy pamiętają to, co mówił OZE z Rozy.
1: No, ale uważam, że po prostu
0: można to przypomnieć.
1: W tej sprawie są nieodpowiedzialni, nie mają żadnego pomysłu, tylko chcą zaatakować rząd i robią to po prostu w sposób nieudolny.
0: Kiedy krytykowaliście to pierwsze podejście prezydenta do referendum klimatycznego, wtedy na przykład Katarzyna Pełniczyńska-Nałęcz mówiła tak: są inne rzeczy, o które warto zapytać Polaków. Na przykład, czy należy wyrównać zasady opodatkowania zagranicznych i polskich firm technologicznych? Czy należy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn? Czy aborcja do 12 tygodnia powinna być legalna? To dlaczego nie organizujecie referendum z takimi pytaniami?
1: Ale referendum to nie jest, znaczy rząd musi rządzić, podejmować decyzje, przyjmować ustawy. Problem jest, uważam, że referendum będzie tematem, znaczy tematy do referendum będą wtedy na stole i trzeba będzie je poważnie potraktować, jeżeli nie będzie współpracy między prezydentem a rządem, jeżeli nie będziemy mogli liczyć na podpisywanie ustaw.
0: Nie ma tej współpracy, panie senatorze, jeśli chodzi na przykład o aborcję.
1: Ale
0: projekty ustaw leżą w Komisji Nadzwyczajnej od 2 lat i nic się z nimi nie dzieje.
1: Mówiliśmy o ochronie zdrowia.
0: No, ale ja pytam o aborcję, bo o tym mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, że można by zrobić referendum w tej sprawie.
1: No to, ale... Oczywiście, że można, tylko uważam, że akurat to dzisiaj nie jest program, który przekona większość w Senacie. I to nie słyszałem takiego projektu formalnie złożonego na posiedzenie, nie wiem, w Radzie Ministrów, czy minister Pełczyńską-Nałęcz. Nie sądzę, żeby to była sprawa, która dzisiaj powinna nas wszystkich zajmować, doprowadzenie do takiego referendum.
0: To o sprawach, które interesują naszych słuchaczy, widzów, internautów porozmawiajmy. Ktoś pyta, panie senatorze, czy gdy tankuje pan na stacji, to nie myśli pan sobie tak, gdyby tylko Donald Tusk był teraz premierem, to benzyna byłaby po 5,19 i wystarczyłaby tylko jedna prosta decyzja, aby to osiągnąć, tak jak zresztą mówił. Gdyby tylko był premierem, pisze słuchacz, pan się uśmiecha. Rozbawił pana słuchacz, to dobrze.
1: Bo tankuje i patrzy na...
0: I co pan sobie wtedy myśli?
1: Że 7...
0: Gdyby tylko Tusk był premierem, 7... byłoby po 5,19.
1: Że 7,29.
0: Okej, okay. A może być za chwilę 8.
1: I składam to z tą sytuacją w Cieśninie Ormus i myślę, co będzie dalej.
0: No właśnie, co będzie dalej? Co powinno być dalej?
1: Powinniśmy... Świat czeka na to, żeby zakończyć działanie wojenne w Zatoce.
0: Obawiam się, że na to rząd polski ma niewielki wpływ, ale na to, jakie są ceny paliw w Polsce, jednak może mieć.
1: No, myślę,
0: i mówiliście o tym w opozycji wielokrotnie, kiedy rządziliście, stąd było to 5,19 z kampanii wyborczej ciągle przypominane.
1: Przyjeżdżam, panie redaktorze, przez Niemcy i widzę ponad 2 euro, to przypominam sobie, jak benzyna była po 1 euro. Także widzę, jak bardzo ceny benzyny w całej Europie, na całym świecie, jak bardzo poszybowały w górę.
0: Słuchacze też jeżdżą po Europie i piszą. Za PiS miała być ruina finansów, a państwo przez ponad rok było stać na obniżkę VAT-u i akcyzy na paliwo. Dziś chwalicie się rekordowym budżetem, a olej napędowy jest prawie o złotówkę droższy niż na Słowacji czy w Chorwacji. Skoro jest tak super, to dlaczego zlikwidowaliście program CPN?
1: Ale bo jest sytuacja, przecież wydatki, które są dzisiaj w porównaniu do tego, co mógł wydawać rząd PiS-u, no jest kwestia całego projektu SAFE i wydawania na zbrojenia.
0: Przecież ale SAFE to są zupełnie inne pieniądze. Mamy na to pieniądze z programu SAFE.
1: Tak, no ale to jest cały wariant, który polega na tym, że wydajemy więcej na bezpieczeństwo, wydajemy więcej na...
0: Wzięliśmy pożyczki na to.
1: No ale nie tylko pożyczki, przecież to są kwestie w budżecie, znaczy wydajemy najwięcej w Europie na bezpieczeństwo ze względu na bliskość granicy i bliskość wojny.
0: Czyli znaczy, nie to jest stać wielkie... nas już na dofinansowywanie tego paliwa, dopłacanie do paliwa Polakom?
1: Uważam, że dopłacaliśmy ponad, to było przecież ponad miesiąc, kilkanaście tygodni
0: tak jest.
1: Były te dopłaty i była decyzja rządu i była informacja ze strony ministra środowiska. Poczekajmy, zobaczmy, jak się sytuacja będzie rozwijać w Zatoce Perskiej.
0: No i rozwinęła się tak, że nie jest dobrze, bo wróciło wszystko do punktu wyjścia.
1: Tak, ale przecież to nie jest tak, że rząd... To są kwestie ogromnych finansów. Ten projekt kosztował ponad 5 miliardów. No to trzeba po prostu zdawać sobie z tego sprawę, że to nie zależy dzisiaj od nas. Jeżeli rząd może to zrobić, to będzie to robił. Ale to są ogromne pieniądze, które są wyciągane z budżetu.
0: Rząd może obniżyć akcyzę, może obniżyć marżę na paliwa.
1: Ale to jest kosztem budżetu, osłabienia z całej sytuacji budżetowej. No czyli jest kwestia odpowiedzialności, tak? Za całą politykę społeczną, za kwestię zbrojeń, bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego. No trzeba być odpowiedzialnym. Przecież to nie jest tak, że to jest widzimisię rządu i to wynika z polityki rządu, wynikają takie ceny paliw.
0: Pan Dawid pyta, panie senatorze, dlaczego rząd nie daje w ustawie wspólnotom i spółdzielniom prawa do decydowania o najmie krótkoterminowym? Czego oczekują wasi wyborcy? I proszę nie mówić, że to niekonstytucyjne. W listopadzie 2024 roku Sławomir Nitras obiecywał takie rozwiązanie w tym samym studiu, a podobne przepisy działają w innych krajach europejskich, przypomina słuchacz.
1: Ta sprawa nie jest zamknięta. Ona jest poddawana rzeczywiście analizie i dyskusji. Nie ma tutaj ostatecznego zdania. Poczekałbym z tą informacją.
0: Czyli ten projekt rządowy może się jeszcze istotnie zmienić w Sejmie czy w Senacie potem?
1: Myślę, wydaje się, że tak. Że to jeszcze jest bardzo dużo informacji i opinii, które jakby muszą być wprowadzone do... Bo to jest po prostu bardzo poważna decyzja i trzeba ją bardzo dobrze przemyśleć i zdawać sobie sprawę z konsekwencji, które będą wynikać z tego, z tej ustawy. Trzeba po prostu patrzeć, zobaczyć, jakie są doświadczenia innych krajów, które to robiły, a nie tylko wprost powoływać się na dyrektywę europejską.
0: Ale rozumiem, że rząd, przyjmując te przepisy, patrzył, jak to jest w innych krajach.
1: Tak, ale jeszcze będziemy debatować o tym, to jeszcze się znajdzie w parlamencie, także wszystko jest jeszcze przed nami.
0: Pan tutaj Przemysław nie zamykam tego. Pyta. Wczoraj Rafał Trzaskowski w Polsat News przyznał, że żałuje, iż koalicja, rząd nie przygotował wcześniej ustawy o związkach partnerskich, jak jeszcze rządził Andrzej Duda. Czy nie uważa pan senator, że koalicja 15 października przespała półtora roku? Co by nie mówić o Karolu Nawrockim, chyba chcieliście przegrać w 2027 roku.
1: Nie, ale to jest kwestia wewnątrzkoalicyjna, czyli tych relacji i tego projektu, który miał być autorstwa całej koalicji, czyli miał być uzgodniony głównie przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewicę, tak? I to tak długo trwało, dlatego że nie mogli znaleźć porozumienia. Kiedy je znaleźli, rozpoczęła się procedura legislacyjna, przyjęliśmy to na posiedzeniu rządu w parlamencie, no i zawetował prezydent Nawrocki.
0: Ale czy zakłada pan, że Andrzej Duda tego by nie zawetował?
1: No, nie uważam to. To jest... Robią to, mówił przecież w kampanii wyborczej, mówił o związkach partnerskich, mówił o LGBT bardzo wyraźnie i jednoznacznie prezydent Duda. Nie uważam, że to była szansa na to, żeby prezydent Duda to podpisał, nie.
0: Pan Wojciech pyta, czy zgodziłby się pan z taką tezą, że Platforma Obywatelska, czy dziś Koalicja Obywatelska, rządzi tylko po to, żeby administrować krajem i być u władzy, a nie żeby wprowadzać istotne zmiany? Jeśli ma pan inne zdanie, to czy mógłby pan podać przykład znaczącej reformy wprowadzonej w czasie 11 lat, kiedy PO było u władzy? Pyta słuchacz.
1: Sytuacja jest bardzo specyficzna. Przede wszystkim ta zewnętrzna i ona wymusza na każdej koalicji rządowej działania, które muszą to brać pod uwagę. I to jest zupełnie inna sytuacja niż ta, która była na początku.
0: Uwielbiam, jak politycy mówią, że to jest zupełnie inna sytuacja.
1: Nie, no bo jest wojna.
0: Jest taki wytrych.
1: Jest wojna, jest kwestia bezpieczeństwa. Nikt nie założył tego, że my będziemy dzisiaj, będziemy musieli z budżetu ponad 5% budżetu wydawać na bezpieczeństwo. Tak, znaczy nikt tego nie zakładał. Dzisiaj mówię, nie, a dlaczego nie robicie reform? My dzisiaj musimy gwarantować bezpieczeństwo obywatelom i musimy prowadzić tak aktywną i ofensywną politykę zagraniczną, która da nam gwarancję na to. I to jest bardzo poważne wyzwanie. Nikt, żaden rząd przez ostatnie kilkadziesiąt lat nie miał takich wyzwań i nie znajdował się w sytuacji, która była tak wojenna, jak jest dzisiaj w Europie.
0: Ale
1: i trzeba z tego wyciągnąć wnioski.
0: Przykład tej znaczącej reformy z tych 11 lat, gdyby pan miał tak wskazać pierwszy z brzegu, to jaki to będzie?
1: No ale no przede wszystkim myśmy bardzo w bardzo wyraźny sposób postawiliśmy na samorząd, tak? Zyskaliśmy najwięcej środków europejskich, znaczy zmieniliśmy cały system finansowania inwestycji w Polsce, znaczy sięgnęliśmy po KPO w taki sposób, jak żaden inny wcześniej rząd, znaczy to zmieniło Polskę, znaczy przyzwyczailiśmy się do tego, ale to żaden rząd tego nie zrobił i to zrobiliśmy z udziałem samorządów, to Polska była krajem, który w 43% te pieniądze europejskie wydawał właśnie przez samorząd. To było na pewno kluczowe, bo to pozwoliło nam zmienić nasz kraj.
0: Panie marszałku, jest pan absolutnie spokojny o to, że PSL, idąc do wyborów samodzielnie, bez kłopotu przekroczy próg wyborczy?
1: Ja myślę, że oni budują coś na kształt trzeciej drogi, co im się udało razem z Szymonem Hołownią i chcą takiego podobnej konstrukcji.
0: To znaczy, jak mówią, idziemy samodzielnie, to nie do końca mówią prawdę.
1: Nie, to znaczy, że szukają partnerów, z którymi będą mogli zrobić koalicję, bo to dało nam zwycięstwo 3 lata temu, jest absolutnie kluczowe i krytyczne dla całego obozu demokratycznego.
0: Ale czy wy zapraszacie PSL na listy Koalicji Obywatelskiej?
1: Te rozmowy trwają. Proszę zobaczyć, że jest część wyborcy, którzy nie będą głosować na koalicję obywatelską, i warto zrobić, żeby głosowały na obóz demokratyczny, tak? Tak było w trzeciej drodze.
0: Ale rozmowy 14... trwają o tym, żeby była wspólna lista KO plus PSL?
1: Są takie rozmowy.
0: Znaczy, kto je prowadzi?
1: To zawsze liderzy, Donald Tusk i
0: Tusk z Kosiniakiem rozmawiają o takim wariancie.
1: Rozmawiają o scenariuszach. Trzeba wyciągać wnioski z sondaży. Trzeba przede wszystkim wyborca, który jest bardzo wymagający, wyborca Koalicji Obywatelskiej czy Koalicji Demokratycznej, musi mieć ofertę, na którą odda swój głos. My nie możemy sobie pozwolić na to, tak jak było w wyborach prezydenckich, że 1 200 000 ludzi, którzy głosowali na nas w wyborach 23 roku, w wyborach parlamentarnych, nie poszło do wyborów prezydenckich, żeby zagłosować na Rafała Trzaskowskiego.
0: Scenariusz może być jeszcze inny. Może być tak, że pójdą ludzie głosować, ale wiele głosów oddanych na Polskę 2050, na PSL być może, czy na Unię Centrum, albo jeszcze jakieś inne twory, które powstaną, to będą te głosy pod progiem wyborczym.
1: No nie może tak być. Nie można zmarnować głosów. Dlatego mówimy o tym, każdy wariant, który pozwoli na to, żeby żaden głos nie został zmarnowany, żeby każdy wyborca czuł, że może oddać głos na listę, która zbuduje koalicję demokratyczną po wyborach, jest kluczowy.
0: A czy Polska 2050 może pana zdaniem wydobyć się jeszcze z tej czeluści sondażowej, w której się znalazła?
1: Musieliby w moim przekonaniu przejść drogę w drugą stronę, jakby powrotną do tego, żeby się znowu zintegrować, nie rozejść politycznie, tylko znaleźć formułę, w której znajdą się razem i będą mówić o koalicji, o wspólnym celu.
0: Na razie jest pączkowanie i dzielenie, a nie łączenie.
1: To jest kwestia oczywiście doświadczenia i wyciągania wniosku. Ja gorąco trzymam kciuki za to, żeby im się udało zbudować taką konstrukcję, która pozwoli im znaleźć się w przyszłym parlamencie.
0: Na stronę sport.pl, wiedząc, że z panem będę rozmawiał, bo podejrzewałem, że może pan przyjdzie trochę niewyspany, bo Lewandowski grał mecz pierwszy za oceanem. Pan nie oglądał jednak.
1: Nie oglądałem i wiem z tego, że jego drużyna nie wygrała.
0: No, tytuł w sport.pl. Tak. Gdzie ten Lewandowski trafił? Tego gola zapamięta do końca życia. No, Polak zagrał przeciętnie, został zmieniony w 62 minucie. Czytam na sport.pl.
1: No tak, pierwsze śliwki Robaczywki, zobaczymy. To jest rzeczywiście dla niego zupełnie i nowe środowisko, i nowy futbol, trzymamy kciuki, żeby następne mecze były lepsze.
0: A szef FIFA, sekretarzem generalnym ONZ, to jest pomysł, który się panu podoba?
1: Nie.
0: No ale słyszał pan o tym?
1: Ale nie potraktowałem tego poważnie. Ale
0: New York Post napisał, że to jest właśnie pomysł Donalda Trumpa.
1: No to tak.
0: I co pan myśli, że to tak się nie może wydarzyć?
1: Nie, nie może.
0: A jak długo jest pan w polityce i jak długo obserwuje pan Donalda Trumpa?
1: Od początku Donalda Trumpa, jeszcze jak zajmował się organizowaniem show w telewizji i biznesem, już go wtedy był przecież rozpoznawalną osobą.
0: No ale... I wciąż uważa pan, że to jest nieprawdopodobny
1: pomysł? To jest niemożliwe.
0: Pomysł?
1: Znaczy wierzę w to, że nie ma możliwości zbudowania większości wokół tej kandydatury. Mam swoją opinię o funkcjonowaniu FIFA i tego wszystkiego, co dzieje się w światowej piłce.
0: No, New York Post pisze, że prezydent USA uważa, że Infantino cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. No, malowany sekretarz generalny ONZ.
1: Znaczy, pytanie jest, co na to Gutierrez, czy on to zaakceptuje, i inne kraje, które budowały większość wokół jego kandydatury. Mówiąc poważnie, nie ma szansy na ten scenariusz.
0: Grzegorz Schetyna, wielkie dzięki za rozmowę. Marcin Zabłocki, kłaniam się, do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Strzelał w okna Ukrainki z wiatrówki, teraz usłyszał zarzuty. 37-latek w Zgierzu ostrzelał blok z broni pneumatycznej. Odpowie m.in. za zniszczenie mienia, ale to nie jedyny zarzut, który postawiła mu prokuratura. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
1: 37-latek odpowie też za znieważenie obywatelki Ukrainy, mówiła mi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
2: Poprzez okazanie jej obelżywego gestu środkowego palca i wykrzykiwanie w jej kierunku słów obrażających naród ukraiński.
1: Mężczyzna dostał policyjny dozór. Raz na tydzień musi pokazywać się w komendzie policji w Zgierzu. Ma też zakaz zbliżania się do poszkodowanej Ukrainki. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Optymistyczny scenariusz dla Mateusza Morawieckiego. Nawet wypchnięty z PiSu sobie poradzi, mówi w Radio Z Marcin Mastalerek. To w związku z potężnym partyjnym kryzysem, który zakończył się potężnym wstrząsem, bo Jarosław Kaczyński ogłosił pożegnanie z partią dla prawie 40 posłów, w tym dla byłego premiera. O perspektywie politycznej i PiSu, i Morawieckiego. Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
3: Nasz ali jest przeszłość największej partii opozycyjnej. I są pytania, co dalej? Były szef gabinetu Andrzeja Dudy nie ma wątpliwości, że to prezes PiSu stworzył problem i ma dziś większy ból głowy. A Mateusz Morawiecki? On sobie poradzi, a wypchnięty z PiSu przekroczy próg wyborczy, uważa Marcin Mastalerek.
4: Jeżeli już przekroczy ten próg, to wówczas w ciągu 4, najpóźniej 6 lat zastąpi Prawo i Sprawiedliwość.
3: I dlatego też zdaniem gościa Radia Z dziś więcej do stracenia ma Jarosław Kaczyński.
0: Mateusz Morawiecki poinformował, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus liczy obecnie 40 posłów, jednego senatora i 3 europosłów. Warszawska prokuratura ujawnia uzasadnienie do umorzenia śledztwa w sprawie Jarosława Kaczyńskiego i dwóch wież, które miały stanąć przy ulicy Srebrnej. Inwestycja nie doszła do skutku, a austriacki architekt domaga się od prezesa PiSu zwrotu kosztów, które poniósł. Prokuratura uznała jednak, że to nie było oszustwo i sprawę umorzyła. Czy to oznacza, że biznesmen i jego adwokaci składają broń? Reporter Radia Z Marcin Friedrich ze szczegółami.
5: Mecenas Dibuła mówił mi, że ciągle nie otrzymał prokuratorskiego uzasadnienia, ale nie zgadza się z tezami, które prokuratura prezentuje w komunikacie. Na pewno zaskarży to postanowienie do sądu. Teoretycznie, jeśli sąd się z nim zgodzi, a prokuratura po raz drugi ją umorzy, jego austriacki klient będzie mógł oskarżyć prezesa PiS prywatnie.
6: Moje stanowisko, jak i mecenasa Dietycha, będzie jednoznacznie. Należy w taki akt subsydialny powinno się złożyć.
5: Mecenas Jacek Dibuła zaznacza jednak, że ostateczną decyzję podejmować będzie w tej sprawie sam Gerard Birkfellner. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Prokuratura uznaje, że ta sprawa nie ma charakteru karnego, a jest zwykłym sporem, który można rozstrzygnąć w sądzie cywilnym. Likwidacja grozi lotnisku w Rudnikach koło Częstochowy. Jeszcze niedawno rozgrywano tam Mistrzostwa Świata w szybownictwie. Większość terenu należy do słowackiego przedsiębiorcy, który wypowiedział aeroklubowi częstochowskiemu umowę dzierżawy. Powstała już petycja, a samorządowcy apelują do rządu o interwencję. Jak mówi dyrektor klubu Anna Mesjasz, jednym z rozwiązań mogłoby być przejęcie terenu przez państwo, bo lotnisko ma strategiczne znaczenie.
7: Stacjonuje tutaj dromader, zapewnia szybkie gaszenie pożarów. Tutaj odbywają się szkolenia z zakresu spadochroniarstwa. Jesteśmy w stanie szybko zareagować, przyjąć pomoc humanitarną, rozłożyć pole namiotowe.
0: Umowa dzierżawy wygasa z końcem roku i obejmuje blisko 90% terenu lotniska, w tym pas startowy. Na razie nie wiadomo, jakie plany wobec tego miejsca ma jego prywatny właściciel. Kolejne podwyżki na stacjach paliw są nieuniknione. Analitycy rynku paliw nie mają co do tego wątpliwości. Tylko w ostatnim tygodniu ceny diesla poszły w górę o średnio 45 groszy na litrze, benzyny o 30 groszy. Perspektywa 8 zł za litr paliwa, zwłaszcza oleju napędowego, jest coraz bliżej. O czym teraz reporterka Radia Z. Grażyna Wiatr.
8: Ceny rosną na giełdach, zwłaszcza w przypadku oleju napędowego. Przekłada się to szybko na wzrosty cen hurtowych i już na stacjach. Są problemy problemy z transportem ropy cieśniną Ormuz przez eskalację na linii USA-Iran, ale również szlakiem przez Morze Czerwone po atakach jemeńskich rebeliantów.
9: To jest kolejne zagrożenie i niestety to odbija się bardzo szybko na cenach ropy.
8: Jak mówi mi Jakub Bogucki z Petrol.pl, zagrożeń przybywa, za to nie ma sygnałów, by sytuacja na rynku paliw mogła się unormować. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Rewolucja na rynku taksówkowym. Jak pisze Rzeczpospolita, tylko w pierwszym półroczu z rynku zniknęło blisko 1200 firm taksi, zawodowych taksówkarzy z jednoosobową działalnością pracujących dla korporacji. Zastępują platformy przewozowe jak Uber, Bolt czy Freenow, choć prawdziwym wygranym są pośrednicy zapewniający kierowców dla dużych platform. Polregio w pierwszym półroczu przewiozło blisko 51 milionów pasażerów. To o 200 tysięcy więcej niż przed rokiem. Najwięcej podróżnych przybyło w województwie łódzkim. Liczba pasażerów zwiększyła się tu w ciągu roku o ponad 12%. Dla wielu właścicieli obiektów noclegowych nad polskim morzem to na razie nie jest zbyt udany sezon, głównie z powodu słabej pogody, bo to właśnie aura decyduje o tym, czy ktoś przyjedzie. Usłyszał od właściciela parkingu w Dębkach reporter Radia Z Maciej Bąk.
10: Dużo mnie jest ludzi, także nie masz tak, jak było inne lata. Zresztą to pogoda swoje robi też.
11: No, w tym tygodniu to ona była taka szczególnie...
10: No, nieciekawa. A teraz też tylko na zmianę. Jutro ma być cieplej, później znowu.
12: W sobotę był... Jaka pogoda? Deszcz padał. W niedzielę było ładnie. W poniedziałek wiecznie, we wtorek wiecznie. Od środy jest jako tako.
11: I już dzisiaj naprawdę miło.
12: Miło. Dzisiaj już super.
13: Było miło. Troszeczkę było chmur więcej, no ale dało się wyleżeć.
0: Nadmorski biznes widzi szansę na odbicie na początku sierpnia, bo wtedy do Polski mają powrócić upały. Jeszcze ostrzeżenie przed barszczem sosnowskiego. Okazała roślina z białymi kwiatami może być niebezpieczna. Kontakt z nią grozi poparzeniami skóry, mówi Kamil Blask z Nadleśnictwa Kłodawa.
14: Okres lipca jest takim okresem, kiedy właśnie ta roślina jest najbardziej niebezpieczna, bo to jest właśnie okres kwitnięcia tej rośliny. Te substancje, które wydziela właśnie w trakcie kwitnienia z kontaktem ze skórą i przy promieniach słonecznych powodują poparzenia. Te poparzenia mogą dochodzić do drugiego, trzeciego stopnia, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne.
0: Miejsca występowania barszczu sosnowskiego można zgłaszać i sprawdzać na stronie mapa.barszcz.edu.pl. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam punktualnie o 5:00.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
16: Razem z nami były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek. Dzień dobry, kłaniam się.
17: Dzień dobry, witam serdecznie.
16: Zanim rozpędzimy się w rozmowie, krótka piłka jak zawsze. U nas dziś z pytaniem, czy Jarosław Kaczyński stracił panowanie nad PiS-em, tak czy nie?
17: To jest oczywiste, tak.
16: Oczywiście odpowiada nasz gość. Zapytajmy o to samo naszych słuchaczy. Uruchamiamy właśnie sondę na radioz.pl. Tam już mogą państwo głosować. No w PiS-ie trwa gra, kto pierwszy mrugnie. I pytanie jest takie, kto miał więcej powodów do bezsenności tej nocy? Jarosław Kaczyński czy Mateusz Morawiecki?
17: Przede wszystkim ja mówię jako człowiek, który ma serce po prawej stronie i dobrze życzy prawicy, takiej prawicy, jaką była Zjednoczona Prawica i Prawo i Sprawiedliwość kiedyś. I dziś o 12:00 pewnie zdecyduje się to, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie przekształcane w trzecią Konfederację, czy nie, bo jeżeli wypchnięty zostanie Mateusz Morawiecki, on sobie poradzi, bo jest człowiekiem sprawnym, jest człowiekiem zdeterminowanym, to Prawo i Sprawiedliwość zostanie trzecią Konfederacją, jeżeli będzie wypchnięty. Natomiast kto miał więcej? Oczywiście prezes Kaczyński. Dlaczego? Bo decyduje się dziedzictwo jego brata, prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
16: Więcej powodów do zmartwień, rozumiem.
17: Więcej powodów do zmartwień, dlatego że przede wszystkim prezes Kaczyński jest starszy. Decyduje się dziedzictwo jego brata, który stworzył kiedyś partię, która była centroprawicowa, która była proamerykańska, a dziś de facto może stać się zaprzeczeniem tego wszystkiego, czym była w 2001 roku.
16: Ale rozmawiamy o 8:00 rano. Myśli pan, że teraz już karty są rozdane, są przesądzone. Czy tu coś może się jeszcze wydarzyć?
17: Mam nadzieję, jako człowiek, który chciałby jedności polskiej prawicy, że prezes się jednak zreflektuje i nie będzie słuchał tych, którzy chcą wypchnąć premiera Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. A to jest oczywiste, że chcą go wypchnąć. No kto ma motyw? Czy motyw ma Mateusz Morawiecki? Przecież jest najsprawniejszy w Prawie i Sprawiedliwości. Jest oczywiste, że zostałby następcą Jarosława Kaczyńskiego, więc dlatego, że zostałby tym
4: następcą. Jego wszyscy przeciwnicy podjudzają przeciwko niemu, żeby go wypchnąć.
16: Kto chce wypchnąć Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości?
4: No prawie wszyscy, panie redaktorze, prawie wszyscy, bo zdaje się, że w tym studio, z tego co pamiętam, powiedział, że chciałby zostać kiedyś po prezesie Kaczyńskim następcą prezesa Prawa i następcą Jarosława Kaczyńskiego, chciałby zostać prezesem Prawa i Sprawiedliwości. I od tego momentu, jak tutaj, siedząc w tym miejscu, gdzie ja to powiedział, to wszyscy chcą go wypchnąć.
16: No, tylko czy powie pan dzisiaj, że Mateusz Morawiecki, ten wypchnięty z PiSu, bez kłopotu przekroczy próg wyborczy, jeśli założy partię polityczną?
4: Jestem przekonany, że tak. To jest człowiek, ja go obserwowałem w 2020 roku, kiedy w wyborach prezydenckich ważyło się, czy będzie premierem, czy nie. Bo gdyby wtedy prezydent Duda przegrał w 2020 roku, to bardzo szybko Prawo i Sprawiedliwość utraciłoby większość, utraciłoby władzę. Widziałem jego determinację, widziałem jego sprawność, widziałem, jak robił po 12-13 spotkań w różnych miejscach dziennie.
16: I widział pan w nim lidera, który porywa tłumy?
4: Tak, on wtedy mniej więcej w tym okresie przechodził przemianę z technokraty, którym był w 2015 roku, do wiecowego polityka. Dziś odnajduje się w internecie, dziś odnajduje się na wiecach. To jest człowiek, który robi wielkie postępy i jeżeli miałbym stawiać tezę, to tak, przekroczy próg i powiem panu więcej. A jeżeli już przekroczy ten próg, to wówczas w ciągu czterech, najpóźniej 6 lat, zastąpi Prawo i Sprawiedliwość.
16: Będzie w stanie konkurować o palmę pierwszeństwa
4: tak,
16: na prawicy?
4: Tak, oczywiście nie od razu, w ciągu kilku lat. Ja szacuję, że będzie to, nie wiem, 3-4 do 6 lat. Dlatego kto ma więcej do stracenia, co powiedział pan na samym początku? Prezes Kaczyński.
16: No tylko, że jeśli Mateusz Morawiecki wejdzie do Sejmu, to stanie się naturalnym kandydatem na koalicjanta dla Prawa i Sprawiedliwości, gdyby dało się stworzyć rząd. I wtedy co? Jarosław Kaczyński zapomni o wszystkim, będzie znowu miłość? Nie będzie pamięci o tym, co dzieje się teraz?
4: No tu w tym studio mówiłem, jeszcze jak byłem ministrem, o tym, że decyduje się, kto będzie polską prawicą. Czy będą to Konfederaci, Prawo i Sprawiedliwość. I myślę, że w kolejnej kadencji ważniejsze niż władza dla wielu graczy na prawicy będzie to, kto będzie prawicą. A ja przypomnę, że po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w 2023 roku i nikt nie chciał z nimi zrobić koalicji, to co prezes Kaczyński wtedy powiedział? Wtedy powiedział, no teraz będziemy odbudowywali zdolność koalicyjną. I co się stało w ciągu najbliższego roku? Pokłócił się ze wszystkimi. Zaczął obrażać Sławomira Mentzena z Konfederacji, a dziś dochodzi do tego, że nie ma mowy o odbudowywaniu koalicyjności, tylko jest wyzywanie się z ludźmi Mateusza Morawieckiego.
16: No
4: za chwilę kopanie kolejnych rowów. Już nie tylko PSL nie będzie chciał koalicji. Już nie tylko obrażana jest Konfederacja, Sławomir Mentzen, ale teraz obrażani są współpracownicy Mateusza Morawieckiego. No to jest jakaś
16: dziwna
4: droga. No to jak
16: nazwać partię, w której politycy wyzywają się od lizusów, intrygantów, od rozhisteryzowanych pensjonarek. Mówią coś o rynsztoku albo piszą do siebie stul pysk. No bo tak właśnie jest dzisiaj w PiSie.
4: Obserwowałem każdy z rozłamów, dlatego że byłem wewnątrz, kiedyś jako pracownik partii lub klubu, później jako radny czy parlamentarzysta. I tak było zawsze, tylko nie było mediów społecznościowych.
16: Zawsze było tak w PiSie?
4: Zawsze było wielkie emocje przy rozłamach, tak. Zawsze
16: w
4: były.
16: W PiSie
4: tylko
16: ludzie się po prostu nie lubią.
4: W każdej partii ludzie się nie lubią, dlatego że to jest partia polityczna, to nie jest przykościelny chórek, tylko są wielkie ambicje, są niesnaski, tylko dziś w dobie mediów społecznościowych to po prostu wychodzi na zewnątrz. W Platformie Obywatelskiej jest tak samo, tylko Donald Tusk potrafi to lepiej trzymać pod dywanem.
16: No gdy się czyta wpisy ludzi z Konfederacji, którzy komentują to, co dzieje się w PiSie, trudno uwierzyć, że kiedyś oni wszyscy mogliby znaleźć się w jednym rządzie. No bo na przykład Stanisław Tyszka, europoseł, pisze tak. Szczerze kibicuję im w tej naparzance, publicznym mordobiciu i

0: 2024 ogłosił, że będą się bili o prawicę i o Polskę na polu suwerenności, to najwięcej zyskał Grzegorz Braun, a na drugim miejscu Konfederacja Sławomira Mentzena.
1: Czyli to, że dzisiaj PiS i Konfederacja okładają się maczugami, biją się ze sobą, nie zamyka drogi do ich wspólnego rządu po wyborach.
0: No oczywiście, no prezes Kaczyński robił z Ligą Polskich Rodzin i z Samoobroną koalicję, a tak zwany pakt koalicyjny, po tym jak ogłaszał, że jedni są ruskimi agentami, a z drugimi przyjął nawet specjalną uchwałę Prawa i Sprawiedliwości, że nigdy, ale to przenigdy nie będzie koalicji. To jest polityka.
1: To kim będzie Grzegorz Braun w rządzie, który stworzy prawica po wyborach i Jarosław Kaczyński go będzie tworzył?
0: Czy przede wszystkim to trzeba wygrać wybory, natomiast to, że prezes Kaczyński mówi, że nigdy z Grzegorzem Braunem, to ja myślę, że to raczej Grzegorz Braun będzie mówił po wyborach nigdy z Jarosławem Kaczyńskim, proszę mnie tutaj prosić.
1: Czyli pan Kaczyńskiemu najpierw nie wierzy, kiedy on mówi nie stworzę rządu z Braunem.
0: Przede wszystkim ja bym się skupiał na miejscu Prawa i Sprawiedliwości na tym, żeby nie stawać się trzecią konfederacją, bo na tym będzie rósł Braun. Już dzisiaj obie konfederacje przez decyzję Jarosława Kaczyńskiego, że chce być trzecią konfederacją, mają więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. A po drugie, później skupiłbym się na zwycięstwie i nie obrażałbym wszystkich wyborców, bo wyborcy przechodzą do Grzegorza Brauna z jakiegoś konkretnego powodu i przechodzą z Prawa i Sprawiedliwości. I teraz proszę zobaczyć. Byli w Prawie i Sprawiedliwości, poszli do Grzegorza Brauna. Prezes Kaczyński musi mówić, że nie stworzy koalicji z Grzegorzem Braunem, bo tam odeszli jego wyborcy. Natomiast no kto dzisiaj ma prawie 80 lat i dla niego jest ostatnią szansą stworzenie tego rządu? No Grzegorz Braun jest jeszcze politykiem, jak na polityka młodym. To on może po wyborach mówić, a niech mnie Jarosław Kaczyński prosi, może moi posłowie zagłosują za jego rządem, jeśli oczywiście w ogóle będzie na czym głosować.
1: Zakłada
0: jeszcze
1: pan, że prezydent Nawrocki zaangażuje się w tworzenie prawicowego paktu senackiego?
0: Po tym, co wczoraj prezydent Nawrocki powiedział, czyli że to nie są jego sprawy, rozłamy w Prawie i Sprawiedliwości, wydaje mi się, że przyjął bardzo dobrą strategię, czyli mówienia, jestem prezydentem, ja nie mieszam się w sprawy partyjne.
1: No właśnie, jeśli to znaczy, że nie powinien też tworzyć paktu senackiego, bo to sprawy partyjne.
0: Nie jestem doradcą prezydenta, ale to, co powiedział wczoraj, jest dla niego osobiście najlepsze. Jeśli zaangażuje się w sprawy partyjne, może tylko na tym tracić, ale zyskiwało będzie Prawo i Sprawiedliwość.
1: To na koniec tej części naszej rozmowy jeszcze raz krótka piłka, tym razem trzy pytania. Ryszard Petru może odebrać Konfederacji część wyborców, tak czy nie?
0: Bez żartów. Chyba na Maderze.
1: Byli prezydenci powinni być dożywotnimi senatorami.
0: Ja w ogóle uważam, że nie powinny odbywać się wybory do Senatu, tylko na przykład byli prezydenci powinni być w Senacie, na przykład samorządowcy i tak dalej. Czyli zostawiamy Senat, nie ma wyborów do Senatu.
1: Chciałbym kiedyś wrócić do pracy w Pałacu Prezydenckim.
0: Raczej nie.
1: To jeszcze raz zerknijmy na wyniki naszej sondy. Pytaliśmy słuchaczy, czy Jarosław Kaczyński stracił panowanie nad PiS-em. 87% odpowiedzi na tak, tylko 13% na nie. To wszystko na radioz.pl, tam są wyniki i tam jest też dalszy ciąg naszej rozmowy.
2: To jest gość Radia Z.
1: No to a propos paktu senackiego i jeszcze, czy ten pakt ma sens, jeśli tam nie będzie Grzegorza Brauna?
0: Ja uważam i prognozuję, że powstanie inny pakt, będzie, jest on bardziej logiczny. Będzie to pakt Konfederacji Mentzena i Bosaka z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
1: Bez PiSu.
0: Przeciwko PiSowi. Bo jeżeli mam rację i w następnej kadencji, w 2027 będzie się decydowało, kto ma być prawicą. Bo dla Jarosława Kaczyńskiego zawsze partia była najważniejsza. I jeżeli konfederacje pójdą tym tokiem myślenia, to stworzą pakt przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. I w wielu okręgach przeskoczą, nawet bardzo prawicowych, przeskoczą kandydatów Prawa i Sprawiedliwości.
1: No tak, tylko bo jeżeli Jarosław Konfederacja Kaczyński kontra PiS, to nie będzie coś, co się będzie kanibalizowało po tej prawej stronie i de facto dawało zwycięstwo drugiej stronie.
0: Oczywiście, dlatego tylko w największych, w okręgach z największym poparciem, gdzie na przykład prawica ma 60-70%, a są takie, może dojść do sytuacji, że konfederacje obie będą przeskakiwały kandydata Prawa i Sprawiedliwości i przeskakiwały platformę, która tam ma na przykład 20%. Natomiast wydaje mi się na dziś, że bardziej prawdopodobne jest powstanie takiego paktu. Dlaczego? Dlatego, że Sławomir Mentzen odpowiada. Pakt, okej, ale po pierwsze pod przywództwem prezydenta Nawrockiego i ze wszystkimi, czyli również z Grzegorzem Braunem. A Jarosław Kaczyński mówi, nie, nigdy z Grzegorzem Braunem, więc to jest prosta droga do zawiązania się paktu przeciwko Prawu

0: Sprawiedliwości i do tego, żeby Platforma, Lewica miały, nie wiem, 80-85 mandatów w Senacie. Ja zresztą nigdy nie byłem z jakimś wielkim zwolennikiem wyborów większościowych i jednomandatowych, bo one właśnie prowadzą do takiej sytuacji, że niereprezentowane są środowiska takie jak, nie wiem, środowisko Zandberga, które ma 5-6%. Ja uważam, że dla demokracji lepsza jest reprezentatywność systemu.
1: Słucham, jak dzisiaj pan mówi, czy w ostatnim czasie, że Jarosław Kaczyński miota się od ściany do ściany i zadaje sobie pytanie, i panu je też zadaje. Czy Jarosław Kaczyński popełnił błąd, że wcześniej nie oddał steru w PiS-ie?
0: Ja tu odpowiadałem na pytanie w krótkiej piłce, że tak, powinien przejść na emeryturę. To były pierwsze dni, kiedy zostałem ministrem w Pałacu Prezydenckim.
1: Kilka lat temu.
0: Natomiast później, kiedy mogłem wytłumaczyć, powiedziałem, że nigdy nie przejdzie na emeryturę, ponieważ jest właścicielem tej partii. On uważa się za suwerena Prawa i Sprawiedliwości, ale to przez to, że jest właścicielem tej partii, może zrobić, ona została tak zbudowana, to ponosi za nią największą odpowiedzialność.
1: No tak, tylko że gdyby oddał stery w PiS-ie w takim stanie partii, w jakim ona jest teraz, to przecież oni by się pozagryzali, biegnąc do fotela prezesa.
0: Te wszystkie problemy stwarza Jarosław Kaczyński, to on napuszcza te frakcje. Nie ma żadnych frakcji Jacka Sasina. No z całym szacunkiem, gdyby prezes Kaczyński tupnął, to nie byłoby tej frakcji. Jakby to było, jeżeli ktoś na kogoś napuszcza, tworzy te frakcje, zarządza konfliktem, to później do tego doprowadza.
1: Ale moment, zakłada pan, że Jarosław Kaczyński mówi, odchodzę na polityczną emeryturę i w bardzo demokratyczny, aksamitny sposób następuje przekazanie władzy w PiS-ie?
0: Nie. Przede wszystkim cofnijmy się te 2 lata wstecz. Donald Tusk zdobywa władzę i idzie bardzo ostro. Cała prawa strona konsoliduje się. Nie było wtedy mowy o żadnych konfliktach. Po tym, jak Donald Tusk straszył aresztowaniami, wchodził do telewizji publicznej i tak dalej, była pełna konsolidacja tego obozu. Ja nigdy nie mówiłem o tym, że Jarosław Kaczyński powinien zrezygnować, wyjechać, zamknąć się w pustelni. Nie, mógł rozpocząć proces sukcesji. Tak jak dzieje się to w wielkich firmach, gdzie po prostu najważniejsza osoba powoli wycofuje się, namaszcza, wprowadza.
1: Rozpoczął, tylko potem się wycofał.
0: No, dlatego powiedziałem, że miota się, bo Jarosław Kaczyński często się miota od ściany do ściany i gdyby to wtedy zrobił, była pełna konsolidacja, to spokojnie mógłby proces sukcesji przeprowadzać. A dziś ma czas do pewnie do 12 i ja naprawdę, panie redaktorze, chciałbym, żeby oni się pogodzili, bo nie chciałbym, żeby prawicą były obie konfederacje. Ja bym chciał, żeby prawicą była partia, którą zakładał prezydent Lech Kaczyński, ale jeśli ta partia założona przez Lecha Kaczyńskiego będzie zupełnie inna, to uważam, że będą wyborcy, którzy będą chcieli głosować inaczej.
1: No tak, kandydat na premiera tej partii założonej przez Lecha Kaczyńskiego mówi dzisiaj, że trzeba natychmiast wstrzymać finansowanie Ukrainy, unijne finansowanie Ukrainy, pomocy dla Ukrainy, także tej militarnej. A z drugiej strony Jarosław Kaczyński mówi, to nie tak, to jest jednak sprawa kluczowa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Czy w takim razie kandydat PiS-u na premiera działa wbrew polskiej racji stanu i wbrew polskim interesom bezpieczeństwa?
0: To była głupia wypowiedź. Ja zgadzam się całkowicie z Janem Rokitą, z tym, co mówił, i bardzo się cieszę, że byłem jedną z osób, które namawiały prezydenta Andrzeja Dudę na to, żeby wetował Lex Czarnek. Jeżeli facet sam swoim nazwiskiem nazywał ustawę, która była skrajnie lewicowa, potem forsował ją, była przeciwko rodzicom, to ja się nie dziwię, że on później takie bzdury opowiadał.
1: Tak, Jan Rokita w Rzeczpospolitej pisze, ten kazus jako rzecz niezwykła odnotowany zostanie w podręcznikach polskiej historii politycznej naszego czasu. Przywódca partyjny, który wylansował swego współpracownika jako lidera i kandydata na szefa rządu, raptem 4 miesiące później zarzucił mu publicznie rzecz tak karygodną jak rozminięcie się z racją stanu i bezpieczeństwem państwa polskiego.
0: Prezydent Andrzej Duda, ale także rząd, przy udziale opozycji i w ogóle Polska po wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 roku odegrała historyczną rolę. Nasza rola, rola Polski, w ogóle wizerunek Polski bardzo wtedy urósł. To była historyczna rola prezydenta i premiera Morawieckiego i to była droga, którą szedł prezydent Lech Kaczyński wcześniej, począwszy od Ukrainy, Gruzji, od różnych momentów. Ja nie wiem dlaczego schodzi z tej drogi prezes Jarosław Kaczyński. Ja miałem rozmowę w 2014 roku z prezesem Kaczyńskim podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. On zdecydował się jechać wtedy na Majdan, stanąć z Kliczko na Majdanie. On mi wtedy powiedział, to było 4 lata po katastrofie smoleńskiej, mówi: panie Marcinie, stracimy na tym 2-3%, może nawet więcej, ale wybory nie są najważniejsze. I nie ma już dzisiaj tego Jarosława Kaczyńskiego. Nie ma już dzisiaj tego Jarosława Kaczyńskiego. Ja potrafię oddzielać dobre momenty prezesa Kaczyńskiego od tego, co się dzieje dzisiaj.
1: No to pytanie, skoro ta wypowiedź jest, jak pan mówi, głupia, to czy ona może być pretekstem do zmiany kandydata na premiera? Jarosław Kaczyński jest gotowy na taki ruch?
0: Jeśli miałoby dojść do zmiany, to na pewno prezes nie przyznałby się do tego, że się pomylił. Więc to nie może być pretekst. Musiałoby zostać to zrobione tak, jak to już się w PiSie kiedyś robiło, czyli mianujemy kogoś, a później wymyślamy mu jakąś inną funkcję, że tak na niby awansował, ale...
1: Miałby pan wymyślić wyjście z tej sytuacji z twarzą?
0: Wymyślałem nie takie, jak byłem przy prezesie, więc umiałbym, natomiast nie mam kontaktu z prezesem i nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie będę miał. Zostały przy nim największe lizusy, więc niech się starają wymyślać.
1: Ale słyszy pan, że Zbigniew Bogucki, prezydencki minister, pojawia się w spekulacjach, w doniesieniach nieoficjalnych jako ten, który miałby być rzeczywiście kandydatem na premiera.
0: Nie znam życia partyjnego wewnętrznego Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, czy minister Bogucki jest z prezydentem i pracuje z nim, i będzie z nim, czy... Nie chcę na to odpowiadać, po prostu nie mam wiedzy.
1: Krótko, jest efekt Czarnka w notowaniach Prawa i Sprawiedliwości?
0: Oczywiście, że jest, i mówiłem o tym, że będzie ten efekt, czyli będzie utrata wyborców Prawa i Sprawiedliwości na rzecz Konfederacji, tak. Jest coraz
1: chyba
0: mniej...
1: nie o to chodziło w całej tej operacji.
0: Nie o to chodziło, ale to było oczywiste. Jeśli wystawia się podróbkę Krzysztofa Bosaka, podróbkę Grzegorza Brauna, i zaprzeczenie Sławomira Mentzena, bo przecież on jest zaprzeczeniem Sławomira Mentzena, jest etatystą, jest wymyślał jakieś dziwne no to nie ma się co dziwić, że wyborcy odpływają. A dlaczego się tak dzieje? Bo jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zamiast bić się na polu służba zdrowia, bić się na polu gospodarka, mówi, że będziemy bili się na polu Konfederacji i przyznajemy im rację, no to kto na tym zyska? Natomiast dla mnie to jest oczywiste.
1: No to pytanie od słuchacza, bo dokładnie w tym wątku je zadaję. Pan Maciej, czy Donald Tusk powinien kupić Mateuszowi Morawieckiemu jakąś dobrą czekoladę za konflikt w PiS? Nikt tak skutecznie nie przykrywa afer rządu Tuska, tych korupcyjnych czy tych z odmowami leczenia chorych na raka, jak konflikt w PiSie.
0: Donald Tusk powinien wysłać kwiaty Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo dziś rozmawiamy o tym tylko przez Jarosława Kaczyńskiego. A dlaczego przez Jarosława Kaczyńskiego? Dlatego, że to przecież prezes Kaczyński nagle postawił ultimatum 7-dniowe. Nie było wtedy mowy o odchodzeniu. Jeżeli komuś nie podoba się grill polityczny, festiwal polityczny i rozmowa o polityce, i nagle ni z tego, ni z owego stawia ultimatum 7-dniowe i rozgrzewa w te 7 dni opinię publiczną do czerwoności, no to jemu trzeba wysłać kwiaty. To prezes Kaczyński stworzył ten problem, nie Mateusz Morawiecki.
1: Bogdan dopytuje, czy zgodzi się pan ze stwierdzeniem, że rozłam w PiSie plus nieprzewidywalność Konfederacji Mentzena to w praktyce duże prawdopodobieństwo kolejnej kadencji premierowania Donalda Tuska?
0: Donald Tusk będzie prowadził bardzo prostą kampanię wyborczą, zresztą już to zapowiedział w jednym z wywiadów, tylko nikt nie zwrócił na to uwagi. Będzie prowadził kampanię straszenia Grzegorzem Braunem, Przemysławem Czarnkiem i tym, że dojdą do władzy. Dzięki Przemysławowi Czarnkowi, dzięki temu, że on jest kandydatem na premiera, będzie to dużo bardziej wiarygodne. Donald Tusk nie będzie rozliczany ze swoich obietnic, nie będzie musiał niczego nowego obiecywać. Jest około połowa Polaków, bo Polska jest podzielona, która uwierzy Donaldowi Tuskowi, więc uważam, że te wybory będą trudne dla prawicy, będą na żyletki, a Donald Tusk ma dziś sytuację, w której łatwo mu będzie straszyć. Co byłoby najtrudniejsze dla Donalda Tuska? Gdyby był rozliczany ze 100 konkretów, ze swoich obietnic, z gospodarki, ze służby zdrowia, ale jak już ustaliliśmy, o służbie zdrowia nie rozmawiamy, ponieważ prezes Kaczyński postawił 7-dniowe ultimatum.
1: Przemysław pyta, zgodzi się pan, że obecny rozłam w PiS-ie wziął się m.in. z tego, że Karol Nawrocki kreuje się na nowego lidera prawicy. Za Andrzeja Dudy, który był mniej wyrazisty niż obecny prezydent, nie było dużych konfliktów.
0: Nie, prezydent robi bardzo dobrze, dlatego że nie wchodzi właśnie w te konflikty, przynajmniej na razie nie wchodzi w sprawy partyjne, a ten rozłam, czy groźba rozłamu jest tylko i wyłącznie z powodu ultimatum siedmiodniowego. Nie widzę tutaj żadnej roli prezydenta.
1: To krótko na koniec. Jak się pan czuje z tym, że Wołodymyr Zełenski stracił order Orła Białego, order przyznany przez prezydenta Andrzeja Dudę? Może wasza administracja pospieszyła się z tym odznaczeniem?
0: Przede wszystkim prezydent Zełenski dostał order tak jak inni prezydenci Ukrainy. Ja mówiłem o tym przed decyzją prezydenta Nawrockiego, że jeśli odbierze, to będę uważał, że to jest zła decyzja i uważam, że najwięcej stracił na tym po prostu order Orła Białego. Później inne polskie ordery były odsyłane.
1: No czy powinna Wołynia być... był wtedy, oczywiście, przecież istniał czy... wcześniej, to nie pojawił się nagle.
0: Powiem panu więcej. Po przyznawaniu Juszczence, po przyznawaniu innym Poroszence, oni podejmowali w sprawie Wołynia decyzje dużo gorsze niż Zełenski. Nikt im orderu nie odbierał. I teraz tak. Czy rację miał prezydent Nawrocki, że na to, co zrobił Zełenski w sprawie Wołynia, trzeba było za bardzo mocno zareagować? Tak. Ale czy akurat order był mocną reakcją? Nie. Jeżeli ktoś by się mnie zapytał, co zrobić, jak zareagować, to doradziłbym wysłać list do przewodniczącej Komisji Europejskiej pani von der Leyen, nie publiczny, tylko taki, który wycieknie, i poinformować, że prezydent nie ratyfikuje wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Dziękuję, do widzenia, i rozpocząć na tym polu. Myśli pan, że dla kogoś dotkliwe jest, jakby to jest dotkliwe dla Ukrainy i rozmowa o tym jest dotkliwa, a nie o tym, czy ktoś ma order, czy nie. Ja uważam, że źle się stało, natomiast bardzo dobrze, że prezydent Nawrocki reagował. Prezydent Duda zresztą też, ale order uważam, że to nie był dobry.
1: Tęskni pan za tym, żeby być w środku politycznej zawieruchy?
0: Nie, z ulgą mogę sobie przyjść i tutaj tylko i wyłącznie komentować. Oczywiście dobrze życzę prawicy, chciałbym, żeby była zjednoczona, ale też chciałbym, żeby była taką prawicą, jaką tworzył prezydent Lech Kaczyński.
1: Były szef gabinetu prezydenta Dudy, Marcin Mastalerek, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Marcin Zaborski, kłaniam się, do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Kierowcy, dajcie głośniej. Są utrudnienia na drodze krajowej nr 92 na Mazowszu, w pobliżu miejscowości Ryczołek. To na trasie Kałuszyn-Mińsk Mazowiecki ciężarówka wjechała do rowu. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Zaczęło się od kolizji na bramkach autostrady A1, a skończyło poważnymi zarzutami za narażenie na niebezpieczeństwo swoich dzieci. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który będąc kompletnie pijany, uderzył w stojący za nim samochód, cofając przy punkcie poboru opłat w Rusocinie. Na miejsce wezwano patrol drogówki, który odkrył więcej przewinień, jakich dopuścił się 43-letni kierowca Volvo, mówi Radiu Z Karol Kościuk z policji w Pruszczu Gdańskim.
1: Okazało się, że kierujący Audi był trzeźwy, natomiast kierujący Volvo miał w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu. Ponadto 43-latek nie miał uprawnień do kierowania. Mężczyzna przewoził swoim aucie 2 córki, 7- i 9-letnią. Kierujący został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji.
0: 43-latek odpowie za narażenie córek na niebezpieczeństwo oraz zaprowadzenie auta w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat więzienia. Rozłam w PiS-ie stał się faktem. Partia straci 40 posłów, 1 senatora i 3 eurodeputowanych. Wiele wskazuje, że teraz politycy założą własne ugrupowanie, ale żadne konkrety i nazwy na razie nie padły, bo do końca nie wierzono, że do podziału Prawa i Sprawiedliwości nie dojdzie. O tym, co już wiadomo o przyszłości Mateusza Morawieckiego i jego stronników, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Były premier próbował przekonywać, że na skutek cynicznej partyjnej gry i intryg on i jego grupa została wypchnięta z PiS-u.
3: Do końca proponowaliśmy jedność, ale poprzez ultimata czy szantaż strategia jeszcze niedawno uzgodniona wylądowała w koszu.
2: Jak tłumaczył Mateusz Morawiecki, chodzi o pomysł 2 płuc w jednej partii i szukanie szans zdobywania także mniej radykalnych wyborców, zwłaszcza młodszych. Nowe samodzielne ugrupowanie będzie teraz mogło wreszcie swobodnie kusić elektorat, pokazując, że zna odpowiedzi na problemy zmieniającego się świata.
3: Nie mogą być anachroniczne, nie mogą trącić myszką.
2: Czyli inne od tych, które proponował PiS.
0: Były premier zapowiedział również, że wkrótce jego stronnicy wyruszą w wielką trasę po Polsce, by szukać poparcia dla nowej formacji. Będzie dodatkowe 600 milionów złotych na lekarstwa. Narodowy Fundusz Zdrowia znalazł te pieniądze, bo zmienił swój plan finansowy na ten rok. Pieniądze trafią do oddziałów wojewódzkich funduszu. Pójdą na finansowanie świadczeń udzielonych pacjentom w 1 kwartale tego roku. Przede wszystkim na pokrycie kosztów leków na chemioterapię. W przyszłym tygodniu ma dojść do spotkania rodziców dzieci chorych onkologicznie z Ministerstwem Zdrowia. Chodzi o kryzys wokół onkologii dziecięcej na Śląsku po likwidacji oddziału w Katowicach i przeniesieniu leczenia do nowego centrum w Zabrzu. Część medyków alarmowała, że w nowej placówce brakuje odpowiednich warunków do prowadzenia terapii, dlatego zerwali umowy. Dzieci od prawie miesiąca pozostają bez swoich specjalistów. Ich rodzice domagają się pilnej reakcji resortu. Chcemy przywrócenia oddziału w Katowicach, mówi jedna z mam, Monika Kalinik.
4: Podejmie jakieś radykalne kroki w tym temacie. No innego wyjścia nie ma. Po prostu nie ma innego ośrodka na Śląsku, który byłby w stanie zaopiekować się bezpiecznie dziećmi z tym schorzeniem.
0: Resort Zdrowia przekazał, że jest w stałym kontakcie z dyrekcją oraz właścicielem Centrum Śląskim Uniwersytetem Medycznym, a dalsze działania zależą przede wszystkim od decyzji tych podmiotów. Szpitale zapłacą więcej za krew. Jej cena wzrośnie od stycznia. Podwyżka uwzględni inflację, wzrost kosztów funkcjonowania służby krwi oraz podwyżkę płacy minimalnej. Wyniesie prawie 6%, mówi Magdalena Kramska z Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.
5: Nie wpływa to ani na sytuację pacjentów, dlatego że każdy pacjent ma zapewniony dostęp do krwi. Honorowi dawcy krwi jakby w tym zakresie również nie są ujęci jako odbiorcy tej zmiany.
0: Wzrost cen ma pomóc dalej sprawnie funkcjonować regionalnym centrom krwiodawstwa. Nieletni hakerzy złapani na gorącym uczynku. Policja namierzyła grupę 9 nastolatków. Mają od 12 do 16 lat. Za pieniądze oferowali przeprowadzenie ataku hakerskiego, mówi Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
6: Za przeprowadzenie tego rodzaju ataków grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienie wolności. W przypadku tych 9 nieletnich osób z uwagi na ich młody wiek w grę wchodzi sąd rodzinny.
0: Zabezpieczono też 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych oraz nośniki danych. Wadowicka prokuratura szuka sprawców dewastacji zabytkowych kaplic na Dróżkach w Kalwarii Zebrzydowskiej. W maju ktoś umieścił na nich bluźniercze napisy, w tym o satanistycznym wydźwięku. Sprawcy grozi do 10 lat więzienia. Sanktuarium i Dróżki wraz z kapliczkami znajdują się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Polska coraz popularniejsza wśród zagranicznych turystów. Widać to m.in. po ich wydatkach. W zeszłym roku było to rekordowe 41 miliardów złotych. Znaczny udział w tej kwocie mieli turyści z Niemiec i Ukrainy. Tuż za nimi są odwiedzający z Wielkiej Brytanii, USA i Skandynawii. Najwięcej pieniędzy zostaje w największych miastach, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
7: Przede wszystkim w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Dziś coraz częściej jesteśmy wybierani dlatego, że oferujemy wysoką jakość usług, bezpieczeństwo, różnorodność atrakcji i bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
0: W pierwszym kwartale tego roku liczba noclegów rezerwowanych przez zagranicznych turystów w Polsce wzrosła o 11%, porównując rok do roku. Statek kosmiczny Starship firmy SpaceX odbył udanie 13 lot testowy, wynoszący w przestrzeń suborbitalną 20 zmodernizowanych satelitów Starlink. System rakietowy o wysokości około 122 metrów wystartował z bazy w Teksasie, po czym rakieta nośna Super Heavy umieściła statek na trajektorii suborbitalnej. Po 10 minutach rakieta Super Heavy powróciła na Ziemię, wodując w Zatoce Meksykańskiej, natomiast statek Starship po godzinie lotu wodował w Oceanie Indyjskim. Starship opada na Ocean Indyjski i lądujemy na wodzie. To łagodne wodowanie. To pierwszy taki przypadek, to najłagodniejsze wodowanie, jakie kiedykolwiek mieliśmy w przypadku statku Starship na Oceanie Indyjskim. To będzie ekscytujący dzień dla naszego zespołu ratowniczego. To wszystko możecie obejrzeć na radioz.pl. Starship w przyszłości ma m.in. przetransportować astronautów na powierzchnię Księżyca w ramach misji Artemis. Darek Klimczak pracuje już nad kolejnym wydaniem wiadomości Radia Z. Zapraszam w jego imieniu na 6. Dobrego dnia, do usłyszenia.
8: Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Mamo, chcę pić!
6: Dzień dobry!
5: Chcę pić!
6: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
7: Pewnie plusz.
5: Tak, chcę plusz.
6: Już kupuję. To najlepszy wybór.
7: Na 100%.
8: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
7: Plusz.
8: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
7: Na 100%.
8: Dziękuję.
7: Na zdrowie.
4: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
0: Po reklamie.
9: Radio Z, muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
6: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
5: Bez cukru i glukozy.
6: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
5: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
6: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
5: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
5: Dziękuję.
0: Po reklamie.
7: No to co, zaczynamy nowy dzień z Radio
8: zaczynamy.
7: Z. Prawie 6:00, Darek Klimczak, dzień dobry.
8: Dzień
7: Darku.
8: Dobry.
7: Sobota, 25 lipca, wiadomości.
8: W sumie 44 osoby wybrały Morawieckiego, nie Kaczyńskiego. 8 zł za litr oleju napędowego to coraz bardziej realne. Po 2 miesiącach wakacji ruszyła piłkarska ekstraklasa. Za nami 2 pierwsze spotkania.
7: 6:00.
8: 37 posłów, 3 europosłów i 1 senator. Znamy nazwiska polityków, którzy opuścili Prawo i Sprawiedliwość razem z Mateuszem Morawieckim. To pokłosie ultimatum, jakie Jarosław Kaczyński postawił członkom Stowarzyszenia Rozwój Plus. Ci, którzy nie zdecydowali się na podpisanie deklaracji o lojalności, we wtorek oficjalnie zostaną wykluczeni z partii. Pełną listę ludzi Morawieckiego podaną przez PAP przeanalizował reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, kogo na niej znajdziemy?
9: Między innymi współpracowników Morawieckiego z czasów, kiedy był premierem. Są na niej były szef jego kancelarii Michał Dworczyk, były rzecznik rządu Piotr Müller czy były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Z mniej oczywistych nazwisk na liście znajdziemy byłego wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który przez wiele lat współpracował z Jarosławem Kaczyńskim i siedział po jego prawicy w sejmowych ławach. Dopiero kilka miesięcy temu jego miejsce obok prezesa PiSu zajął Przemysław Czarnek. Na liście jest też posłanka Monika Pawłowska, znana z tego, że w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy przeszła z klubu Lewice, najpierw do Porozumienia, a potem do PiSu. Jan Kielak, Radio Z.
8: Poza politykami wykluczonymi z PiSu, z Morawieckim będą współpracować jeszcze także posłowie Marek Jakubiak, Andrzej Gut-Mostowy, Agnieszka Ścigaj oraz senator PiSu Włodzimierz Bernacki. W sumie 44 osoby. Strzelał w okna Ukrainki z wiatrówki, teraz usłyszał zarzuty. 37-latek w Zgierzu ostrzelał blok z broni pneumatycznej. Odpowie m.in. za zniszczenie mienia, ale to nie jedyny zarzut, który postawiła mu prokuratura. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
10: 37-latek odpowie też za znieważenie obywatelki Ukrainy, mówiła mi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
11: Poprzez okazanie jej obelżywego gestu środkowego palca i wykrzykiwanie w jej kierunku słów obrażających naród ukraiński.
10: Mężczyzna dostał policyjny dozór. Raz na tydzień musi pokazywać się w komendzie policji w Zgierzu. Ma też zakaz zbliżania się do poszkodowanej Ukrainki. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
8: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka apeluje o ewakuację 6000 marynarzy, którzy na statkach są uwięzieni w rejonie Cieśniny Ormus. Z powodu wojny USA z Iranem około 400 jednostek nie może bezpiecznie stamtąd wypłynąć. Część marynarzy została porzucona przez swoich armatorów. Nie mają pomocy, nie dostają wynagrodzenia. Kończy się tydzień, w którym niemal codziennie rosły ceny na stacjach paliw. W ostatnich kilku dniach benzyna zdrożała o 30 groszy za litr, olej napędowy o ponad 45. Ceny diesla na części stacji przekroczyły barierę 8 zł za litr, a perspektywy na kolejne dni nie są niestety najlepsze, przyznaje Urszula Cieślak z BM Reflex.
12: To niestety jeszcze korekty ceny w górę, ponieważ zwłaszcza w przypadku oleju napędowego nie zostały przeniesione wszystkie podwyżki z rynku hurtowego i to oznacza, że jeszcze te nowe, droższe dostawy będą powodowały też wzrost cen przy dystrybutorze.
8: Tym bardziej, że sytuacja geopolityczna wciąż daleka jest od uspokojenia. W ostatnich dniach jemeńscy Huti przyznali się do ataku na 2 saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. 61 dni przerwy i koniec piłkarskich wakacji. Wróciła PKO Ekstraklasa. 2 piątkowe mecze w Radomiu i Szczecinie śledził Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, kto rozpoczął nowy sezon od zwycięstwa, a kto musi szukać punktów w kolejnych spotkaniach?
0: Wygrały Legia i Radomiak, który na inaugurację sezonu pokonał na swoim stadionie absolutnego debiutanta Wieczystą Kraków 2-1.
2: Cieszę się dzisiaj, że mogliśmy zacząć sezon 3 punktami. W pierwszych kolejkach najważniejsze są wyniki, bo jeszcze nie jesteśmy w idealnej dyspozycji. To było dzisiaj widać. Przyjdą dni, że będziemy w dużo lepszej formie.
0: Mówił trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek. Z kolei legioniści rzutem na taśmę po trafieniu Zorana Arsenicia w doliczonym czasie wygrali 1-0 w Szczecinie z Pogonią.
8: Dzisiaj kolejne 3 mecze. Jagiellonia Białystok zagra z Koroną Kielce, Górnik Zabrze z wracającym do Ekstraklasy Śląskiem Wrocław, a broniący tytuł Lech Poznań z Krakowią. Kolejne wiadomości w Radiu Z o 6.30. Mam nowe wieści dotyczące sprzedaży Żabki.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: No, jest dobrze. Jeżeli jeszcze nie odsunęliście kotary, to słuchajcie, za oknami dzisiaj piękne słońce, błękitne niebo i ciepło. Na wschodzie najchłodniej, ale to najchłodniej oznacza 23 stopnie. W centrum około 24-25, najcieplej na zachodzie i na południu 26-27, a we Wrocławiu nawet 29 stopni. Mamy to w końcu po tym deszczowym tygodniu. Lato chyba sobie o nas przypomniało. Dzień dobry bardzo. Tu Marek Stary Brat, słuchacie Radia Z. Zaczynamy nowy dzień. Bardzo się cieszę. 5 po 6.

Dzień dobry, lato, tu Radio Z, 15 po 6. Dzisiaj, słuchajcie, jest Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Pozdrawiam wszystkich, którzy właśnie słuchają Radio Z za kółkiem. No i że tak powiem, no jak jedziecie jeden z drugim na Dzień Bezpiecznego Kierowcy? No kto wam dał prawo jazdy? Jeżeli chcecie pozdrowić innych kierowców, może być z przekąsem, to zapraszam, numer telefonu doskonale znany każdemu słuchaczowi. Jeżeli nie, to przypomnę, 321-321-321. No jedźcie, no przecież bardziej zielone nie będzie. No, Dzień Bezpiecznego Kierowcy w Radio Z.

Gorący temat w Radiu Z, czyli rozłam w PiSie, bo słuchajcie, były marszałek Sejmu Ryszard Terlecki, który odszedł z PiSu razem z Mateuszem Morawieckim, na platformie X nazwał Jarosława Kaczyńskiego najwybitniejszym politykiem ostatnich 35 lat. No, po twarzy pana Ryszarda od razu widać, że nie kłamie. Radio Z. Obówmy się, o tej porze przed lustrem i w tym lustrze, w łazience, każdy wygląda jak pan Ryszard. Panie Rychu, pozdrawiamy serdecznie i życzymy miłego dnia.

0: Pit Freaks, Somebody's Watching Me. Lato w pełni, słuchacie Radia Z. Dzisiaj jest Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Numer do studia 321-321-321. Halo?
1: Cześć, tu Ola Zor. Pozdrawiam wszystkich kierowców, tych złych oraz tych dobrych. I miłej podróży życzę. Pa, pa.
0: No dziękuję, ale jak to tych złych? Jak to tych... Ale kogo masz konkretnie na myśli? Jakich złych kierowców?
2: Radio Z i już. Reklama. Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mamo, chcę pić!
4: Dzień dobry!
3: Chcę pić!
4: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
5: Pewnie plusz.
3: Tak, chcę plusz.
4: Już kupuję. To najlepszy wybór
5: na 100%.
6: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
5: Plusz.
6: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
5: Na 100%.
6: Dziękuję.
5: Na zdrowie.
7: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
7: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Po reklamie.
0: Punktualnie 6:30, sobota 25 lipca, wiadomości Radia Z, Darek Klimczak.
14: Japończycy nie kupią Żabki. Koncern Seven Holdings poinformował właśnie, że rezygnuje z inwestycji w grupę Żabka. Powodem są pieniądze. Dotychczasowi właściciele żądali zbyt dużo za większościowy pakiet udziałów. Japońska firma, która jest właścicielem m.in. światowej sieci sklepów 7-Eleven, zapowiada, że dalej będzie szukać możliwości inwestycji w Europie. Sieć Żabki obejmuje ponad 12 tysięcy sklepów nie tylko w Polsce, ale także w Rumunii. 400-metrowy gigant wpłynął do portu w Gdyni. To pierwszy tej długości statek, który tam zawinął. Było to możliwe dzięki przebudowie portu. Teraz do Gdyni mogą zawijać kontenerowce klasy Baltmax. Statek Venis stoi przy Nabrzeżu Helskim do poniedziałku. Na koniec ostrzeżenie dla kierowców wyjeżdżających i przejeżdżających przez Warszawę trasą S8 od strony Białegostoku. Węzeł Konotopa jest nieprzejezdny, o czym informujecie dzwoniąc na 321-321-100.
15: Ciężarówka leży na boku, kabina od ciężarówki jest urwana, trasa w stronę Łodzi jest całkowicie zablokowana, na miejscu aktualnie działają służby.
14: Objazd dla jadących S8 przez Ożarów Mazowiecki, co ważne, wjazd przez Konotopę na autostradę w stronę Łodzi drogą S2, czyli tą od strony lotniska Chopina, nie jest zablokowany.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: No, pogoda dzisiaj taka, że nic, tylko parawan pod pachę i na plażę. Słuchajcie, 23 stopnie najchłodniej na wschodzie, czyli całkiem nieźle, bo ostatnio było 18 w ciągu dnia. W centrum 24-25, na zachodzie i na południu nawet 29 stopni. Także jak mówię, parawan albo szybko nad jeziorem wynająć te rowery wodne, bo później już zostaną tylko te niesprawne.
2: Radio Z.
7: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
0: To jaki fajny wakacyjny poranek za 28.07. Powolutku jest sobota. Tones and I, Dance Monkey, bardzo proszę.

0: Kawałek pasuje jak ulał normalnie. Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend, bo właśnie jesteśmy tak na samym począteczku w sobotę rano w Radiu Z. Słuchajcie, w czasie mundialu ostatniego wzrosła sprzedaż nachosów o 40%, ale też ludzie częściej kupowali popcorn do mikrofalówki, krakersy, prażynki, chipsy i paluszki. No sami widzicie, sport to zdrowie. Radio Z.
1: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Mi, Chico, słuchacie Radia Z. A mamy nową zabawę, słuchajcie, środek wakacji z Radiem Z polega na tym, że wchodzicie na radioz.pl, wybieracie sobie sprzęcik, który wam umili drugą połowę wakacji, uzasadniacie ładnie, oryginalnie, później my odzwaniamy i już macie 1000 zł na zakupy w Media Expert. Fajnie, nie? Szczegóły na radioz.pl.

0: To już za 5-7 słuchacie Radia Z. W związku z rozłamem w PiS-ie prawdopodobnie powstanie nowa partia na polskiej prawicy. Tylko jak ją teraz nazwać? Może to drugie lewo? Szczegóły za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 7.
1: Jak lato, to Z. Już jutro Lato Z zawita do Płocka. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Wiki Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Zyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Płock, Park Północny, godzina 18. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Słońce zaszło,
7: ale energia może zostać.
6: Dlatego myślę o magazynie energii.
7: Dobry kierunek.
6: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
7: Właśnie tak.
6: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
7: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
8: Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Oferta ważna od 22 do 28 lipca. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
10: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
9: Bez cukru i glukozy.
10: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
9: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
10: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
9: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
10: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
9: Dziękuję.
11: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
12: Panie Pascalu, no jakby to...
11: A widziała pani?
12: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
11: I w niej...

0: www.mediaexpert.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Spokojnie, to tylko sobota, 25 lipca. Zbliża się 7 na wiadomości Radia Z. Zaprasza Darek Klimczak.
7: Na początek wiadomości o tym, co wiadomo o przyszłości rozłamowców z PiSu. Ogień ciągle szaleje we Francji, Hiszpanii, są ewakuacje całych miasteczek. Każdy chce być lekarzem, w tym roku medycyna jednym z najpopularniejszych kierunków studiów.
6: 7.
7: Rozłam w PiSie stał się faktem. Partia straci 37 posłów, jednego senatora i 3 eurodeputowanych, którzy prawdopodobnie stworzą własne ugrupowanie. Jego nazwa nie została jeszcze ogłoszona, bo wszyscy do końca wierzyli, że do podziału Prawa i Sprawiedliwości nie dojdzie. Teraz sytuacja jest nowa. Co już wiadomo o przyszłości Mateusza Morawieckiego i jego stronników z Sejmu, zebrał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Były premier próbował przekonywać, że na skutek cynicznej partyjnej gry i intryg on i jego grupa została wypchnięta z PiSu.
9: Do końca proponowaliśmy jedność, ale poprzez ultimata czy szantaż strategia jeszcze niedawno uzgodniona wylądowała w koszu.
8: Jak tłumaczył Mateusz Morawiecki, chodzi o pomysł dwóch płuc w jednej partii i szukanie szans zdobywania także mniej radykalnych wyborców, zwłaszcza młodszych. Nowe samodzielne ugrupowanie będzie teraz mogło wreszcie swobodniej kusić elektorat, pokazując, że zna odpowiedzi na problemy zmieniającego się świata.
9: Nie mogą być anachroniczne, nie mogą trącić myszką.
8: Czyli inne od tych, które proponował PiS.
7: Morawiecki zapowiedział również, że wkrótce jego stronnicy wyruszą w wielką trasę po Polsce, aby szukać poparcia dla nowej, na razie jeszcze bezimiennej partii. Bez zmian ma się też odbyć szykowany na przyszły piątek słynny już grill, czyli konferencja programowa Rozwój Plus Wy. Zaczęło się od kolizji na bramkach autostrady A1, skończyło poważnymi zarzutami za narażenie na niebezpieczeństwo własnych dzieci. Policjanci zatrzymali kierowcę, który kompletnie pijany uderzył w stojący za nim samochód i cofał przy punkcie poboru opłat w Rusocinie. Wezwany patrol drogówki odkrył więcej przewinień, jakich dopuścił się 43-letni kierowca Volvo, mówi Radiu Z Karol Kościuk z policji w Pruszczu Gdańskim.
10: Okazało się, że kierujący Audi był trzeźwy, natomiast kierujący Volvo miał w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu. Ponadto 43-latek nie miał uprawnień do kierowania. Mężczyzna przewoził w swoim aucie dwie córki, 7- i 9-letnią. Kierujący został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji.
7: Teraz odpowie za narażenie córek na niebezpieczeństwo oraz zaprowadzenie auta po pijanemu. Grozi mu do 5 lat więzienia. Prawie 170 tysięcy ludzi musiało już uciekać przed ogniem, który trawi Francję i Hiszpanię. To tak jakby ewakuować całe miasto Bielsko-Biała. Pożary niedaleko Bordeaux we Francji i na północ od Madrytu w Hiszpanii wciąż nie są opanowane. Dzisiaj nad ranem francuskie władze zarządziły ewakuację kolejnych miejscowości leżących w rejonie Bordeaux. Pogoda niestety nie pomaga. Wiatr w tej chwili kieruje ogień w stronę właśnie tego miasta. Już czuć w nim dym. Rekordowa rekrutacja na uczelniach medycznych i to mimo, że Ministerstwo Zdrowia przyznało w tym roku wyższe limity przyjęć. W skali kraju przybyło ponad 200 miejsc na studiach lekarskich. Powodów jest kilka. Młodych kusi wizja zarobków. Dodatkowo kierunek lekarski pierwszy raz oferuje aż 39 uczelni. A o indeksy rywalizuje podwójny rocznik maturzystów, mówi Radiu Z Joanna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
11: Odnotowaliśmy 20% wzrost liczby aplikacji w stosunku do roku ubiegłego. Od wielu lat najpopularniejszym kierunkiem studiów jest stomatologia. W tym roku o jedno miejsce na tym kierunku ubiegały się aż 24 osoby.
7: We Wrocławiu chętnych jest jeszcze więcej. Na Uniwersytecie Medycznym o jedno miejsce stara się 40 osób. Marcin Powideł ma poranne wiadomości sportowe w Radiu Z. Posłuchajmy.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
12: 4 gole padły w 2 meczach nowego sezonu PKE Ekstraklasy. Legia wygrała w Szczecinie z Pogonią 1-0 po trafieniu Zorana Arsenicza w 96 minucie. Z kolei debiutująca na salonach Wieczysta Kraków przegrała 1-2 z Radomiakiem.
13: Na razie cieszymy się z pierwszej bramki w Ekstraklasie. Chcieliśmy lepiej się wprowadzić, ale niestety Radomiak też nie pozwolił nam na to, aby dzisiaj tutaj wywieźć jakieś punkty.
12: Mówił trener Beniaminka Kazimierz Moskal. Dziś Jagiellonia zagra z Koroną, Górnik ze Śląskiem, a Lech z Krakowią. Tymczasem za oceanem w Oklahomie po brąz Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji C1 popłynęła Klaudia Zwolińska. To drugi medal dla Polski. Wcześniej srebro w slalomie w K1 wywalczył Michał Pasiut. A Mariusza Wacha mocno obił w ringu były mistrz świata wagi ciężkiej Tyson Fury. Brytyjczyk, który szykuje się do prestiżowej walki ze swoim rodakiem Antonym Joshuą, wygrał przez nokaut techniczny. Ciosy w 6. i 7. rundzie sprawiły, że Polak poddał walkę. Do pojedynku doszło w Tajlandii, w Pattaji, a kameralną galę obejrzało raptem 1500 osób.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
6: No i pięknie, słuchajcie, mam przed sobą mapę pogodową na dziś. Większe chmury tylko na północy, w Trójmieście i w Suwałkach, ale padać nie powinno. Deszcz w ogóle dopiero jutro po południu, a dzisiaj piękne słońce od rana, 23 stopnie na wschodzie, w centrum 24-25, najcieplej na zachodzie, we Wrocławiu dzisiaj 29, jutro jeszcze cieplej i jeszcze więcej słońca.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
6: Sobotni poranek z Radiem Z, 5 po 7. Cześć Bartek.
2: Dzień dobry, Bartek z Wrocławia. Serdecznie Was pozdrawiam. Dobrego weekendu, wspaniałych urlopów, bezpiecznego do domu powrotu. Ja właśnie poranne kardio rowerowe, lekkie 50 po wałach Widawy i Odry. Więc lecą pozdrówki z Wrocławia dla wszystkich słuchaczy Radia Z. Trzymajcie się, hej.
6: No i dzięki, reszty nie trzeba, 5 po 7.

0: takie niby spokojne, takie niby sentymentalne, a wpada w ucho naprawdę stygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu Z12 po 7. Słuchajcie, Marcin Powideł mówił w wiadomościach sportowych o tym, że Mariusz Wach, nasz pięściarz, dostał, jak to się mówi, wciry w Tajlandii w pojedynku z Tysonem Fury. Po 7 rundach Polak zrezygnował z dalszej walki. O komentarz poprosiłem Andrzeja Gołotę. Andrzeju, jak skomentujesz tę walkę?
1: Bardziej wymagający, no wiesz, wtedy miałem inną rękę, tak? To zobaczmy, czy ta ręka po prostu jeszcze jest w stanie cokolwiek dorobić. Zobaczymy.
0: Tak myślałem.

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias, nie znam hiszpańskiego, ale brzmiało to, jakby śpiewali o gofrach z frużeliną. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień bezpiecznego kierowcy, pozdrawiacie się, jak jedziesz jeden z drugim, pozdrawiacie się serdecznie na antenie Radia Z. Numer do mnie 321-321-321.
1: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich Radia Z, kierowców, pozdrawiam wszystkich. Zamiast trzymać ten telefon, potrzymajcie kierownicę lub lewarek. Pozdrawiam was serdecznie.
0: No ale jak potrzymajcie kierownicę? Do tego potrzebna będzie trzecia ręka.

0: Już za chwilę wiadomości Radia Z o 7.30. W nich zaproszenie do Gdańska na jarmark Świętego Dominika, a później całkiem niezła letnia prognoza pogody. Zostańcie z nami.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Mamo, chcę pić.
3: Dzień dobry.
2: Chcę pić.
3: Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
4: Pewnie plusz.
2: Tak, chcę plusz.
3: Już kupuję. To najlepszy wybór
4: na 100%.
5: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
4: Plusz.
5: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
4: Na 100%.
5: Dziękuję.
4: Na zdrowie.
6: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
16: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
17: Weź Ibuprom Zatoki.
16: Ibuprom Zatoki?
17: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
16: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
17: To jest lek dla

0: Alergiczne będzie nowa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
1: Powiedział już wczoraj. Mam wreszcie coś premium, Maria.
2: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
5: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
6: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
8: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
9: Nie masz pomysłu na lato?
8: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży we Władysławowie.
10: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
11: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
12: Po reklamie.
13: Punktualnie 7.30, jest sobota, 25 lipca. Słuchacie Radia Z Wiadomości. Darek Klimczak.
14: Dzisiaj w Gdańsku rusza jarmark świętego Dominika. Kramy i stoiska będą otwarte o 10:00. Ceremonia otwarcia w południe przed dworem Artusa. Wtedy zgodnie z tradycją przedstawiciel władz Gdańska wręczy kupcom symboliczny klucz do bram miasta. Jarmark odbywa się już po raz 766. Potrwa do niedzieli 16 sierpnia. 1/3 polskich przedsiębiorców uważa, że nie przetrwa na rynku kolejnych 10 lat. Taki jest wynik badania Usługi finansowe w czasach niepewności. Nasi biznesmeni oceniają, że mamy w tej chwili najtrudniejsze czasy do prowadzenia interesu. Najbardziej boją się cyberprzestępczości, oszustw oraz wzrostu kosztów. Na koniec jeszcze kolejna dzisiaj zła wiadomość z dróg. Zablokowana jest droga z Lublina do Białegostoku. Tę informację mamy od Was z telefonu 321-321-100.
15: Chciałoby się przekazać dobre wiadomości, niestety nie. Droga numer 19 na wysokości Filleja zablokowana. Śmiertelny wypadek, zderzenie ciężarówki z osobówką.
14: Nie żyje kierowca osobówki. Utrudnienia między Lubartowem a Kockiem potrwają do 10:00. Przypominam też o braku przejazdu przez węzeł Konotopa w Warszawie w kierunku Łodzi, ale tylko od strony Białegostoku. Od strony lotniska ten przejazd jest możliwy.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Całkiem niezła pogoda. Dzisiaj w końcu nie będzie nigdzie padać. Na wschodzie najchłodniej 23 stopnie, w centrum około 25, najcieplej na Dolnym Śląsku nawet 29. Sporo słońca nareszcie, ale no umówmy się, po tamtym tygodniu no naprawdę no łaski bez, nie? No łaski bez.
17: Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl
13: Live is... A nie, to Madonna zaśpiewa za 29.8.

0: the lessons I've learned.
1: Już? Poszli sobie? One Republic? Bo nie chcę wchodzić na antenę, jak są bardziej przystojni ode mnie tutaj. Za 18:08 słuchacie Radia Z. Kochani, Gdańsk znalazł się na 5. miejscu w rankingu najbardziej niedocenianych kierunków turystycznych na świecie. Także ludzie z zachodniej Europy, jedźcie do Gdańska. Turyści, jak wam się Gdańsk nie spodoba, to jeszcze macie Sopot i Gdynię. A jak wam się Sopot i Gdynia nie spodoba, no to moja mama by wam powiedziała, no to już chyba sami nie wiecie, czego chcecie.
2: Radio Z. Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynkinalisty.pl.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Media Expert.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
15: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
14: Nie masz pomysłu na lato?
15: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży we Władysławowie.
16: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
17: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
18: Polecam. Ewa Swoboda.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Tak zakręcam.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Barbara w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
2: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
1: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
2: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
1: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: A super!
3: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktyw.
5: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: już za chwilkę wiadomości Radia Z o 8, a w nich o tym, że psy w całej Polsce merdają z radości na wieści o podpisie pana prezydenta. Zostańcie z nami.
1: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Gorillaz, Rita Ora, 21 Pilots i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
2: Reklama. Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
3: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
2: To ty nie jedziesz pociągiem?
3: No nie.
2: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
3: Coś tam słyszałem.
2: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
3: Naprawdę?
2: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
3: Ale autem to chyba szybciej.
2: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
3: Przekonałaś mnie.
2: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę polska marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Miesięcznik Kino, Filmweb, Viva. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
16: Po reklamie.
17: 8 tuż, tuż. Jest sobota, 25 lipca. Wiadomości Radia Z. Darek Klimczak.
18: Co o rozłamie w PiSie sądzą polityczni rywale? O tym na początek wiadomości. Koniec z trzymaniem psów na łańcuchach. Jest podpis prezydenta. Dzieci w wakacje się nie nudzą. Mija i Franek okazali się zaradnymi dobroczyńcami.
17: 8.
18: Prawo i Sprawiedliwość na politycznym zakręcie. Jest potężne tąpnięcie i jest rozłam, bo największa partia opozycyjna traci posłów. I choć Jarosław Kaczyński ogłosił ich rezygnację, to tej formalnie nie było, a o ich odlosie przesądził brak złożenia deklaracji lojalności na piśmie. Jak na taki wstrząs reagują polityczni przeciwnicy PiSu? O tym teraz reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
19: Trudno mówić o jakimś wielkim zaskoczeniu, bo na taki zwrot zanosiło się i to już od dawna. Na pewno jest to jednak poważny wstrząs i to w trakcie kadencji. Mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
20: Jarosław Kaczyński, jeżeli chciał się pozbyć Morawieckiego, to wybrał najlepszy moment. Wakacje, ponad rok do wyborów parlamentarnych, żeby w miarę się, że tak powiem, uporządkować.
19: To, co jego zdaniem jednak teraz się zacznie, to walka na poważnie o elektorat PiSu, a biorąc pod uwagę okoliczności i styl rozstania, może być gorąco.
18: Po rozłamie Prawo i Sprawiedliwość nie będzie już największym klubem parlamentarnym w Sejmie. Będzie nim teraz Koalicja Obywatelska. Ustawa łańcuchowa z podpisem prezydenta, nowelizacja przepisów o ochronie zwierząt zakłada zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, to już drugie podejście do wprowadzenia takiego zakazu. Poprzedni projekt Karol Nawrocki zawetował. Dlaczego tym razem zmienił zdanie?
6: Według Karola Nawrockiego poprzedni projekt był źle przygotowany i nakładał na Polaków trudne do spełnienia obowiązki. Chodzi tu o kwestie kojców, których wymiary były sztywno określone w ustawie i zależne od wielkości psa. Takich wymogów nie ma w nowej ustawie, mówi prezydent.
7: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
6: Po podpisaniu ustawy nowe przepisy wejdą w życie za nieco ponad rok. Jan Kielak, Radio Z.
18: Prezydent nie podpisał za to ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych i zdecydował o skierowaniu jej do Trybunału. Rosja robi bezprecedensowy krok, aby odbudować liczbę swojej ludności. Parlament w Moskwie przegłosował ustawę gwarantującą bezpłatne zabiegi in vitro dla wdów po żołnierzach poległych na wojnie. Wszystko po to, by przeciwdziałać kryzysowi demograficznemu i rosnącym stratom wojennym w Ukrainie. Według Kijowa Rosja od początku ataku w lutym 2022 roku straciła ponad 1 400 000 żołnierzy, licząc zarówno tych, którzy zginęli, zostali ranni albo trafili do niewoli. Na koniec o naszych dzieciach, które zamiast się nudzić i szukać wakacyjnych psot, postanowiły zrobić coś dobrego. Mija i Franek razem z kuzynką i kuzynem z Niemiec sprzedawali lemoniadę, a cały zarobek przeznaczyli na pomoc kotom ze schroniska w Sosnowcu. Kupili karmę. Jak mówili naszemu reporterowi Szymonowi Kastelikowi, nikt ich do tego nie namawiał, a na pomysł wpadli sami.
21: Bo my tak nie potrzebujemy bardzo tej kasy jak schronisko, przeznaczyliśmy wszystko na schronisko.
22: Jaka była tam reakcja pracowników schroniska?
21: To, że taką rzecz zrobiliśmy w ogóle. Dostaliśmy dyplom, pan nam podziękował.
22: Czy sami macie jakieś zwierzaki?
21: Ja mam jednego psa.
22: A ty?
21: Ja mam dwa psy.
22: No to rozumiecie chyba najbardziej właśnie, że zwierzęta są fajne, no i trzeba im pomagać, tak?
18: Tak. Rodzice nie kryją dumy ze swoich pociech, a Mija i Franek już planują kolejne podobne akcje podczas następnych wakacji. Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z o piłce nożnej nie tylko na naszym polskim podwórku.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
25: Legia i Radomiak z pierwszymi punktami w nowym sezonie PK Ekstraklasy. Legioniści rzutem na taśmę po trafieniu z rany Arsenicza w 96 minucie pokonali w Szczecinie Pogoń. Radomiak wygrał 2-1 z Wieczystą Kraków. Dziś trzy spotkania. Jagiellonia zagra z Koroną, Górnik z wracającym do Ekstraklasy Śląskiem, a broniący tytuł Lech z Krakowią. A we Włoszech wybrano następcę Gennaro Gattuso. Reprezentację Italii według dziennika La Repubblica poprowadzi Andrea Pirlo, a nie Pep Guardiola. Według mediów Hiszpan odmówił przyjęcia kuszącej oferty, tłumacząc decyzję chęcią poświęcenia więcej czasu rodzinie. Włoch ma zarabiać rocznie 1,5 miliona euro plus premię. Andrea Pirlo, mistrz świata z 2006 roku, prowadzi aktualnie zespół Dubai United. Z kolei reprezentację Niemiec już oficjalnie przejął Jürgen Klopp, który zastąpił Juliana Nagelsmana. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu w charakterystyczny dla siebie sposób rozpoczął pracę z mocnym przekazem do mediów. Jeśli zaatakujecie moją rodzinę, odejdę. Chcę, żeby to było jasne. Ta praca to ukoronowanie mojej kariery, ale widziałem, co media zrobiły z Nagelsmannem, a w Anglii z Tuchelem. Nie ma mojej zgody. Umowa Jurgena Kloppa z niemiecką federacją obowiązuje do 2030 roku, czyli do kolejnego mundialu, którego współgospodarzami będą Hiszpania, Portugalia i Maroko.
24: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
26: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
17: Jeżeli już was korci, żeby narzekać na pogodę, no to dzisiaj nie macie powodu, bo będzie pięknie od samego rana. Świeci słońce w całej Polsce, więcej chmur dzisiaj tylko w Trójmieście i w Suwałkach. No i cieplej, zdecydowanie na wschodzie 23 stopnie, w centrum około 24, na zachodzie i na południu 25-26, a we Wrocławiu nawet 29 stopni.
26: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
27: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G, www.zteshop.pl.

0: Mrugasz tymi światłami, no, patrzcie go, jak się spieszy. Pozdrawiacie się pod 321 321 321, to jest numer telefonu do studia. No i trwają wakacyjne wyjazdy.
1: Jacek i Agatka pozdrawiają z trasy nad morze, jedziemy do Rusinowa. Pozdrawiamy całą ekipę Radia Z i wszystkich słuchaczy. Pa, pa!
0: No i dziękujemy szerokości pogody nad morzem, życzymy pogody. Znaczy ładne, a nie takie jak ostatnio, nie? Z 16 po 8.

0: O, teraz przenosimy się w Radiu Z do Stanów Zjednoczonych, bo mój ukochany krasomówca, czyli pan prezydent Donald Trump, zapowiedział, że będzie się ubiegał o kolejną kadencję i powiedział też do Amerykanów, że nawet nie mają pojęcia, jakie to szczęście, że to on jest prezydentem. I powiedział, że kiedy jego już nie będzie, to wszyscy zbankrutują. Ja mam pomysł na hasło wyborcze. Donald Trump, aż strach na mnie nie zagłosować.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Reklama. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedne 600.

0: www.energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
7: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
6: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
8: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
9: Kup w Media Expert karmę dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
11: Szklarska Poręba zaprasza do rowerowej krainy. Trasy MTB, gravele, single i szutry. Szosowe podjazdy dla rodzin, amatorów oraz sportowców. Trasy, wydarzenia i wypożyczalnie sprawdzisz na szklarskaporemba.pl. Zapraszają Szrenica Ski Arena i miasto Szklarska Poręba.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer jeden.
14: A kto to ma dzisiaj imieniny? No kto?
15: Dzień dobry. Dzisiaj święto Krzyśków, więc chciałam pozdrowić wszystkich Krzyśków, Krzysiaczków. Bądźcie chłopaki szczęśliwi. Trzymajcie się dzielnie. Pozdrawiam.

0: Idealny kawałek do szybkiej jazdy samochodem, oczywiście z przepisową prędkością. Tymczasem u nas w Radiu Z wakacyjna rządza pieniądza i uwaga, wchodząc do gry. Właśnie teraz jednym SMS-em, Radio Z SMS-em wysilicie pod 7353 za 3,69 z VAT-em. No to tak, w poniedziałek gracie o 500 000, a w finale tego lata o najnowszą Hondę ZRV. To jest wygodny i komfortowy SUV do miasta i na dłuższe trasy. Uwaga, teraz każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnoży razy 8000. Wysyłacie jednego SMS-a, 8000 szans dostajecie na wielką wygraną. Nic tylko korzystać. Specjalny regulamin i specjalne bonusy czekają też na radioz.pl. Hasło Radio Z wyślijcie pod 7353. Wakacyjna rządza pieniądza w Radio Z. Radio Z pod 7353.
1: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wakacje na półmetku? Spokojnie! Najlepsza połowa jest jeszcze przed nami. Wpadaj na radioz.pl i melduj się w samym środku wakacji z Radiem Z. Wskaż sprzęt, który umili Ci kolejny miesiąc wypoczynku i kreatywnie uzasadnij. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Wszystko, co najlepsze przed nami, tylko z Radiem Z.
7: Niezapomnianych wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
9: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
10: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
15: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
16: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
17: Barbara w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
18: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
17: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
18: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
17: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
18: A super!
19: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
14: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Sombr w Radiu Z. My Body Isn't Ready. A za chwilkę u nas wiadomości o 9:00. W nich o tym, co słychać w Zjednoczonej Prawicy.
1: Radio Z i już.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń. Dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Trudno ograniczać ustawę o statusie osoby najbliższej jeszcze bardziej.
4: To była ustawa zupełnie wyprana z jakichkolwiek ideologii.
3: Prezydent nawet takiego statusu nie chciał podpisać jak obecnie.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Karolina Olszewska-Merk.
6: Sejm Jan Kielak, Radio Z.
7: Marcin Frydrich, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia!
13: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
14: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
15: Polecam. Ewa Swoboda.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
18: No i co, Barbara, co?
17: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
1: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
0: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
2: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Po reklamie.
6: Sobota, 25 lipca, zbliża się 9 na wiadomości Radia Z. Zaprasza Darek Klimczak.
7: Sabotaż w Poznaniu, tak władze miasta mówią o wycieku danych pacjentów. Zjednoczona Prawica to już śpiew przeszłości, PiS się podzielił. Korzystajmy z weekendu, ma być ciepły i słoneczny, a od poniedziałku...
6: Dziewiąta.
7: Prokuratura bada aferę wycieku danych pacjentów w poznańskim ośrodku usług medycznych. Władze miasta przekonują, że była to akcja sabotażowa. Jeden z pracowników ośrodka miał zmienić w systemie dane wybranych pacjentów, dopisując do ich nazwisk słowo VIP. Następnie zrobił zrzut ekranu i przesłał go redakcji portalu Zero.pl, mówi zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
8: W przypadku kilku osób, które są zatrudnione bądź współpracują z miastem, doszło do udostępniania ich danych osobowych, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL. Niestety jedna sytuacja dotyczyła również dziecka.
7: O wszystkim władze miasta dowiedziały się w momencie, gdy redakcja zwróciła się do nich z pytaniami. Pracownik został odsunięty od wykonywania obowiązków, ma być powiązany ze środowiskiem anarchistów, które odpowiada za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Trzęsienie ziemi w Prawie i Sprawiedliwości. Przez tydzień napięcie rosło, aż w końcu podział stał się faktem. O politycznych emocjach i planach na przyszłość środowiska zwanego niegdyś Zjednoczoną Prawicą, teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat.
9: Jarosław Kaczyński swoją decyzję oznajmił z wyraźnym żalem, ale tak, by nie było wątpliwości.
10: Jest, można powiedzieć, w jakimś sensie po wszystkim. Każdy wiedział, czym jest podpisanie i czym jest niezgoda na podpisanie.
9: Deklarację, czy też raczej zdaniem Mateusza Morawieckiego wymuszoną szantażem lojalkę, razem z nim odrzuciło 40 posłów PiS.
11: Ani nie mamy tutaj przygotowanych żadnych kwestii, ani klubu, ani dalszych kroków, dlatego że do końca wierzyliśmy, że będzie tutaj zgoda.
9: Ale jak to ujął były premier, biegli w partyjnych gierkach intryganci, okazali się skuteczni w swoich działaniach.
7: Według Kaczyńskiego we wtorek Komitet Polityczny PiSu dopełni formalności związanych z usunięciem z partii zbuntowanych członków. Mateusz Morawiecki mówi zaś, że wciąż jest szansa, by kierownictwo się cofnęło, a jedność ugrupowania znów stała się faktem. Coraz więcej turystów z zagranicy wybiera Polskę i coraz więcej u nas wydają. Według najnowszych danych w zeszłym roku było to rekordowe 41 miliardów złotych. Znaczny udział w tej kwocie mieli turyści z Niemiec i Ukrainy, tuż za nimi z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Skandynawii. Najwięcej pieniędzy zostaje w największych miastach, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
12: Przede wszystkim w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Dziś coraz częściej jesteśmy wybierani dlatego, że oferujemy jakość usług, bezpieczeństwo, różnorodność atrakcji i bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
7: W tym roku odwiedzających z zagranicy może być jeszcze więcej. W pierwszym kwartale przyjechało ich o 11% więcej niż przed rokiem. Trudne warunki w najwyższych partiach karkonoszy. Ratownicy GoPro ostrzegają przed gęstą mgłą. Nie widać dalej jak 30 metrów. Mocno wieje też wiatr, a do tego jest zimno. Maksymalnie 10 stopni. Na szczęście w całym kraju dobra pogoda powraca. Będzie więcej słońca, zrobi się też cieplej. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
13: Synoptycy nie mają wątpliwości. Słońce będzie dziś częściej niż w ostatnim czasie przebijać się zza chmur. Dodatkowo z zachodu napływa do nas masa ciepłego powietrza. Mówi Anna Gryczman z IMC. MGW,
5: która już w niedzielę, szczególnie na zachodzie i południu, może skutkować temperaturą maksymalną nawet około 30 stopni.
13: I z tych ciepłych weekendowych dni warto skorzystać, bo od poniedziałku ponownie zrobi się chłodniej. Jan Kielak, Radio Z.
7: Ale upały mają do nas wrócić w drugiej połowie przyszłego tygodnia.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Co ten Janek opowiada, że od poniedziałku znowu deszczowo? Jakby powiedział pan prezydent Andrzej Duda, nie strasz, nie strasz. Dzisiaj bardzo ładna pogoda, wszędzie słońce, może chmury delikatnie na północy w Gdańsku i w Suwałkach, ale zdecydowanie cieplej na wschodzie 23 stopnie, w centrum 24-25, najcieplej na zachodzie i na południu nawet 29 kresek powyżej zera.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: No i takie lato to my rozumiemy się, doczekaliśmy się po tym tygodniu deszczowym. Stary brat Marek to ja, 4 po 9.

0: Tu poranne, sobotnie, wakacyjne Radio Z. Dzisiaj jest Dzień Bezpiecznego Kierowcy i słuchajcie, aż serce rośnie, kiedy słyszę, jak dzwonicie pod 321, 321, 321 i pozdrawiacie się serdecznie nawzajem bez żadnych złośliwości.
1: Dzień dobry, korzystając z dzisiejszego dnia, pozdrawiam wszystkich tych, którzy nie potrafią użyć gazu przy wyjeździe na autostradę i wyhamowują ciężarówki. Naprawdę pozdrawiam.
0: No ale miało być bez złośliwości. Dobra, słuchajcie, mam dla was challenge, takie wyzwanie. Kto najładniej pozdrowi kierowców, ale bez złośliwości w Dniu Bezpiecznego Kierowcy? Zadzwońcie pod 321 321 321. Kto zrobi to najładniej, ten wygrywa rodzinny pakiet do Hossolandu. To jest jeden z najnowszych parków rozrywki w Polsce. Pół godzinki drogi samochodem od Kołobrzegu. 321 321 321. Podejmujecie wyzwanie? Radio
2: Z. Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

mocno wakacyjne Radio Z. Kochani, przypominam, że w naszej wakacyjnej żądzy pieniądza codziennie gracie dwa razy, bo po pierwsze, jak teraz wyślecie SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69, to nie dość, że bierzecie udział w finale poniedziałkowym, a tam do wygrania 500 000, to jeszcze na koniec wakacji mamy dla was super samochód Honda ZRV. Radio Z wyślijcie pod 7353 i gracie dwa razy. Wisława Szymborska pisała, że nic dwa razy się nie zdarza, a w Radio Z, proszę, Radio Z pod 7353. 3.

0: aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży we Władysławowie.
4: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99 zł. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
16: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
18: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
19: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland. Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ja wam mówiłem, że jak wakacje to tylko z Radiem Z za 25.10. Słuchajcie, Magda Gessler otwiera nowy lokal nad Jeziorem Czorsztyńskim, a w menu przystawka za 399 zł. To są moskale z kawiorem. No i idziesz do takiej restauracji i zamawiasz u kelnera moskale z kawiorem i pierogi ruskie, a kelner mówi: proszę wyjść.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Express De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze. I ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
9: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
8: Marian, ale pyszne. Co to?
9: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
10: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Blow i skorzystaj z Summer Sale do -80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz -20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Do tego lody familijne Grydzan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No.

0: www.mediaexpert.pl.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Tu słoneczna sobota z Radiem Z. Dzisiaj jest Dzień Bezpiecznego Kierowcy i pozdrawiacie się pod 321, 321, 321. A kto zrobił to najładniej bez złośliwości i wygra rodzinny pakiet do jednego z najnowszych parków rozrywki, czyli do Hossolandu? 321, 321, 321, numer do studia. Dzień dobry.
1: Chciałbym serdecznie pozdrowić kierowcę Opla, który przed chwilą siadł mi mocno na ogon, gdy wyprzedzałem ciężarówkę. To już tak siadł blisko, chciał się chyba przytulić. Gdybym miał wolną rękę, po prostu mu przybił piątkę.
0: No i można bez złośliwości. No można, jeszcze jedno pozdrowienie.
2: Mobilki, mobilki, szerokości, przyczepności i zawsze bezpiecznych powrotów do domu. Niech wasze trasy będą wolne od korków, fotoradarów i nieprzewidzialnych usterek. Pozdrawiam serdecznie z okazji Dnia Kierowcy Basia.
3: Lo que estamos rulando, empezó el verano.

0: Szana, hit EP i tada już za chwilkę u nas wiadomości Radia Z o 10, a w nich o tym, że prezydent Karol Nawrocki siadł ostatnio przy biurku, zobaczył ustawy i powiedział: te se podpiszę, a tej se nie podpiszę. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Z i już. Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Tom Odell, Alok, Faithless i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedasz, to w euro.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też,
6: to poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
20: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Po reklamie.
0: To już prawie 10:00. Jest sobota, 25 lipca. Na wiadomości Radia Z zaprasza Darek Klimczak.
2: Nawrocki nie podpisał ustawy, która według rządu dałaby 4 miliardy złotych. Kolejne naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii, znowu rosyjski dron. Poprawia się nieco sytuacja na ważnej przylotówce przez Warszawę.
0: Dziesiąta.
2: Podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki skierował ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Projekt zakładał opodatkowanie nadmiarowego zysku, jaki firmy paliwowe osiągnęły z powodu wzrostu cen ropy po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, dlaczego prezydent nie podpisał tej ustawy?
7: Według Karola Nawrockiego projekt budzi bardzo poważne wątpliwości konstytucyjne, a sam podatek w takim kształcie to zmienianie zasad w trakcie gry, mówi prezydent.
21: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną.
7: Decyzję Karola Nawrockiego w mocnych słowach krytykuje rząd. Prezydent stanął po stronie koncernów paliwowych i ich potężnych zysków, komentuje w mediach społecznościowych minister finansów Andrzej Domański. Jan Kielak, Radio Z.
2: Podatek od nadmiarowych zysków miał przynieść do budżetu 4 miliardy złotych. Pieniądze miały zrekompensować wydatki, jakie rząd poniósł na pakiet obniżek CPN. Kolejny już drugi w ciągu dwóch dni dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. Bezzałogowiec został zestrzelony przez pilota myśliwca F-16. Według niego był to rosyjski szachid. Wczoraj podobny dron został zestrzelony nad północną Rumunią w pobliżu granicy z Ukrainą. Będzie spotkanie w sprawie onkologii na Śląsku. Rodzice chorych dzieci mają się spotkać z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w przyszłym tygodniu. Tematem kryzys po likwidacji oddziału w Katowicach i przeniesieniu leczenia do Zabrza. Część lekarzy twierdziła, że w nowej placówce nie ma odpowiednich warunków do prowadzenia terapii i zerwali umowy. Chore dzieci od prawie miesiąca są więc bez lekarzy. Chcemy przywrócenia oddziału w Katowicach, mówi jedna z mam, Monika Kalinik.
22: Podejmie jakieś radykalne kroki w tym temacie. No innego wyjścia nie ma. Po prostu nie ma innego ośrodka na Śląsku, który byłby w stanie zaopiekować się bezpiecznie dziećmi z tym schorzeniem.
2: Na razie żadne konkretne decyzje w tej sprawie nie zapadły. Teraz ostrzeżenie przed barszczem Sosnowskiego. Kontakt z tą okazałą rośliną z białymi kwiatami grozi poparzeniami skóry, przypomina Kamil Blask z Nadleśnictwa Kłodawa.
23: Okres lipca jest takim okresem, kiedy właśnie ta roślina jest najbardziej niebezpieczna, bo to jest właśnie okres kwitnięcia tej rośliny. Te substancje, które wydziela właśnie w trakcie kwitnienia z kontaktem ze skórą i przy promieniach słonecznych powodują poparzenia. Te poparzenia mogą dochodzić do drugiego, trzeciego stopnia, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne.
2: Miejsca występowania barszczu sosnowskiego można zgłaszać oraz sprawdzać na stronie mapa.barszcz.edu.pl. Jeszcze przez jakiś czas mogą w Warszawie być utrudnienia na drodze przelotowej z Białegostoku w stronę Łodzi i Poznania. Jak wiecie, z Radia Z nie było przejazdu przez węzeł Konotopa.
24: Przewrócił się tir, całkowita blokada autostrady, wszystkie pasy zamknięte.
2: W tej chwili jednym pasem można już przejechać i w stronę autostrady, i w stronę południowej obwodnicy Warszawy. Korek jest jednak na ponad kilometr. Udrożnienie, posprzątanie, usunięcie smarów z tej drogi jeszcze chwilę potrwa.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Kochani, piękny, słoneczny dzień. Po tym tygodniu naprawdę nam się taka pogoda po prostu należy. Mhm. I ten piękny, słoneczny, ciepły dzień postanowił spędzić specjalnie dla was w studiu Radia Z. Marcin Sojta.
25: Zapomniałeś, jak się nazywam. O wschodzie Sojta, rzeczywiście. Dzień dobry, witam, zapraszam serdecznie. Nie wiem, jaka jest pogoda, ale wiem, jakie są piosenki. Muzyka numer jeden już za chwilę w Radiu Z. Dane i von Liu.
26: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl

0: Oskar Cyms, Zabierz Mnie, pełny tytuł Zabierz Mnie do Uniejowa. Dlaczego do Uniejowa? Bo Oskar Cyms wystąpi na koncercie Lato Z już 9 sierpnia w Uniejowie. Oprócz niego Roxy Węgiel, Kombi i Krzysztof Cugowski. Także warto tam być, warto sobie wpisać to do kalendarza. Uniejów jest w samym środku Polski, w związku z tym z każdego miejsca w Polsce jest blisko. Zapraszam serdecznie na koncerty Lato Z, więcej na radioz.pl, a za chwilę w Radiu Z wystąpi grupa Aerosmith.
1: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie 1,99 zł przy zakupie 3 sztuk.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład.

0: przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Po reklamie.

0: Summer Sun to grupa Texas w Radiu Z za 20 minut, godzina 11. Grupa Texas, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z Dublina. Lady Punky, stacja Warszawa, już za chwilę w Radiu Z, a tymczasem w ten weekend wakacyjny walizki dosłownie pękają w szwach. Wśród nagród, o które zagramy w poniedziałkowym finale, m.in. 50 tysięcy złotych i nawet 500 000. I to nie wszystko, bo mamy tu teraz dla Was okrągłą premię 10 tysięcy losów za jednego SMS-a o treści Radio Z, wysłanego pod 7353, czyli inwestujecie 3,69 zł, dostajecie 10 tysięcy losów. Także zapraszam, Radio Z 7353, szczegóły na radioz.pl. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedasz, to w euro!
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
5: Tanio tutaj jest, stokrotka.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Ah, słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
10: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
9: Marian, ale pyszne. Co to?
10: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić Ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
11: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
14: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
15: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
14: Nie masz pomysłu na lato?
15: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży we Władysławowie.
16: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
17: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
18: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
19: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Tak się bawi Radio Z. Słychać, że są wakacje, prawda? A do tego jeszcze robimy wam okrągłe przelewy. 500 000 złotych czeka, a teraz ostatnia szansa, żeby załapać się na weekendową premię w grze. Jeszcze przez 5 minut i 15 sekund każdy SMS o treści Radio Z to jest 10 szans na wygraną. Pół bańki. Słownie 500 000. Radio Z 7353.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, żeby największa partia opozycyjna sama siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
3: To jest decyzja kierownictwa. Jeżeli ktoś nie uznaje tej decyzji, to sam siebie stawia de facto poza prawem i sprawiedliwością.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Karolina Olszewska-Meruk.
5: Sejm Jan Kielak. Radio Z. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
6: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Ale tato, tylko nie samochodem.
8: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
7: Super.
8: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
9: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
18: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
19: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych, dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
20: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
21: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
20: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
21: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
22: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
23: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
24: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
23: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
25: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
0: reklamie.
2: Sobotę 25 lipca słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotował dla nas Darek Klimczak.
3: Pamiętajcie o tej decyzji przy dystrybutorach. To Tusk o decyzji prezydenta w sprawie paliw. Rowerzysta wyprzedzał policjantów na podwójnej ciągłej, odpowie przed sądem. Dziś wreszcie słońce i ciepło, ale deszcz i chłód w lipcu nie powinny nas zaskakiwać.
2: 11.
3: Donald Tusk krytykuje Karola Nawrockiego za blokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jak wiecie z naszych wiadomości, prezydent odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Dzięki tej ustawie można było sfinansować tańsze paliwa na stacjach. Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach, napisał dzisiaj premier. Według ministra finansów brak podpisu prezydenta oznacza brak 4 miliardów złotych. Miały one pójść na pakiet chroniący przed wysokimi cenami paliw. Sąd czeka rowerzystę, który na Dolnym Śląsku na podwójnej ciągłej wyprzedzał nieoznakowany radiowóz. 47-latek jechał rowerem elektrycznym ponad 50 km na godzinę, mówi Radio Z Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy Policji.
4: Podczas sprawdzania jego pojazdu szybko wyszło na jaw, że zgodnie ze specyfikacją techniczną jego rower elektryczny podlega obowiązkowej rejestracji, a więc powinien posiadać tablice rejestracyjne, ważną policę OC, a do jego prowadzenia wymagane jest prawo jazdy kategorii A1 bądź wyższe.
3: Mężczyzna tego prawa jazdy też nie miał, grożą mu teraz grzywny po kilka tysięcy złotych. Dziś i jutro zamknięty będzie Zalew Rybnicki na Górnym Śląsku. To jedno z popularniejszych miejsc wypoczynku. Przez weekend w wodzie i na wodzie nie można pływać. Nie można też jeździć rowerem wokół zbiornika. Powodem jest zlot kontrowersyjnej międzynarodowej grupy motocyklowej Bandidos. Lekarze, żeglarze nie kryją rozczarowania, bo jak mówi prezes jednego z klubów Małgorzata Wójcik, informacja o zamknięciu przyszła zbyt późno.
5: Najgorzej jest ta niewiedza, kiedy planujemy grafiki i wszystko na w styczniu już, czy grudzień, styczeń, układamy cały rok i później dowiadujemy się tak naprawdę 2 tygodnie przed, że musicie zrezygnować z zajęć. To jest troszeczkę takie niepoważne.
3: Ma być jeden wyjątek, odbędzie się zaplanowany od dawna egzamin na patent żeglarski. Wstrząsające odkrycie w amerykańskim stanie Michigan. W spalonym domu w miejscowości Grand Haven policja znalazła ciała 8 osób, w tym 6 dzieci od 5 do 15 lat. Niektóre ofiary miały ślady po postrzałach z broni palnej. Policja nie wyklucza celowego podpalenia. Jedną z rozważanych hipotez jest rozszerzone samobójstwo. Chłodny i deszczowy lipiec to normalna sytuacja w Polsce, tak twierdzą klimatolodzy. Ich dodają, że wynika to z chłodnego frontu z północy, który co jakiś czas przetacza się nad krajami środkowej Europy. Mimo że taka pogoda wielu osobom psuje urlopy, to jednak chroni nas przed wieloma niebezpiecznymi zjawiskami, mówi Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
25: Ostatni raz nas uchroniło przed potężną falą ciepła. Pamiętamy, że druga fala we Francji, ona bardzo mocno uderzyła. To oprócz tych nadmiarowych zgonów w Niemczech ocenia się już na poziomie 5000. Takie okresy pozostawiają też piętno na bilansie wodnym.
3: A jaka pogoda dzisiaj i przez cały weekend? Już za chwilę powiem wam Marcin Sońta, a w południe spotka się z wami Lucyna Płużyczka.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
2: To będzie ładny weekend, zarówno dzisiaj, jak i jutro dużo słońca, chociaż jutro może troszeczkę popadać na zachodzie i na północy. No też nad Polskim Morzem w lipcu, kto by się spodziewał, prawda? Dzisiaj na termometrach 20 kilka stopni, ale jutro może pojawić się upał. Przypominam, upał to jest od 30 stopni, jutro na południu rzeczywiście gdzieniegdzie 30, a gdzieniegdzie nawet 31.
27: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
28: Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynkinalisty.pl.
2: 3 minuty po godzinie 11:00. Słuchacie Radia Z i wcale wam się nie dziwię. To Coolio i Gangsta's Paradise.

Sen o przyszłości to Sylwia Grzeszczak w Radiu Z. 14 minut po godzinie 11 na moim. Są takie momenty, że nie nadążam za światem i to jest jeden z tych momentów, proszę Państwa. Czytam właśnie, że w Korei Południowej zyskuje na popularności trend tak zwanych dopaminowych stron, czyli fałszywych sklepów online. Już tłumaczę, jak to działa. Nie chodzi o takie fałszywe sklepy online, jak zdarzają się również w Polsce. Chodzi o to, że te sklepy symulują cały proces zakupów online. Od przeglądania produktów, czytania opinii, dodawania ich do koszyka, aż po obserwowanie wirtualnego kuriera zmierzającego pod wskazany adres. A to wszystko bez pobierania żadnych opłat czy faktycznego dostarczenia jakiegokolwiek towaru. Platformy te wiernie odwzorowują prawdziwe aplikacje zakupowe i dzięki temu sprawiają, że lepiej się czujemy. Ktoś powiedział, że to jest takie karaoke zakupowe, czyli cała otoczka i emocje są, ale nie ma żadnych konsekwencji. No ja uważam, że to jest nawet lepsze niż normalne sklepy, bo w normalnych sklepach online najgorsze jest to czekanie na kuriera. Jak on dzwoni i mówi, czy jesteś w domu, oczywiście nikogo nie ma w domu, bo wszyscy normalni ludzie są w pracy. W związku z tym nie można tej paczki odebrać, potem gdzieś ją zostawia, trzeba po nią jechać, no i tak dalej. A tutaj ten kurier nigdy nie przychodzi. No po prostu sklep idealny. Jonatas i Michael Schultz, bye bye, już za chwilę w Radiu Z.

0: turned to dust all that I adore.
1: Things We Lost in Fire to Bastille w Radiu Z. Tak się składa, że zespół Bastille jest w Polsce, bo wczoraj w nocy w Łodzi grali koncert i to już tak późno, 23:30 na festiwalu. W związku z tym jest szansa, że teraz właśnie wstali, no nie wiem, schodzą do hotelu na śniadanie albo jadą busem na lotnisko i słyszą, co do nich mówię w tym momencie. I słyszeli swoją piosenkę przed chwilą, więc może powinienem powiedzieć, że fajny koncert wczoraj dali, chociaż nie byłem, no ale mogę. Good show, guys. Yes, good show, very good show. Chociaż nie wiem, mogło być średnio, tak szczerze mówiąc, bo nie byłem. No ale przecież im nie powiem, że jest średnio, a po polsku to nie rozumieją. Whitney Houston za chwilę w Radiu Z. I wanna dance with somebody.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynki na listy.pl.
3: Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Express De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99.

0: kupię dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Szklarska Poręba zaprasza do rowerowej krainy. Trasy MTB, gravele, single i szutry. Szosowe podjazdy dla rodzin, amatorów oraz sportowców. Trasy, wydarzenia i wypożyczalnie sprawdzisz na szklarskaporęba.pl. Zapraszają Szrenica Ski Arena i miasto Szklarska Poręba.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. 1,35 zł za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Got It, Roy Orbison w Radiu Z. Dzisiaj już pewnie niewiele osób pamięta, ale You Got It zostało wydane w 89 roku, rok po śmierci Roya Orbisona, więc on już nawet nie dowiedział się, jak wielki hit zrobił. Olivia Dean, So Easy, to też hit, już za chwilę w Radiu Z, a potem Michael Jackson, tu nie muszę chyba nic reklamować. Smooth Criminal będzie. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia.
3: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie 1,99 zł przy zakupie 3 sztuk.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer jeden ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1000.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Po reklamie.
6: Hello, I'm Olivia Dean and you're listening to Radio Z.

0: Za 5 minut 12 słuchacie Radia Z, to Michał Szpak i Maj. Michał Szpak sam mówi, że piosenka Maj to jest taki owoc jego transformacji, że stał się teraz taki lżejszy, bardziej pozytywny, mniej mroczny. Mniej listopad, bardziej maj, o tak powiem. To jest Radio Z, za chwilę gramy dalej, ale wcześniej wiadomości, bądźcie z nami.
1: Jak lato, to Z. Już jutro Lato Z zawita do Płocka. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Wiki Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Zyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Płock, Park Północny, godzina 18. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedasz, to w euro.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
10: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
11: Nie masz pomysłu na lato?
10: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży we Władysławowie.
12: Faster.
10: Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
13: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz

0: zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Po reklamie.
9: Mamy sobotę, 25 dzień lipca, czas na wiadomości Radia Z, które ma dla nas Lucyna Płużyczka. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Wielkie pożary i wielka ewakuacja we Francji. Za chwilę najnowszy raport. Studenci pomogą w sytuacjach kryzysowych. Wojewoda Dolnośląska powołała korpus. Poważne utrudnienia na A1 koło węzła Lisewo. Był groźny wypadek.
9: 12.
10: Ponad 140 tysięcy osób ewakuowanych i to może nie być koniec. Potężne pożary trawią południowo-zachodnią Francję. Ogień rozszalał się w pobliżu Bordeaux. Tylko w pobliżu tego miasta trzeba było ewakuować blisko 110 tysięcy ludzi. W studiu z tym tematem reporter Radia Z Marcin Friedrich.
11: Dzień dobry.
10: Jak w tej chwili wygląda sytuacja?
11: Nadal bardzo źle. Dzisiejszej nocy zapowiedziano prewencyjną ewakuację 7 gmin w prefekturze Żyrondy, w tym częściową ewakuację Merignac. A to już właściwie peryferia Bordeaux. Do walki z pożarem, który wybuchł w środę i objął już kilkadziesiąt tysięcy hektarów, skierowano oprócz strażaków także około 1000 żołnierzy. Premier Francji podjął decyzję o specjalnym wyposażeniu i skierowaniu do akcji gaśniczej także wojskowego samolotu transportowego. Będzie mógł on unieść 20 ton środka gaśniczego, czyli dwa razy tyle, ile standardowe samoloty gaśnicze używane przez francuskich strażaków.
10: Z wielkimi pożarami walczy też Hiszpania. Wokół Madrytu ewakuowano około 20 tysięcy mieszkańców. Wojewoda Dolnośląska chce wciągnąć do pomocy studentów i uczelnie w sytuacjach kryzysowych. Chodzi m.in. o układanie worków z piaskiem na wypadek powodzi. Anna Żabska powołała Akademicki Korpus Ochrony Ludności. To jej autorski program po doświadczeniach z powodzi 2 lata temu. Uczelnie i studenci angażowali się wtedy w pomoc, ale w sposób chaotyczny. Nowy Akademicki Korpus ma to zmienić, mówi Radiu Z Wojewoda.
12: Bo tylko stworzyć stałe mechanizmy takiej współpracy, określone kto z kim, w jakim momencie i na podstawie jakich działań może współpracować.
13: Ten olbrzymi potencjał, jaki również drzemie w studentach, z powodzeniem może być wykorzystany. To jest też kwestia takiego już w trakcie studiów jednak wzmacniania zaangażowania na tę rzecz, bezpieczeństwa.
10: Dodawał rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Czesław Zając. Korpus powołano już w kilkunastu uczelniach, a Urząd Wojewódzki szykuje na nowy rok akademicki plan wspólnych ćwiczeń i program działań na wypadek różnych sytuacji kryzysowych. Były już pierwsze interwencje grupy powołanej do płoszenia niedźwiedzi w Bieszczadach. Jej członkowie strzelali dotąd gumowymi kulami 5 razy, informuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Pozwalają na to przepisy, które weszły w życie pod koniec czerwca. Według specjalistów w Bieszczadach jest około 20 niedźwiedzi, które sprawiają największe problemy. Szukają pokarmu w pobliżu zabudowań i stwarzają zagrożenie dla ludzi. Więcej o tym reporter Radia Z Przemek Taranek.
14: W grupie działa już 12 ludzi uzbrojonych w strzelby gładkolufowe. Berkomando, jak mówią o nich w Bieszczadach, było
8: było wzywane już kilka razy do płoszenia niedźwiedzi, relacjonuje Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
14: Najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć.
8: To jeden z 11 niedźwiedzi, którym udało się do tej pory założyć obrożę telemetryczną umożliwiającą śledzenie i płoszenie, kiedy zbliża się do zabudowań. Przemek Taranek, Radio Z.
10: Takie obroże z nadajnikiem GPS ma już 11 miśków, a grupa interwencyjna do spraw płoszenia niedźwiedzi stacjonuje w dwóch miejscach, w Polańczyku i Cisnej. I jeszcze ostrzeżenie dla kierowców. Uważajcie, na autostradzie A1 trasa jest zablokowana w kierunku Łodzi, koło węzła Lisewo w Kujawsko-Pomorskim. Nieprzejezdny jest też jeden pas w stronę Gdańska. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. W okolicach miejscowości Januszewo zderzyły się 3 auta. Na razie nie wiadomo, czy ktoś ucierpiał. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
9: Ładny weekend przed nami, można spokojnie coś planować. Mam na myśli jakieś aktywności na świeżym powietrzu. Dzisiaj 20 kilka stopni, tak do 26 w Wielkopolsce, 29 w Zielonej Górze, tam będzie najcieplej. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, dzisiaj nie powinno padać, chyba że lokalnie i przelotnie. Natomiast jutro już gdzieniegdzie popada, szczególnie na zachodzie i na północy, ale jutro gorąco, do 31 stopni.
15: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.

0: wiedzieć, gdzie...
1: Halo Houston, śpiewa Jasiek Piwowarczyk. Jasiek Piwowarczyk, który może sobie wpisać na wizytówce najlepszy głos, ponieważ wygrał program The Voice of Poland. Gratulujemy bardzo serdecznie. To jest Radio Z i muzyka numer 1, a w nim ten duet. Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind.

0: Igor Bruce w Radiu Z, 20 minut po południu, to jest muzyka numer 1, za chwilę gramy dalej, Lana Del Rey, o lecie, nostalgicznie, czyli Summer Time Sadness, nigdzie nie odchodźcie.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
13: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
14: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
15: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
11: Panie Pascalu, no jakby to...
15: A widziała pani?
11: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
15: I w niej pewnie...

0: na MediaExpert.pl.
1: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
2: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy

0: Zobaczyć chiński mur.
1: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
2: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
2: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Kesha i TikTok. O tym, że czas leci, a czy ty wysłałeś już swojego SMS-a do wakacyjnej rządzy pieniądza Radia Z? Jesteśmy prawie na pół metku wakacji. Coraz bliżej wielki wakacyjny finał, w którym ktoś z was odjedzie nową Hondą ZRV. Wspaniała, pełna hybryda, 184 konie mechaniczne, nic tylko wsiadać i jechać. Ale zanim kluczyki, to jeszcze po drodze, już w poniedziałek finał zgrało 500 000 zł. To teraz mamy z tej okazji mega weekendowy mnożnik w tym wyścigu po nagrody. Tylko teraz, przez najbliższe 21 minut, a więc do 13, wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353 zyskujecie 12 tysięcy szans. Jeden SMS, 12 tysięcy szans. Zegar tyka. Radio Z 7353. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedasz, to w euro.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Po reklamie.

0: Muzyka numer 1 w Radiu Z to The Boza i Magnetic. Za 5 minut godzina 13. Pamiętajcie, że cały czas trwa mega weekendowy mnożnik naszych szans. 12 tysięcy losów wpada właśnie teraz za każdy wysłany SMS pod 7353, a w treści Radio Z. W naszych walizkach czeka gotowe 500 000 złotych. Warto się po nie schylić. Szczególnie teraz, gdy jest mnożnik. Radio Z, a numer to 7353.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Trudno ograniczać ustawę o statusie osoby najbliższej jeszcze bardziej.
3: To była ustawa zupełnie wyprana z jakichkolwiek ideologii.
2: Prezydent nawet takiego statusu nie chciał podpisać jak obecnie.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Karolina Olszewska-Merk.
5: Sejm Jan Kielak, Radio Z.
6: Marcin Frydrich. Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
15: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
17: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
19: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
20: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
20: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
21: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
22: Pani Babało, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
23: Panie Pascalu, no jakby to...
22: A widziała pani?
23: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
22: I w niej

0: Expert.pl.
1: Ale tato, tylko nie samochodem.
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
1: Super.
2: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
3: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
4: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Glow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja. Po reklamie.
5: W kalendarzu sobota, 25 dzień lipca, Lucyna Płużyczka już w studiu, a więc zapraszamy na wiadomości Radia Z.
6: Miny w kolejnych miejscach Jeleniej Góry są utrudnienia w ruchu. Dwa wypadki podczas rajdu Polski, załogi trafiły do szpitala. Praca sezonowa za granicą czeka na chętnych, tych jednak coraz mniej.
5: Trzynasta.
6: Saperzy już kolejny dzień pracują w Jeleniej Górze. W kolejnych miejscach odkryto gruz z minami przeciwpiechotnymi wywieziony z dawnego terenu wojskowego. Dzisiaj na czas akcji służb problemy z przejazdem są przy ulicy Grunwaldzkiej i Lawendowej. Niewybuchy w różnych lokalizacjach są znajdowane w Jeleniej Górze od środy. To po rozbiórce dawnego budynku wojskowego. Z tym tematem teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. A co z poszukiwaniami mężczyzny, który podrzucił te miny pod galerię handlową?
7: Właśnie dzisiaj mężczyzna ma usłyszeć zarzuty. Dowiedziałam się w Komendzie Miejskiej Policji. Został zatrzymany wczoraj wieczorem. To on miał wynieść z terenu budowy dwie miny i podrzucić je przy galerii handlowej, co wymusiło ewakuację i sporą akcję służb. Policja wcześniej zatrzymała innego mężczyznę, ale okazał się być tylko świadkiem. Ale tak, to nie jedyny problem, bo okazuje się, że ekipa budowlana, która rozbierała dawny budynek wojskowy, nie sprawdziła dokładnie gruzu i wywiozła go razem z minami w wiele miejsc. Grażyna Wiatr, Radio Z.
6: Saperzy zabezpieczyli już ponad 20 min przeciwpiechotnych. Prace rozbiórkowe zostały wstrzymane. Dwa wypadki na trasie 82. rajdu Polski na Śląsku. Do groźnych zdarzeń doszło na drugim i trzecim odcinku specjalnym. Obie załogi trafiły do szpitala, ale na szczęście życiu zawodników nic nie zagraża. Po interwencji służb rywalizacja została wznowiona, a pozostałe ekipy skierowano na trasę alternatywną. Lotnisku w Rudnikach koło Częstochowy grozi likwidacja, a jeszcze niedawno rozgrywano tam Mistrzostwa Świata w szybownictwie. Większość terenu należy jednak do słowackiego przedsiębiorcy, który wypowiedział Aeroklubowi Częstochowskiemu umowę dzierżawy. Powstała już petycja, a samorządy apelują do rządu o interwencję. Jednym rozwiązaniem byłoby przejęcie terenu przez państwo, bo lotnisko ma strategiczne znaczenie, mówi dyrektor klubu Anna Mesjasz.
8: Stacjonuje tutaj dromader, zapewnia szybkie gaszenie pożarów. Tutaj odbywają się szkolenia z zakresu spadochroniarstwa. Jesteśmy w stanie szybko zareagować, przyjąć pomoc humanitarną, rozłożyć pole namiotowe.
6: Umowa dzierżawy wygasa z końcem roku i obejmuje blisko 90% terenu lotniska, w tym pas startowy. Na razie nie wiadomo, jakie plany wobec tego miejsca ma jego prywatny właściciel. Do 15 euro za godzinę. Tyle można zarobić podczas prac sezonowych za granicą. Takie oferty jeszcze kuszą młodych ludzi, choć zainteresowanie pracą w wakacje poza Polską ostatnio maleje. Na przykład w Wojewódzkim Urzędzie Pracy we Wrocławiu jest aktualnie ponad 50 zagranicznych propozycji zatrudnienia. W Holandii, Australii czy Francji, głównie w branży rolniczej, przy zbiorach. Przed podjęciem decyzji warto jednak zgłosić się do doradców unijnej sieci EURES, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, mówi Radio Z dyrektor Urzędu Pracy Bartosz Kotel.
9: Bezpłatnie pomagają oni zweryfikować ofertę, wyjaśniają warunki zatrudnienia, informują o przepisach obowiązujących w danym kraju i odpowiadają na wszystkie pytania, które pracy za granicą w danym miejscu mogą dotyczyć. Jeszcze zanim do tej pracy pojedziemy.
6: Najczęściej może chodzić o ukryte dopłaty za zakwaterowanie i dojazd.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Dzisiaj naprawdę chciałbym znaleźć się nad morzem albo na Mazurach, ewentualnie w górach, bo dzisiaj bardzo ładny dzień, to znaczy niebo częściowo zachmurzone, ale sporo przejaśnień, dużo słońca, to oznacza, no i żadnych opadów, także dzisiaj można się poopalać, dla chcącego nic trudnego. Jutro jeszcze cieplej, do 31 stopni na południu kraju, ale jutro może gdzieniegdzie pokropić.
10: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Radio Z i już.
12: Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynki na listy.pl

I Got a Feeling to Black Eyed Peas w Radiu Z, dokładnie kwadrans po godzinie 13. Czytam właśnie, że polskie ptasie mleczko zajęło 14 miejsce w międzynarodowym rankingu najbardziej pożądanych produktów spożywczych. Chodzi o tak zwaną turystykę supermarketową. To jest taki trend, w którym ludzie podróżując po świecie chodzą do sklepów i szukają produktów spożywczych, które są popularne w mediach społecznościowych, produktów z danego kraju. Wygrały jakieś tam lody mango z Chin, natomiast ptasie mleczko jest na 14 wysokim miejscu, także bardzo serdecznie gratulujemy. Mam tylko nadzieję, że obcokrajowcy wiedzą, jak się je ptasie mleczko po polsku, w sensie, że się najpierw obiera. Jak nie, to im pokażcie, bo bez tego się nie liczy. The Weeknd, Save Your Tears w Radiu Z.

0: Got my mind set on you, to George Harrison w Radiu Z. 23 minuty po godzinie 13. Muzyka numer 1. Gramy dalej. Za chwilę Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Będzie też Benson Boone i Mystical Magical. Zostańcie z Radiem Z.
1: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynki na listy.pl.
2: Reklama.
3: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
5: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
4: Nie masz pomysłu na lato?
5: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży we Władysławowie.
6: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: ING to twój asystent który? Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Do tego lody familijne Grydzan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Roller coastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
2: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Can't Fight This Feeling to Sophie Ellis Bextor w Radiu Z. Za 20 minut godzina 14. Ładna pogoda dzisiaj również nad Morzem Bałtyckim, dlatego za chwilę zaglądamy do Władysławowa. Bądźcie z nami, a wcześniej zagramy Kaśka Sochacka i Szum. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
6: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
15: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
17: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
18: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
17: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
19: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
20: Po reklamie.
21: Cześć, tu Kaśka Sochacka. Radio Z, muzyka numer 1.

0: Self-Aware to Temper City w Radiu Z za 9 minut, godzina 14. Już teraz zgodnie z obietnicą zapraszam nad morze.
1: Sponsorem relacji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
2: Na relację zaprasza sponsor. Właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
0: Przebojowe lato Radia Z trwa. W tym tygodniu jesteśmy na plaży we Władysławowie. To wspaniałe miejsce, żeby dziś do 15 spędzić czas z nami. Jeżeli jesteście w pobliżu, to koniecznie wpadajcie. Co oprócz świetnej atmosfery w naszym miasteczku jest potrzebne, żeby wakacje były udane? O to pyta was na miejscu Kuba Olszewski.
3: Mi się wydaje, że to ważna jest też rodzina, prawda? Scementowanie rodziny i wtedy wszystko wychodzi idealnie.
4: No to witamy was w rodzinie Radia Z również.
3: Dziękuję nawzajem. Wszystkiego. Jestem fanką. Umie radio gra dzień i noc, bo faktycznie gra na okrągło Radio Z.
4: Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Wszystkiego dobrego.
3: Wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie.
0: Tak się bawimy we Władysławowie, a już w kolejny piątek i sobotę czekamy na was w Pogorzelicy.
2: Na relację zaprosił sponsor. Właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
1: Sponsorem relacji był importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem

0: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Dom Odell, Alok, Faithless i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert.

0: i na mediaexpert.pl. Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
13: Mamy sobotę, 25 dzień lipca. Czas na wiadomości Radia Z, które przygotowała i przedstawi Lucyna Burzyczka.
14: Hiszpania walczy z pożarami lasów, pomogą jej polscy strażacy. Jest śledztwo w sprawie wykolejenia pociągu towarowego w Małopolsce. I piłkarska ekstraklasa, dziś ważne mecze, za chwilę szczegóły. Polscy strażacy pojadą do Hiszpanii, żeby pomóc w walce z pożarami lasów. Będą częścią kontyngentu liczącego prawie 800 strażaków, których na południe i zachód Europy wyśle 14 państw w ramach specjalnego programu. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zna szczegóły tej operacji. Dokąd dokładnie pojadą Polacy, no i jak będą wyposażeni?
15: Służby rozpoczną 1 sierpnia w Castilla-La Mancha, niedaleko Madrytu. Będą tam przez miesiąc. W sumie w trzech rotacjach do Hiszpanii pojedzie 105 polskich strażaków. Będą przygotowani do walki z ogniem właśnie w terenie, mówił mi rzecznik Komendy Głównej Straży, starszy kapitan Wojciech Gralec.
16: Cały sprzęt gaśniczy przenoszą na swoich barkach. Są to tłumice, hydronetki, sprzęt ręczny.
15: A właśnie teraz w pobliżu Madrytu płonie około 20 tysięcy hektarów lasów. Ewakuowano około 70 tysięcy ludzi. Marcin Friedrich, Radio Z.
14: Także Francja walczy z pożarami lasów w pobliżu Bordeaux. Ewakuowano tam już około 140 tysięcy osób. Prokuratura w Muszynie bada przyczyny wykolejenia się pociągu towarowego w Małopolsce. Chodzi o wydarzenia sprzed 8 dni, gdy między Łomnicą Zdrojem a Wierchomlą z torów wypadło 10 wagonów. Dwa kolejne wpadły do rzeki Poprad. Ruch kolejowy był tam przez jakiś czas wstrzymany. Śledczy przesłuchali świadków, w tym maszynistę dyżurnego ruchu oraz organizatora przewozów. Postępowanie jest prowadzone w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy. Szpitale zapłacą więcej za krew. Jej cena wzrośnie od stycznia. Podwyżka uwzględnia inflację, wzrost kosztów funkcjonowania służby krwi oraz podwyżkę płacy minimalnej. Wyniesie w sumie prawie 6%, mówi Magdalena Kramska z Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.
17: Nie wpływa to ani na sytuację pacjentów, dlatego że każdy pacjent ma zapewniony dostęp do krwi. Honorowi dawcy krwi jakby w tym zakresie również nie są ujęci jako odbiorcy tej zmiany.
14: Wzrost cen ma pomóc regionalnym centrom krwiodawstwa i krwiolecznictwa w dalszym sprawnym funkcjonowaniu. Teraz sport. Po wygranej Legii z Pogonią i Radomiaka z Wieczystą dziś do gry wchodzą mistrz, wicemistrz i trzeci zespół minionego sezonu PKO Ekstraklasy. Jagiellonia zagra z Koroną, Górnik zwracającym na ligowe salony Śląskiem, a na deser mecz broniącego tytułu Lecha. Wydarzenia pierwszej kolejki śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Z kim zmierzy się mistrz Polski?
18: Rywalem kolejorza przy Bułgarskiej będzie Krakowia. Faworytem spotkania są gospodarze. Lech przystępuje do meczu z pasami 4 dni po okazałym zwycięstwie 4-1 nad mistrzem Danii Orhus w eliminacjach Champions League. Walczymy na wielu frontach, ale cel mamy jeden, mówi trener poznańskiej drużyny Nils Frederiksen. Moi piłkarze dobrze wiedzą, że muszą dawać z siebie wszystko w każdym spotkaniu, niezależnie od rozgrywek. A każde spotkanie ma własną historię. Gramy z Krakowią o pełną pulę. Mecz przy Bułgarskiej rozpocznie się o 20:15.
14: A spotkanie w Białymstoku zaczyna się za 42 minuty, z kolei mecz w Zabrzu o 17:30. I jeszcze ostrzeżenie dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa nr 16 w Stradomnie w Warmińsko-Mazurskiem. Na zakręcie drogi między Iławą a Kisielicami zderzyły się 4 auta. 3 osoby trafiły do szpitala. Utrudnienia mogą tam potrwać około 2 godzin. Uważajcie.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Mamy bardzo ładny weekend, proszę korzystać. Dzisiaj pochmurno, ale z przejaśnieniami, nigdzie nie powinno padać. Na termometrach od 22 stopni nad morzem do 29 w Zielonej Górze, a jutro jeszcze cieplej, bo jutro, proszę Państwa, od 22 nad morzem do 31 na Śląsku i na Dolnym Śląsku, a więc konkretne upały. Jutro może popadać na zachodzie i nad morzem.
19: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: niby hit klubowy, ale taki nietypowy. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run, Run River, czyli Angels Above Me w Radio Z. Bardzo dobrze buja, dziękujemy. Daria Zawałow i Zawiałow. Złamane serce jest okej, za chwilę w Radio Z będzie też Rihanna i Diamonds. A jeszcze przed godziną 15 powiem wam, jak wygrać w Radio Z Hondę. I co się okazało, jako że dzisiaj jesteśmy z naszym przebojowym latem we Władysławowie, to Kuba Olszewski, który jest na miejscu, spotkał człowieka, słuchacza, który wygrał jakiś czas temu samochód w Radio Z.
1: Kiedy to było?
2: 2010.
1: Wow, no to już trochę minęło, 16 lat. Jak się auto sprawowało?
2: Ja dalej nim jeżdżę.
1: Poważnie, cały czas jeździ?
2: Szczęśliwy samochód.
1: No to gratulujemy serdecznie. W takim razie niech się sprawuje jak najlepiej. Cieszymy się, że przyjechaliście do nas. W tym roku też można wygrać auto, ale Hondę.
2: No, tak myślę, że będzie moja.
0: Ta Honda cały czas czeka na swojego właściciela. Jak o nią zagrać? O tym jeszcze przed godziną 15 w Radiu Z. A już teraz Daria Zawiałow.

0: Rihanna i Diamonds w Radiu Z. Pytałem przed chwilą sztucznej inteligencji, że jak jest taka mądra, to niech mi powie, co teraz robi Rihanna. No i sztuczna inteligencja twierdzi, że Rihanna siedzi teraz w domu, w swojej posiadłości w Beverly Hills. Jest mamusią, jest żoną rapera Asapa Rockiego. No i prowadzi swoje branże, swoje firmy z branży kosmetycznych, bieliźnianych i powoli powraca do muzyki. Jeżeli to jest prawda, to bardzo fajnie. Jeżeli sztuczna inteligencja się nie myli, to nie możemy się doczekać nowych utworów od Rihanny. A za chwilę Lady Gaga i Abracadabra w Radiu Z.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedasz, to w euro.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3.

0: To filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wakacje na półmetku? Spokojnie! Najlepsza połowa jest jeszcze przed nami. Wpadaj na radioz.pl i melduj się w samym środku wakacji z Radiem Z. Wskaż sprzęt, który umili Ci kolejny miesiąc wypoczynku i kreatywnie uzasadni. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Wszystko, co najlepsze przed nami tylko z Radiem Z.
3: Niezapomnianych wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.

0: Baby, I love your way. To Big Mountain w Radiu Z za 20 minut, godzina 15. Weekend trwa w najlepsze. Wakacyjne walizki wypchane kasą czekają, proszę Państwa. Wśród nagród, o które zagramy w poniedziałkowym finale, m.in. 50 tysięcy złotych i nawet 500 000. Niech to będzie ta szczęśliwa godzina 14. 14.40 dokładnie. Od teraz, moi drodzy, jako że jest godzina 14, to za każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostajecie 14 tysięcy szans. No i każdy SMS też wchodzi do gry o wspomnianą Hondę. Ślemy Radio Z pod 7353. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia.
3: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
4: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
5: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
4: Marian, ale pyszne. Co to?
5: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
6: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
14: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
16: taniej masz. Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
8: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: I od razu się zrobiło wakacyjnie. To Topic i Becky G, Sorry Papi w Radiu Z za 5,5 minuty, godzina 15, a więc jeszcze tylko 5,5 minuty, żeby zgarnąć 14 tysięcy szans na poniedziałkowy finał jednym SMS-em. Czeka 500 000 złotych. Kto chce załapać się na szczęśliwy bonus, śle teraz Radio Z pod numer 7353. To kosztuje 3,69 zł z VAT-em. Radio Z w treści SMS-a 7353.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, żeby największa partia opozycyjna sama z siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
3: To jest decyzja kierownictwa. Jeżeli ktoś nie uznaje tej decyzji, to sam siebie stawia de facto poza prawem i sprawiedliwością.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Karolina Olszewska-Merk.
5: Sejm Jan Kielak. Radio Z.
6: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Szklarska Poręba zaprasza do rowerowej krainy. Trasy MTB, gravele, single i szutry. Szosowe podjazdy dla rodzin, amatorów oraz sportowców. Trasy, wydarzenia i wypożyczalnie sprawdzisz na szklarskaporemba.pl. Zapraszają Szrenica Ski Arena i miasto Szklarska Poręba.
18: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
20: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
21: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
22: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
23: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
22: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
23: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
24: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
25: 3, 17, 41.
26: Co tak liczysz?
25: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
26: O, ja też umiem liczyć.
27: 8, 11.
28: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
29: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
30: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
29: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
0: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
1: Po reklamie.
2: Jest sobota, 25 dzień lipca, czas na wiadomości Radia Z, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
3: Szpiegostwo w kwaterze głównej NATO w Belgii, zatrzymano stażystkę. Rząd chce podnieść podatek cukrowy, branża protestuje. Bałtyk nadal niebezpieczny, zakaz kąpieli w 30 miejscach. Aresztowanie w kwaterze głównej NATO w Belgii. Zatrzymano obywatelkę Kanady chińskiego pochodzenia, która odbywała staż w strukturach sojuszu. Zarzut: szpiegostwo. Kobieta jest podejrzewana o przekazywanie tajnych informacji obcemu państwu oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wyśledziły ją służby bezpieczeństwa, następnie informacje przekazały policji. Śledczy przeszukali już miejsce pracy i dom kobiety. Trwa montaż specjalnej bariery, która ma zatrzymać osady spływające z dna zbiornika Pilchowieckiego na Dolnym Śląsku. To element działań związanych z remontem zapory i ochroną rzeki Bóbr przed zanieczyszczeniami. W tym miejscu nadal obowiązuje zakaz korzystania z rzeki. Sytuację monitorują Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wody Polskie. Tymczasem mieszkańcy zapowiadają kolejny protest w obronie rzeki. Z tym tematem teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Co aktualnie się tam dzieje?
4: Tauron jako inwestor odpowiedzialny za remont zapory zaczyna budowę specjalnych rękawów, które mają zatrzymać spływ osadów, ale jednocześnie twierdzi, że nie ma nic wspólnego z problemami rzeki Bóbr. Wskazuje na problem zanieczyszczeń ściekami. I faktycznie Wody Polskie odkryły ostatnio 19 prawdopodobnie nielegalnych wlotów do rzeki. Mieszkańców i wędkarzy jednak to nie przekonuje. Na jutro zapowiadają protest w obronie rzeki i z postulatami wzięcia przez inwestora remontu zapory odpowiedzialności za katastrofę ekologiczną. Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Jutrzejsza akcja będzie na drodze krajowej numer 5, niedaleko Jeleniej Góry. Protestujący zamierzają blokować przejście dla pieszych w Kaczorowie. Rząd chce podnieść podatek cukrowy, ale branża cukrownicza apeluje: nie róbcie tego. Według jej wyliczeń ceny niektórych napojów mogą wzrosnąć nawet o 20%. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
5: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Stoimy przed wieloma wyzwaniami. Wysokie koszty produkcji, niskie ceny cukru, rynek otwarty na napływ cukru z krajów trzecich.
3: Maksymalna wysokość opłaty od jednego litra napoju ma wzrosnąć o 60 groszy. Resort finansów zakłada, że nowe stawki zaczną obowiązywać od stycznia. Na ponad 30 kąpieliskach nad Bałtykiem nadal obowiązuje zakaz kąpieli. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i niebezpieczne prądy wsteczne. Najwięcej zamkniętych plaż jest w województwie zachodniopomorskim. Ograniczenia obowiązują też m.in. na Półwyspie Helskim. Ratownicy apelują, żeby przed wejściem do wody sprawdzać oznaczenia i bezwzględnie stosować się do czerwonych flag. Dziś otwarto natomiast wszystkie kąpieliska w Sopocie, które były zamknięte z powodu bakterii E. coli. Aktualne informacje o stanie wód znajdziecie w serwisie kąpieliskowym GISU. A pogoda na razie za bardzo nas nie rozpieszcza. Mamy ziąb na zmianę z upałami. Eksperci zapewniają jednak, chłodne lato to nie anomalia. Teraz jest pogoda podobna do tej, jaką mieliśmy w wakacje w latach 90. Mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
3: Wysokie temperatury mają jednak wkrótce wrócić, tym bardziej, że zbliżamy się do okresu statystycznie najcieplejszego w Polsce, jakim jest przełom lipca i sierpnia.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest firma ZTE. Producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
26: Ten weekend też ładny, jak już pewnie zauważyliście, chociaż niebo mocno zachmurzone gdzieniegdzie, to jednak są przejaśnienia i ciepło, do 29 stopni dzisiaj na południu, a jutro do 31, a więc jeszcze cieplej, przy czym jutro może popadać trochę deszczu na zachodzie i na północy kraju. A już teraz zostawiam Radio Z w dobrych rękach. Norbert Winikowski, dzień dobry.
27: Dzień dobry, Marcin, świetnie się ciebie słucha.
26: Dziękuję.
27: A
26: ile chcesz?
27: To się dogadamy poza anteną. A ja zapraszam, no taka muzyka, słuchajcie, idealna.
8: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.

0: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
11: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
10: To ty nie jedziesz pociągiem?
11: No nie.
10: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
11: Coś tam słyszałem.
10: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
11: Naprawdę?
10: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
11: Ale autem to chyba szybciej.
10: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
11: Przekonałaś mnie.
10: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
12: Wakacje na półmetku? Spokojnie! Najlepsza połowa jest jeszcze przed nami. Wpadaj na radioz.pl i melduj się w samym środku wakacji z Radiem Z. Wskaż sprzęt, który umili Ci kolejny miesiąc wypoczynku i kreatywnie uzasadnij. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Wszystko, co najlepsze przed nami, tylko z Radiem Z.
13: Niezapomnianych wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
14: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia.
15: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
16: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
17: Polecam. Ewa Swoboda.
18: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
0: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
8: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
7: Nie masz pomysłu na lato?
8: Przebojowe lato z Radiem Z. Jeszcze dziś jesteśmy na plaży we Władysławowie.
9: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
10: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
11: Polecam. Ewa Swoboda.
12: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
13: Powiedział już wczoraj. Mam wreszcie coś premium, Maria.
12: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
14: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
15: Kup w Media Expert karmę dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Ach, ta drżąca powieka.
17: I ten nocny skurczełydek.
16: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer jeden z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
18: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
13: Sprytnie.
18: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
21: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
22: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
18: Barbara, w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
24: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
18: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
24: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
18: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSA o 0%.
24: A super!
25: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: 5 minut do godziny 16. Tu Radio Z, za nami Martin Garrix i Ed Sheeran. Wcale nie takie oczywiste muzyczne połączenie, a za chwilę najnowsze wydanie wiadomości Radio Z, a w nich o tym, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie w te wakacje, jeśli chodzi oczywiście o drogi. Bądźcie z nami.
1: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Gorillaz, Rita Ora, 21 Pilots i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
4: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
5: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł.

0: Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
6: Ale tato, tylko nie samochodem.
7: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
6: Super.
7: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
8: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
9: Lato świeci mocniej z Wezin. Odkryj kolekcję Rivera Blow i skorzystaj z Summer Sale do -80%. Wezin to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezin. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosowania.

0: latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online. Po reklamie.
1: Jest sobota, dochodzi godzina 16. W studiu Radia Z Lucyna Pożyczka. To czas na wiadomości. Zapraszamy.
2: Tragiczny bilans wakacji na drogach. Policja apeluje do kierowców o rozwagę. Wojsko zyska nowe technologie, setki milionów na badania i rozwój. Wielkie święto kupców w Gdańsku. Ruszył jarmark świętego Dominika.
1: 16.
2: Wakacyjne podróże zbierają śmiertelne żniwo. Już 122 osoby zginęły tego lata na polskich drogach, a to dopiero półmetek sezonu urlopowego. Gdzie jest najbardziej niebezpiecznie, sprawdził reporter Radia Z Marcin Friedrich.
3: Najwięcej śmiertelnych wypadków odnotowano dotąd na drogach województwa mazowieckiego. Od początku wakacji doszło do 21 takich zdarzeń. 14 tragicznych wypadków miało miejsce w Wielkopolsce. Najmniej jak dotąd w Lubuskiem. Jeden wypadek. Policja apeluje o rozwagę.
4: Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy od każdego z nas.
3: Przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Pamiętajmy o wypoczynku i planowaniu podróży tak, by nie trzeba było się spieszyć. Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Dziś rano w Łukowcu na Lubelszczyźnie zginął 33-letni kierowca auta, które czołowo zderzyło się z ciężarówką. Mężczyzna z nieznanych na razie przyczyn zjechał wprost pod pędzącego tira. Setki milionów złotych popłyną na projekty badawcze dla wojska. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało kilkanaście umów na wykorzystanie nowych technologii na rzecz obronności i bezpieczeństwa. To w sumie ponad 350 milionów złotych. Projekty dotyczą sztucznej inteligencji, przeciwdziałania skutkom użycia broni masowego rażenia czy medycznego zabezpieczenia pola walki, mówi wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Budujemy siły zbrojne, które w 2030 roku będą najsilniejszą armią w Europie pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
2: W ramach programu Perun dofinansowano blisko 30 projektów. Turyści z zagranicy coraz chętniej odwiedzają Polskę i zostawiają u nas coraz więcej pieniędzy. W zeszłym roku to było aż 41 miliardów złotych. To był rekord. Najwięcej wydali w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, we Wrocławiu i w Poznaniu. Znaczny udział w tej kwocie mieli turyści z Niemiec i Ukrainy, mówi Katarzyna Turosińska z Polskiej Izby Turystyki.
6: Wysokie kwoty zostawiają także odwiedzający z krajów skandynawskich, z Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Mamy nowoczesne hotele, rozwiniętą gastronomię, bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych i bardzo dobrą infrastrukturę transportową.
2: W pierwszym kwartale tego roku liczba noclegów rezerwowanych przez zagranicznych turystów wzrosła w Polsce o 11%, porównując rok do roku. A tłumy turystów, jak co roku, odwiedzą m.in. Gdańsk, gdzie dziś wystartował słynny jarmark świętego Dominika. W samo południe symbolicznie przekazano kupcom klucze do miasta i ruszyła kolorowa parada. To już 766. edycja imprezy, która jest wielkim świętem handlu, sztuki i rzemiosła. W tym roku z powodu wielu remontów w Śródmieściu jest kilka zmian organizacyjnych. Między innymi sprzedawcy antyków na jarmarku zostali przeniesieni z długich ogrodów na targ węglowy, mówi prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
7: Więc w liczbach jest trochę mniejszy, 715 wystawców, ale to jest to, o czym zawsze stawialiśmy. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy 1000 namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
2: Jarmark świętego Dominika w Gdańsku potrwa 3 tygodnie.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Cieszę się, bo sprawdza się w pogodzie to, co obiecywaliśmy wam wczoraj w Radiu Z, czyli wysokie temperatury i brak opadów. Teraz najcieplej jest w Legnicy na Dolnym Śląsku, ponad 28 stopni, a w Zakopanem najchłodniej, jeśli w ogóle można tak powiedzieć, 19 stopni. No i rzeczywiście bez opadów dzisiaj najcieplej będzie na zachodzie.
8: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: 3 minuty po godzinie 16. Tu Radio Z. W wiadomościach mówiliśmy wam o tym, gdzie jest niebezpiecznie na drogach. Kierowcy, mam ogromną prośbę. Uważajcie, podwójnie. Teraz Roxette i Sleeping in My Car. Norbert Winkowski, zapraszam.

0: Poniedziałków RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedasz, to w euro!
2: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalny sok.pl.
3: Barbara w

0: Krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Słyszysz? To Crush od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crusha na Crusha.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
7: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
9: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
8: Oczywiście.
9: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
10: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio Z.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
13: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
14: Wakacje na półmetku? Spokojnie! Najlepsza połowa jest jeszcze przed nami. Wpadaj na radioz.pl i melduj się w samym środku wakacji z Radiem Z. Wskaż sprzęt, który umili Ci kolejny miesiąc wypoczynku i kreatywnie uzasadnij. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Wszystko, co najlepsze przed nami, tylko z Radiem Z.
15: Niezapomnianych wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: A i u mnie ciarki, mam nadzieję, że u was także. To DJ Gorza i Jason Derulo. To producent pochodzący z Rumunii. Prawdopodobnie nie usłyszelibyśmy o nim, gdyby nie media społecznościowe, dzięki którym dotarł do niego także Jason Derulo i razem nagrali utwór Michiko, który jest nowością na antenie Radia Z. Mam nadzieję, że wam się podoba. 6 minut do godziny 17. Pamiętam, jak czekałem na premierę tego utworu. Jason zapowiadał go tygodniami w swoich mediach społecznościowych. Takim bardzo ciekawym układem tanecznym. Za chwilę wiadomości Radia Z o 17, a w nich... O, uwaga, moi drodzy. Koniec kariery jednego z najpopularniejszych polskich piłkarzy. Którego? O tym o 17. Radio Z i
1: już. Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
2: Szymon Majewski, zapraszam.
1: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mamo, chcę pić!
6: Dzień dobry!
5: Chcę pić!
6: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne. Pewnie plusz?
5: Tak, chcę plusz!
6: Już kupuję! To najlepszy wybór
7: na 100%.
8: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
7: Plusz?
8: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
7: Na 100%.
8: Dziękuję.
7: Na zdrowie.
9: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
10: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
13: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
17: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
18: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
6: Oh my God.
19: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Au!
21: Znów ten ból.
22: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
23: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
24: Po reklamie.
0: Słuchacie Radio Z, dochodzi 17:00, w studiu Lucyna Płużyczka, to oznacza, że czas na najnowsze wydanie wiadomości.
25: Udaremniony atak na synagogę we Francji, 6 osób zatrzymanych. Bieg Powstania Warszawskiego wieczorem w stolicy, będą utrudnienia w ruchu. I trudna decyzja Łukasza Fabiańskiego, piłkarz kończy sportową karierę.
0: 17:00.
25: 6 osób zatrzymano w związku z planowanym atakiem na synagogę w Sarcelles pod Paryżem. 11 lipca w pobliżu jednej z bożnic służby znalazły pojazd, w którym była broń, w tym karabin maszynowy i amunicja. Ewakuowano okolicznych mieszkańców. Według prokuratury samochód był kradziony, a zamach miał mieć związek z islamskim ekstremizmem. Podejrzani mają usłyszeć zarzuty, śledczy wnioskują o ich tymczasowe aresztowanie. Związki zawodowe nie wykluczają protestów w związku z zapowiedzią zamrożenia podwyżek pensji dla budżetówki. Ministerstwo Finansów nie widzi w najbliższych latach miejsca na wydatki z tytułu wzrostu wynagrodzeń. Chodzi o pracowników administracji publicznej, ale według APZZ-u będzie to rozszerzone o całą strefę wynagradzaną z budżetu państwa. Więcej o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
26: To nie tylko urzędnicy, ale również nauczyciele czy służby mundurowe mogą mieć zamrożone podwyżki, przewiduje przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. To ponad 3 miliony pracowników.
27: Uwaga! Pracownicy budżetówki. Chude lata to nie tylko 2027 rok, ale jak twierdzi rząd, także 2028 i kolejne.
26: W przyszłym roku budżetówka ma zagwarantowane podniesienie wynagrodzeń o 3%. To według związków za mało, a te m.in. ZNP domagają się 15% wzrostu.
25: Pracownicy administracji publicznej nie dostawali podwyżek w latach 2011-15 oraz 2021-22. Wieczorem ruszy 35. bieg Powstania Warszawskiego. Uczestnicy mają dwie trasy do wyboru, 5- i 10-kilometrowe. Kierowcy w stolicy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami. O szczegółach teraz reporter Radia Z, Marcin Friedrich.
28: Uczestnicy krótszego biegu wyruszą o 20:15 z Placu Krasińskich. Dłuższy bieg w tym samym punkcie rozpocznie się godzinę później. Oba biegi zakończą się w tym samym miejscu, czyli na Zakroczymskiej. Zawodnicy pobiegną przez Śródmieście, Żoliborz i Bielany. Niektóre ulice zostaną zamknięte, a autobusy i tramwaje pojadą objazdami. Od 14 do północy zamknięte są Bonifraterska na odcinku od Świętojerskiej do Konwiktorskiej, Miodowa i Plac Krasińskich, gdzie zlokalizowany jest start. Trasy zmieni też kilkanaście linii autobusowych. Marcin Friedrich, Radio Z.
25: Uczestnicy biegu mogą dziś za darmo skorzystać z komunikacji publicznej w granicach pierwszej strefy biletowej. Łukasz Fabiański mówi pas i kończy karierę. Jeden z najlepszych polskich bramkarzy w historii o swojej decyzji poinformował w mediach społecznościowych. Fabian rozegrał 376 meczów Premier League, do tego 57 w koszulce z orłem na piersi. Z tym tematem Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. No to kawał historii, nie tylko reprezentacji Polski.
29: To prawda, Łukasz Fabiański większość swojej wspaniałej kariery spędził w najsilniejszej lidze świata. Zaczynał w Arsenalu, do którego trafił z Legii. W ekipie kanonierów spędził 7 lat razem z Wojtkiem Szczęsnym. Przez 4 kolejne był pierwszym bramkarzem Swansea, gdzie rozegrał blisko 150 spotkań i niejednokrotnie wybierany był najlepszym zawodnikiem swojej drużyny. W 2018 roku wrócił do Londynu, ale do West Hamu i z miejsca skradł serca kibiców Młotów, w drużynie których rozegrał 195 meczów. Uważany za wzór nie tylko na boisku, spokojny, życzliwy, uśmiechnięty. Od dziś chce inspirować, rozwijać i wspierać kolejne pokolenia bramkarzy, pomagając im spełniać marzenia, tak jak ja kiedyś spełniłem swoje, napisał Fabian w mediach społecznościowych.
25: 41-letni Fabiański zdobył z Legią Mistrzostwo Polski, z Arsenalem sięgnął po Puchar Anglii, a z West Hamem wygrał Ligę Konferencji Europy. Wiadomości Radia Z wracają już o 18:00. Zapraszam na nie w imieniu Oli Wojciechowskiej.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
0: Słuchajcie, za małymi wyjątkami szykuje nam się naprawdę ciepła noc. 15 stopni w Trójmieście, 17 stopni w Zielonej Górze, 16 w Poznaniu, 16 we Wrocławiu, 15 Łódź, Warszawa, ale słuchajcie, 10 stopni w Katowicach i tylko 11 w Krakowie. Także tam taką cieplejszą kołdrę dzisiaj narzucamy na noc.
30: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
4: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: 4 minuty po 17:00, upalne granie bez cienia mówienia. Teraz w Radio Z Disturbed.

0: sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
5: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
4: To ty nie jedziesz pociągiem?
5: No nie.
4: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
5: Coś tam słyszałem.
4: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
5: Naprawdę?
4: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
5: Ale autem to chyba szybciej.
4: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
5: Przekonałaś mnie.
4: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
8: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
9: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
8: Bez cukru i glukozy.
9: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
8: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
9: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
8: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
9: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
8: Dziękuję.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
2: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
5: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
4: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Kup w Media Expert karmę dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6+6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Oferta ważna od 22 do 28 lipca. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tak zakręconej lotu.

0: Borys Szyc.
1: Barbara w Media Expert nowości. Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
2: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
1: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
2: A stary smartfon odkupiono nawet za 4650 zł.
1: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSA o 0%.
2: A super.
3: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką.

0: Sprzedaż farmacja spółka z o.o.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
5: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To jest Upalne Granie, bez cienia mówienia w Radiu Z. Za nami Dawid Kwiatkowski i Margaret. Dosłownie wczoraj Margaret była u nas w Radiu Z z premierą swojej najnowszej piosenki. Tymczasem 5 minut do 18, a na trasie między Ciechanowem a Makowem Mazowieckim droga jest całkowicie zablokowana. Sprawdziliśmy, jakie objazdy przygotowano dla kierowców. Zostańcie z nami, szczegóły za chwilę w wiadomościach Radia Z. Radio Z.
1: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Tom Odell, Alok, Faithless i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
7: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
9: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
8: Oczywiście.
9: Dziękuję.
8: Poproszę...
10: Oryginalnego plusza?
8: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
10: Oczywiście.
8: Dziękuję.
11: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
12: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
13: No i co, Barbara, co?
12: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
1: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
0: Pamiętałem o wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: problemem diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Z, dochodzi 18, w studiu Ola Wojciechowska. Witaj.
6: Dzień dobry.
5: Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
6: Krajowa 60 na Mazowszu zamknięta, po śmiertelnym wypadku są objazdy. Telefon nie padnie na szlaku. W Beskidach ruszyła wypożyczalnia powerbanków. Setki lat historii. Łódź świętuje dzisiaj swoje urodziny.
5: Osiemnasta.
6: Śmiertelny wypadek na Krajowej 60 między Ciechanowem a Makowem Mazowieckim. W Nasierowie Dziurawieńcu auto osobowe zderzyło się z ciągnikiem rolniczym. Jedna osoba zginęła. Trasa jest zablokowana, a utrudnienia mają potrwać jeszcze co najmniej 2 godziny. Kierowcy muszą korzystać z objazdów drogami lokalnymi. Ceny ropy wystrzeliły w górę i taniej na razie nie będzie. W ostatnim tygodniu diesel i benzyna podrożały o kilkadziesiąt groszy na litrze. Po ataku Houthi na saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym cena baryłki przekroczyła psychologiczną barierę $100. Na razie nie widać przesłanek do spadków, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
7: Próby zablokowania alternatywnej wobec ciśniny Ormuz trasy, którą była transportowana ropa naftowa głównie z Arabii Saudyjskiej, ciśnina Bab al-Mandab, to wszystko powoduje, że ta sytuacja staje się coraz bardziej napięta.
6: Kierowcy płacą więcej nie tylko za samą ropę, ale także za obawy, że jej dostawy mogą być zakłócone. Psy nadal bez wstępu do wagonów restauracyjnych Wars. PKP Intercity nie planuje zmian w przepisach, które zakazują przebywania zwierząt w strefie gastronomicznej pociągów. Zakaz ten nie dotyczy jednak psów przewodników i asystujących. Przewoźnik tłumaczy decyzję względami higienicznymi, a także komfortem podróżnych. Rozładowany telefon w górach. W Szczyrku znaleźli na to sposób. Działa tam pierwszy w Beskidach automat z powerbankami, w których można wypożyczyć przenośną baterię. Wystarczy wpłacić kaucję i ze spokojem ruszyć na szlaki, mówi Sandra Kulka z informacji turystycznej w Szczyrku.
8: I mamy w telefonie mapy, mamy aplikację Ratunek, jeżeli jesteśmy w górach, bo każdy, kto wychodzi w góry, powinien tą aplikację GoPro mieć zainstalowaną. No a wiadomo, robiąc zdjęcia, wchodząc na media społecznościowe, ta bateria niestety sobie szybciutko pojemność traci.
6: Automat działa w centrum Szczyrku przy budynku informacji turystycznej, ale to dopiero początek. W planach są kolejne urządzenia w różnych częściach miasta, a nawet na Skrzycznem. Ma najdłuższy deptak w Europie i największą galerię murali. Łódź jest już seniorką i w ten weekend kończy 603 lata. To okazja, by jeszcze bardziej polubić to miasto, mówią organizatorzy obchodów, którzy przygotowali szereg atrakcji. Każdy znajdzie coś dla siebie, o czym przekonał się łódzki reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
9: Obchody urodzin Łodzi nie mogły ominąć reprezentacyjnej ulicy miasta Piotrkowskiej. Tu pojawią się specjalne strefy tematyczne, mówił mi przewodniczący łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz.
10: Od strefy moto z luksusowymi super samochodami, przez strefę sport and skate, przez strefę podróży. Tam wiem, że to będzie na pewno super ciekawe, super spektakularne i będziemy opowiadali też o tym, jak dobrze i zdrowo żyć w Łodzi.
9: Specjalną ofertę przygotowały też miejskie instytucje kultury, takie jak Centrum Nauki i Techniki czy Muzeum Kinematografii. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
6: Z okazji urodzin w weekend w Łodzi można za darmo jeździć autobusami i tramwajami.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Dzisiaj w nocy na południu, między innymi w Katowicach, w Krakowie od 10 do 11 stopni, natomiast reszta kraju już z temperaturami 15 i 16 padać nie powinno, natomiast jeśli chodzi o niedzielę, opady deszczu tak, na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskiem, natomiast na termometrach w ciągu dnia, kochani, nawet powyżej 31 stopni.
12: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Upalne granie, bez cienia mówienia w Radiu Z. U nas teraz Dżamal na 3 minuty po 18.

0: Reklama.
1: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład

0: soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
1: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
2: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Pomidory strzyc.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
0: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
4: Szklarska Poręba zaprasza do rowerowej krainy. Trasy MTB, gravele, single i szutry. Szosowe podjazdy dla rodzin, amatorów oraz sportowców. Trasy, wydarzenia i wypożyczalnie sprawdzisz na szklarskaporemba.pl. Zapraszają Szrenica Ski Arena i miasto Szklarska Poręba.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Apollo.
1: Reklama. Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.

0: lipca. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie...

0: strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już dziś widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z. Do zobaczenia.
1: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
5: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
4: Bez cukru i glukozy.
5: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
4: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
5: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
4: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
5: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
4: Dziękuję.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Szklarska Poręba zaprasza do rowerowej krainy. Trasy MTB, gravele, single i szutry. Szosowe podjazdy dla rodzin, amatorów oraz sportowców. Trasy, wydarzenia i wypożyczalnie sprawdzisz na szklarskaporemba.pl. Zapraszają Szrenica Ski Arena i miasto Szklarska Poręba.
10: Po reklamie.
11: Radio Z i już. As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty. But that Chico nice, y'all call it a moment, I call it life.

0: Summer, my body isn't ready. Tak zagraliśmy wam w Radiu Z, 7 minut do godziny 19. W połowie kwietnia dowiedzieliśmy się o trasie koncertowej pana Summer, You're the Reason Tour. I z tego, co widzę i obserwuję, to do końca listopada chłopak ma naprawdę co robić. Mam nadzieję, że chociaż w grudniu odpocznie. Słuchajcie Radia Z, za chwilę u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich, moi drodzy, o tym, że Polska podzieli się jutro na pół. Chodzi oczywiście o temperatury, na północy będzie całkiem znośnie, ale im dalej na południe, tym bardziej się rozgrzeje. Powiemy wam, gdzie synoptycy ogłosili alerty pogodowe, jak długo potrwa fala upałów. Słuchajcie wiadomości Radia Z za chwilę, punktualnie o 19.
1: Jak lato, to Z. Już jutro Lato Z zawita do Płocka. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Wiki Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Płock, Park Północny, godzina 18. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
11: Pewnie plusz?
12: Tak, chcę plusz!
10: Już kupuję! To najlepszy wybór?
11: Na 100%!
13: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
11: Plusz?
13: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
11: Na 100%!
13: Dziękuję!
11: Na zdrowie!
14: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
15: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
16: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.

0: Borys Szyc.
1: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Glow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
2: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
3: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
2: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
4: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
5: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
6: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
5: Marian, ale pyszne. Co to?
6: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
7: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Tu Radio Z, dochodzi 19:00. Już teraz pora na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotowała Ola Wojciechowska.
10: Upał znów na pogodowych radarach. Połowa Polski w żółtych alertach. Dzieci wśród zabitych w ataku na Zaporoże. Rosja uderzyła w nocy. Bałtycka, przebojowa trasa Radia Z. Jesteśmy we Władysławowie.
9: Dziewiętnasta.
10: Upał wraca i jutro podzieli Polskę na pół. Północ będzie nieco chłodniejsza, z kolei na południe od linii Gorzów Wielkopolski, Toruń, Warszawa rozleje się żar. Termometry pokażą tam co najmniej 30 stopni w cieniu. Dlatego od południa do 19:00 w 12 województwach będą obowiązywać żółte alerty. Tymczasem od tygodni śmiertelnie niebezpieczna fala gorąca utrzymuje się na południu i zachodzie Europy. We Francji i Hiszpanii wywołała pożary na niespotykaną tam dotąd skalę. Hiszpańskim strażakom w gaszeniu ognia pomogą nasi, którzy polecą w rejon Madrytu w przyszłym tygodniu, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
11: Wykonują na przykład pasy zmineralizowanej gleby w celu ograniczenia rozwoju pożaru, dogaszania go, jak również mogą wykorzystać tak zwany przeciwodzień w celu wykonania pasa wypalonego lasu, który zabezpieczy przed dalszym rozwojem pożaru poza ten kontrolowany obszar.
10: Polscy strażacy dołączą do dużego unijnego kontyngentu. Będą działać w rejonie Madrytu, skąd dziś ewakuowano 70 tysięcy ludzi. Łącznie 800 ratowników z 14 krajów pomoże Hiszpanii i Francji w walce z żywiołem. Czworo dzieci zginęło w nocnym rosyjskim uderzeniu na Zaporoże w Ukrainie. W ataku na ośrodek turystyczny w Kryliwce nad Morzem Azowskim było 11 ofiar, a kilkanaście osób zostało rannych. Od początku wojny Rosjanie regularnie ostrzeliwują niekontrolowaną przez nich część obwodu zaporoskiego. Po niemal 20 latach Palestyńczycy będą wybierać swój parlament. Głosowanie ma się odbyć we wschodniej Jerozolimie, na zachodnim brzegu i w strefie Gazy, czyli na terenach, które są dziś morzem ruin. O szczegółach tego planu reporter Radia Z Marcin Friedrich.
12: To, że wybory w ogóle mają się odbyć, spowodował nacisk państw, które finansują autonomię palestyńską. Szefowa tamtejszego MSZ-u, która rozmawiała dziś z Radosławem Sikorskim, mówi, że Palestyna musi iść drogą demokracji. Mamy nadzieję, że otoczenie będzie sprzyjające, aby nasi ludzie w Gazie i w Jerozolimie Wschodniej mogli głosować. Warsenak Bekjan-Szachin mówiła też, że w ostatnich dniach wzrosła liczba izraelskich ataków, które powtarzają się mimo obowiązującego od października zawieszenia broni. Marcin Friedrich, Radio Z.
10: Wybory mają wyłonić 132 członków Palestyńskiej Rady Legislacyjnej. Na początku przyszłego roku odbędą się też wybory prezydenckie. Setki tysięcy turystów latem odwiedzają to miasto. I nic dziwnego, Władysławowo ma szerokie i piaszczyste plaże doceniane za czystość. W ten weekend są tam nasi dziennikarze z akcją Przebojowe Lato Radia Z nad morzem. Władysławowo słynie nad Bałtykiem z bezpiecznych miejsc do wypoczynku. Między innymi dzięki stojakom życia na plażach, mówi burmistrz Władysławowa Roman Kurzel.
13: Stojak życia to jest miejsce, w którym jest koło ratunkowe, ale to nie jest zwykłe koło ratunkowe. To jest koło ratunkowe, które jest spięte z systemem, jeżeli ktoś je podnosi, od razu wysyła do centrali system alarmowy, że coś się dzieje. Służby są o tym jakby poinformowane. To jest oczywiście też monitorowane.
10: Do Władysławowa wrócimy jeszcze w wieczornych wiadomościach Radia Z.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Z
0: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
9: Jutro w ciągu dnia najchłodniej będzie na Pomorzu Zachodnim, 22 stopnie i przelotne opady deszczu, ale chyba nie ma co narzekać. Reszta kraju z temperaturami znacznie wyższymi. Najwięcej słońca widzę w Białymstoku jutro, 27 stopni, chociaż równie słonecznie w Rzeszowie i w Lublinie, 29. Najgoręcej, moi drodzy, w Opolu, 31.
0: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
8: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
9: 3 minuty po godzinie 19:00 to jest upalne granie bez cienia mówienia. Czas teraz na Ace of Base.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
9: masz. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Miesięcznik Kino, Filmweb, Viva. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
13: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
14: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
13: Bez cukru i glukozy.
14: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
13: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
14: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
13: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
14: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
13: Dziękuję.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.

0: była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: To będzie muzyczna niedziela pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. Cztery noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
5: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
7: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
9: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, Barbara. A co?
9: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
10: O, i to lubię najbardziej.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
15: Cześć, tu Wiktor Waligura. Słuchacie Radio Z.

0: Reklama. Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
5: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
7: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
6: Oczywiście.
7: Dziękuję.
6: Poproszę...
8: Oryginalnego plusza?
6: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
8: Oczywiście.
6: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
13: Jest sobota, 25 lipca, dochodzi 20. Czas więc na wiadomości w Radiu Z. Ola Wojciechowska z nami.
14: Dwoje dzieci w stanie krytycznym po wypadku na krajowej trasie w Łódzkiem. Rozwód w rodzinie Prawa i Sprawiedliwości. Cieszą się przeciwnicy partii. Rosyjskie stacje benzynowe bez paliwa. Moskwa wprowadza kolejne zakazy.
13: Dwudziesta.
14: Trwa reanimacja dwojga dzieci, które ucierpiały w wypadku w miejscowości Wójcin między Sulejowem a Paradyżem w Łódzkiem. Droga krajowa nr 74 między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami jest zablokowana. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Pracują strażacy, medycy oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Tymczasem za 90% wypadków drogowych w Polsce odpowiadają kierowcy, którzy jeżdżą zbyt szybko, łamią przepisy i przeceniają swoje umiejętności. Przypominają o tym eksperci w dniu Świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Do największej liczby wypadków dochodzi latem. W lipcu i sierpniu na polskich drogach wydarza się około 1/3 wszystkich takich zdarzeń. Grażyna Wiatr.
15: To od decyzji, nawyków, refleksu kierowców. W największym stopniu zależy, czy bezpiecznie dotrą do celu, mówi dr Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego.
16: W okresie letnim ruch na drogach staje się bardziej zróżnicowany. Dlatego od wszystkich uczestników wymaga większej uważności i odpowiedzialności.
15: Ekspertka, zwłaszcza na wakacyjne podróże, poleca pamiętać o robieniu przerwy w trakcie długiej jazdy, nawodnieniu, czy na wszelki wypadek włożeniu zapasu wody w samochodzie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
14: Od początku wakacji na polskich drogach były 122 śmiertelne wypadki. W Prawie i Sprawiedliwości trwa rozłam. Największa partia opozycyjna traci kolejnych posłów. Choć Jarosław Kaczyński ogłosił ich odejście, formalnie do rezygnacji nie doszło. O ich losie przesądził brak podpisania pisemnej deklaracji wierności partii. Jak na ten kryzys reagują polityczni przeciwnicy partii? O tym reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk.
17: Trudno mówić o jakimś wielkim zaskoczeniu, bo na taki zwrot zanosiło się i to już od dawna. Na pewno jest to jednak poważny wstrząs i to w trakcie kadencji. Mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
18: Jarosław Kaczyński, jeżeli chciał się pozbyć Morawieckiego, to wybrał najlepszy moment. Wakacje, ponad rok do wyborów parlamentarnych, żeby w miarę się, że tak powiem, uporządkować.
17: To, co jego zdaniem jednak teraz się zacznie, to walka na poważnie o elektorat PiS-u, a biorąc pod uwagę okoliczności i styl rozstania, może być gorąco.
14: Po rozłamie Prawo i Sprawiedliwość nie będzie już największym klubem parlamentarnym w Sejmie. Będzie nim teraz Koalicja Obywatelska. Potężny kryzys paliwowy po ukraińskich atakach na rafinerię w Rosji. Moskwa przedłuża zakaz eksportu benzyny do końca roku i paliwa lotniczego do listopada. W wielu regionach stacje benzynowe są puste, choć paliwo jest tam i tak dziś rekordowo drogie. Do odwołania obowiązują limity w sprzedaży na osobę. Zmiana na rynku nieruchomości w Warszawie. Spadły ceny mieszkań z drugiej ręki i te lokale są tańsze niż rok temu o mniej więcej 2%. W innych dużych miastach jest odwrotnie, na przykład w Gdańsku. Tam stawki poszły w górę o 6%.
19: Jeszcze półtora roku temu średnie mieszkanie na rynku wtórnym w Warszawie było o 42% droższe niż w takim innym największym mieście, jednym z sześciu. Teraz o 37%. Takie miasta jak Poznań, Wrocław czy Kraków, tak uśredniając, również nie wykazują bardzo dużych ruchów.
14: Mówiła Paula Kukołowicz z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zdaniem ekspertów warszawskie mieszkania tanieją, bo ludzie uciekają z miasta na obrzeża stolicy. W Radiu Z czas na wiadomości sportowe, które przynosi Marcin Powidał.
20: Dobry wieczór.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
20: Piłkarze Jagiellonii rozpoczęli nowy sezon PKE Ekstraklasy od zwycięstwa. Na wyniku meczu z Koroną zdecydował jeden gol. Wygraną Jadze zapewnili w 89. minucie rezerwowi. Asystował Hiszpan Sergio Lozano, bramkę strzelił Słoweniec Nick Prelec.
22: Bardzo ważne to jest, żeby dobrze rozpocząć sezon i wygraliśmy dzisiaj naprawdę bardzo ważne spotkanie, pierwsze, które na pewno nam pomoże dalej przygotować się do kolejnych wyzwań, do kolejnych spotkań, no i też zbudować pewnego rodzaju pewność siebie.
20: Mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Komplet punktów zgarnął także Górnik, choć pierwszego gola przy Roosevelta zdobyli wracający do Ekstraklasy piłkarze Śląska. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem Zabrzan 2-1. Za chwilę do gry wejdzie mistrz Polski, rywalem Lecha w Poznaniu będzie Krakowia. Kolejarz przystępuje do meczu z pasami 4 dni po okazałym zwycięstwie 4-1 nad mistrzem Dani Orhus w eliminacjach Champions League. Walczymy na wielu frontach, ale cel mamy jeden, mówi trener poznańskiej drużyny Nils Frederiksen.
23: Moi piłkarze dobrze wiedzą, że muszą dawać z siebie wszystko w każdym spotkaniu, niezależnie od rozgrywek, a każde spotkanie ma własną historię. Gramy z Krakowią o pełną pulę.
20: Odliczamy mecz przebułgarski już za kilka minut.
21: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
24: Noc pogodowo przeważnie spokojna, tylko na północy przybędzie trochę chmur, a nad ranem nad morzem może słabo przelotnie popadać. Temperatura od 9 do 17 stopni, tyle że teraz będzie rosnąć bardzo gwałtownie. Partyzetkę zaczynamy w Radiu Z. Hubert Radzikowski, dobry wieczór.
21: Partyzetka w Radiu Z. Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.

0: Sibyl Wonderland w Radiu Z. Tu, gdzie trwa Party Zetka. 20:20 na zegarach. Dzień bezpiecznego kierowcy jest, więc jeżeli chcecie zaszaleć, to szalejcie z nami, a powody będą. Za chwilę Shakira, za chwilę Brave i za chwilę też chociażby High Tak. Tańczymy, bawimy się, tylko bezpiecznie, tak? Kierowcy raczej nie tupać nogą w pedał gazu. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
2: Reklama.
3: To będzie muzyczna niedziela pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
4: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
5: Na zdrowie.
4: Dziękuję.
6: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Słońce zaszło,
2: ale energia może zostać.
1: Dlatego myślę o magazynie energii.
2: Dobry kierunek.
1: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
2: Właśnie tak.
1: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
2: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
4: Oh my God.
3: A historię Hulu

0: 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Szklarska Poręba zaprasza do rowerowej krainy. Trasy MTB, gravele, single i szutry. Szosowe podjazdy dla rodzin, amatorów oraz sportowców. Trasy, wydarzenia i wypożyczalnie sprawdzisz na szklarskaporemba.pl. Zapraszają Szrenica Ski Arena i miasto Szklarska Poręba.
1: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongxi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongxi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongxi. Feel Premium.
2: Po reklamie.

0: No jak się ładnie przy tym podskakuje. Wanty, Kulti, The Magic Key w Radiu Z. Za 17 minut będzie 21, a za chwilę to będzie rok 1995. I niemiecki duet La Bouche i numer, który wprowadził Eurodance na amerykańskie listy przebojów. Szanowni Państwo, za chwilę Melanie Thornton i Lane McRae. Be My Lover, La Bouche w Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Po reklamie.

0: Dablox Fezor, How Does It Feel? Porcja to robotycznego tańca tuż przed dziewiątą, przed wiadomościami Radia Z. A po nich znowu tańczymy.
1: Radio Z i już. Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Gorillaz, Rita Ora, 21 Pilots i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy

0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
0: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Po reklamie.
5: 21 się zbliża. Najlepiej wyglądająca w czapce osoba, jaką znam z nami, czyli Ola Wojciechowska. Czas na wiadomości.
6: Nie udało się uratować dzieci rannych w wypadku w Łódzkiem. Dunaj bez wody. Kilka statków utknęło i nie popłynie dalej. Przebojowe lato z Radiem Z. Obraliśmy kurs na Władysławowo. Nie żyje dwoje dzieci poszkodowanych w wypadku na drodze krajowej 74 w Wójcinie w województwie łódzkim. Służby wcześniej prowadziły reanimację. W wiadomościach teraz reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Grażyno, co wiadomo o możliwych przyczynach tej tragedii?
7: Według wstępnych ustaleń policji jeden z samochodów jeszcze z nieznanej przyczyny zjechał na przeciwległy pas i uderzył czołowo w drugie auto, potem jeszcze zderzył się z innym samochodem. Ofiary to dzieci w wieku 9 i 11 lat. Jechały tym samochodem, które prawdopodobnie spowodowało wypadek. Dzieci były jeszcze reanimowane na miejscu, ale niestety bez skutku. Służby będą dokładnie wyjaśniać przyczynę tego wypadku. Grażyna Wiatr, Radio Z.
6: Rannych zostało także kilka osób. Na miejscu pracują służby. Droga 74 między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami będzie zablokowana jeszcze przez kilka godzin. Dramatycznie niski poziom wody w Dunaju uderza w turystykę. 7 statków wycieczkowych utknęło na rzece na północy Węgier przy granicy ze Słowacją i nie może kontynuować rejsu. Inne jednostki w ogóle nie wypłynęły i pasażerów w drogę do Budapesztu zabrały autobusy. Stan wody w Dunaju jest rekordowo niski, a powodem są upały i brak deszczu od tygodni. Latem warto pomyśleć o zimie. To dobry czas, by zadbać o opał na chłodny sezon, ale to będzie trudne w tym roku. Po srogiej zimie magazyny pelletu świecą pustkami i coraz trudniej go kupić. Ten, który jest w sprzedaży, odstrasza ceną. Polska Rada Pelletu ma propozycję, jak zwiększyć produkcję i ograniczyć wzrost cen. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
8: Jedną z propozycji jest obniżenie podatku VAT na pelet. Obecnie wynosi on 23%. To jedna z najwyższych stawek w Europie.
9: No to w każdej takiej tonie jest 5 stówek VAT-u.
8: Mówi sprzedawca pelletu Łukasz Horbacz. Branża wskazuje, że trzeba zwiększyć produkcję drewna, bo pelet powstaje głównie z odpadów po jego obróbce. Rozwiązaniem może być też dopuszczenie do sprzedaży agropeletu z roślinnych resztek, choć nie każdy kocioł jest przystosowany do jego spalania. Szymon Kastelik, Radio Z.
6: Ceny za tonę peletu przekraczają ponad 2000 zł. To o 1/3 więcej niż przed rokiem. Władysławowo, drugą przystanią na trasie przebojowego lata z Radiem Z. Jesteśmy tam w ten weekend razem z Wami, słuchaczami, i rozdajemy uśmiechy, muzykę, nagrody i pyszne przekąski. Popularny Władek oferuje wiele atrakcji. Są w praktyczny sposób opisane w aplikacji Włapka, mówi Roman Kurzel, burmistrz Władysławowa.
10: Turyści mają jedno miejsce, w którym mogą zobaczyć, przeczytać, co można zrobić na każdy dzień. Czy świeci słońce, czy pada deszcz, możemy za każdym razem wejść w naszą aplikację, która nazywa się Włapka, która cieszy się olbrzymim powodzeniem, i zaprogramować sobie pobyt w naszej pięknej, kochanej gminie na najbliższe kilka dni.
6: Przebojowe lato Radia Z nad morzem kończy dzisiaj swoją wizytę we Władysławowie, ale w piątek za tydzień zapraszamy Was do Pogorzelicy. A teraz zapraszam na to, co w sporcie. Wieści ma dla Was Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
4: Broniący tytułu piłkarze Lecha grają przy bułgarskiej o pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie PKO Ekstraklasy. Rywalem kolejorza jest Krakowia. Na razie w Poznaniu bez goli. Lada chwila powinna zakończyć się pierwsza połowa. Wcześniej po pełną pulę sięgnęli piłkarze Jagiellonii i Górnika. Jaga w Białymstoku wygrała 1-0 z Koroną. Zabrzanie pokonali przy Roosevelta 2-1 wracający do Ekstraklasy Śląsk. Choć po 45 minutach prowadzili rywale.
12: Przespaliśmy pierwszą połowę. Potrzebowaliśmy na siebie krzyczeć w przerwie i obudziliśmy się. Pokazaliśmy, że mamy w sobie tą moc, tą energię.
4: Mówił trener Górnika Michał Gaszparik. Jutro kolejne mecze pierwszej kolejki. Raków zagra z Wisłą Płock, Widzew z Motorem, a Wisła Kraków z GKS-em Katowice. Tymczasem piłkarską karierę zakończył jeden z najlepszych polskich bramkarzy w historii. Łukasz Fabiański powiedział pas, a w zasadzie napisał. Od dziś chce inspirować, rozwijać i wspierać kolejne pokolenia bramkarzy, pomagając im uwierzyć w siebie i spełniać marzenie, tak jak kiedyś ja spełniłem swoje. Łukasz Fabiański większość swojej kariery spędził w Premier League, w Arsenalu, Swansea i West Hamie. Rozegrał łącznie 376 meczów w reprezentacji Polski, 57.
11: Na program zaprosił sponsor, dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
5: Jutro początkowo będzie sporo słońca, ale od północnego zachodu będzie przybywać chmur. Po południu na północnym zachodzie przelotny deszcz, a wieczorem miejscami także burze. Temperatura? No tutaj dobrze się będzie działo, bo o ile nad morzem 19, o tyle 32 stopnie pokażą się na południowym zachodzie. Hubert Racikowski, dobry wieczór.
13: Un, dois, tres.
0: Party Zetka w Radiu Z.

0: Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine, Tiamat i Kalena i Little Beazl. A ja dzisiaj nie byłem w Saint-Tropez, byłem na przykład w Sochaczewie i w Żelazowej Woli. I też było pięknie. A wy gdzie byliście? Dokąd jedziecie teraz? Albo skąd wracacie? Dzwońcie do Zetki i chwalcie się. 321-321-321. A my tańczymy dalej, bo to jest party Zetka. Radocha, zabawa i weekend. Świętujemy z Sylwią Grzeszczak, Alcazarem i Davidem Guettą.
1: Reklama.
2: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: 3, 17, 41...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11...
8: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
10: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
11: Oczywiście.
10: Dziękuję.
12: Poproszę oryginalnego plusza.
11: Którego?
12: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
11: Oczywiście.
12: Dziękuję.
11: Poproszę...
13: Oryginalnego plusza?
11: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
13: Oczywiście.
11: Dziękuję.
14: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
1: Po reklamie.
15: Letnie przeboje.

0: A Shabisolaki to Kylie Minogue, to powinien być hymn naszych sobotnich spotkań. Chociaż nowe hymny to się chyba powoli wykuwa.
1: Jadę sobie z wielkiej góry, nie ma nade mną żadnej chmury. Pozdrowionka, pozdrowienia do Radia Z.
0: I to jest właściwy nastrój dla słuchacza Radia Z w sobotni wieczór podczas partyzetki. Pozdrawiamy oczywiście również, kochani, szerokiej drogi, wszędzie dokąd jedziecie, dojedźcie cali, bezpieczni, no i oczywiście z nami, z partyzetką. Paola i Kiara za chwilę wsiądą do was do auta. Będzie też Shanghai, będzie Two Colors, czyli zestaw naprawdę zacny.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
8: Nie podpieraj ściany. Baw się razem z nami. To jest Partyzetka w Radiu Z.

0: Majowy Michał Szpak w Radiu Z, a za 3 minuty nawet niecałe będzie 22 i nasze wiadomości. No i wy też, mam nadzieję. Radio Z
1: i już. Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
2: Szymon Majewski, zapraszam.
1: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
4: Dziękuję.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Co tak liczysz? Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
0: 22 się zbliża, cały czas mamy sobotę, 25 lipca, jest Ola Wojciechowska, są wiadomości.
12: Jeszcze kilka godzin utrudnień po śmiertelnym wypadku w Łódzkiem. Nie żyje dwoje dzieci. Hiszpania i Francja w ogniu. Na pomoc ruszają polscy strażacy. Młodzi rzadziej jeżdżą na saksy. Zyskują sezonowe oferty krajowe.
0: 22.
12: Co najmniej przez kilka godzin będzie zablokowana droga krajowa 74 w Łódzkiem po śmiertelnym wypadku, w którym zginęło dwoje dzieci. W Wójcinie zderzyły się trzy samochody. Według wstępnych ustaleń policji Peugeot, którym kierował 38-letni mężczyzna, zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z czołowo z Toyotą, a następnie uderzył w trzeci samochód.
13: Poszkodowane zostały dzieci w wieku 9 i 11 lat. Pomimo udzielonej pomocy medycznej ich życia nie udało się uratować. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia.
12: Mówił Radiu Z Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Stan 5 rannych osób nie jest znany. Wszystkie trafiły do szpitala. Organizatorzy Tour de France skrócili ostatni etap wyścigu z powodu pożaru lasów. Policjanci, którzy zabezpieczali wyścig, zostali skierowani do pomocy w walce z ogniem. Ostatni etap został skrócony o 44 km. Pożary zniszczyły we Francji do teraz ponad 36 tysięcy hektarów lasów. Ewakuowano około 200 tysięcy osób, w tym wielu turystów. Nierówna walka z ogniem także w części Półwyspu Iberyjskiego. Na pomoc hiszpańskim strażakom lecą nasi. Marcin Friedrich zna szczegóły tej operacji. Marcinie, dokąd pojadą polscy strażacy i jak będą wyposażeni?
14: Służby rozpoczną 1 sierpnia w Castilla-La Mancha, niedaleko Madrytu. Będą tam przez miesiąc. W sumie w trzech rotacjach do Hiszpanii pojedzie 105 polskich strażaków. Będą przygotowani do walki z ogniem właśnie w terenie, mówił mi rzecznik Komendy Głównej Straży, starszy kapitan Wojciech Gralec.
15: Cały sprzęt gaśniczy przenoszą na swoich barkach. Są to tłumice, hydronetki, sprzęt ręczny.
14: A właśnie teraz w pobliżu Madrytu płonie około 20 tysięcy hektarów lasów. Ewakuowano ponad 20 tysięcy ludzi. Marcin Friedrich, Radio Z.
12: Z kolei w miejscowości niedaleko Walencji w pożarze zginął mężczyzna. Strażacy znaleźli jego ciało w spalonym samochodzie. 5 osób trafiło do szpitala z oparzeniami i zatruciem dymem. Do 15 euro za godzinę. Takie stawki wciąż przyciągają młodych ludzi szukających wakacyjnej pracy za granicą. Ale zainteresowanie sezonowym zatrudnieniem poza Polską maleje. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy we Wrocławiu dostępnych jest obecnie ponad 50 zagranicznych ofert, między innymi z Holandii, Austrii i Francji. Większość dotyczy pracy przy zbiorach w rolnictwie. Przed wyjazdem warto sprawdzić pracodawcę i warunki zatrudnienia. Można skorzystać z doradców unijnej sieci EURES, radzi Bartosz Kotecki, dyrektor urzędu.
9: Bezpłatnie pomagają oni zweryfikować ofertę, wyjaśniają warunki zatrudnienia, informują o przepisach obowiązujących w danym kraju i odpowiadają na wszystkie pytania, które pracy za granicą w danym miejscu mogą dotyczyć. Jeszcze zanim do tej pracy pojedziemy.
12: Najczęściej może chodzić o ukryte dopłaty za zakwaterowanie i dojazd. Dwa medale wywalczyła nasza reprezentacja na rozgrywanych w Oklahomie Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym. Jako pierwszy srebro zdobył Michał Pasiut, a po brąz w Kanadyjce popłynęła Klaudia Zwolińska.
10: Bardzo się cieszę. Już od, nie wiem, 4 lat z rzędu przywożę medale z najważniejszych startów, więc no jest ten poziom utrzymany. Jak to dotrzymam do Igrzysk Olimpijskich, to będzie tylko lepiej, a cały czas robię ten postęp, cały czas się stabilizuję.
12: Mistrzostwa Świata w slalomie to jedna z dwóch najważniejszych kajakowych imprez w tym roku. Kolejna pod koniec sierpnia w Poznaniu, gdzie o medale Mistrzostw Świata powalczą specjaliści w sprincie.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Na jutro zapowiada się gorący dzień. Sporo słońca, ale od północnego zachodu z czasem pojawią się chmury, deszcz i lokalne burze. Temperatura za to od 19 do nawet 32 stopni. Hubert Radzikowski, dobry wieczór. A propos tej temperatury, to chyba możemy powiedzieć nareszcie, a nawet zaśpiewać w Zetce.

0: touch. Sobota na niedzielę, czyli wielkich zabaw czas. Felix Jen, Heidi, Alex, Iono, Hot to Touch w Radiu Z. 18 minut po 22. A w tej nocy jeszcze jedna zabawa będzie. New York City FC gra z Chicago Fire. I to jest szansa kolejna na zabłyśnięcie na amerykańskim rynku dla pana Roberta L. Może bramkę strzeli, a może znowu bramkarz sam sobie strzeli którejś z drużyn, bo tam takie śmieszne rzeczy się dzieją. Ot, taka fajna, rozrywkowa liga. Trochę przed emeryturą. Panie Robercie, dobry wybór. Dawid Kwiatkowski teraz będzie Alan Walker, będzie też David Guetta. To wszystko w Partyzetce w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę
4: oryginalnego plusza.
2: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
4: Oczywiście.
2: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Słońce zaszło.
9: Ale energia może zostać.
8: Dlatego myślę o magazynie energii.
9: Dobry kierunek.
8: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
9: Właśnie tak.
8: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
9: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

No może to jest to, Wiktor Waligura w Radiu Z, 22.40 na zegarach. Tak patrzę, Wiktor urodził się w 2005 roku, a piosenka, którą zagramy, stała się hymnem tych, którzy umieją się bawić, czasami niegrzecznie, powstała w roku 1995. To pewnie rodzice wtedy Wiktora nawet nie planowali, ale na pewno dobrze się przy tym bawili. Real McCoy, Another Night. To już za kilka chwil w Radiu Z, ale wcześniej będzie Meduza, będzie Offenbach, będzie też Harry Styles, jak zwykle w dobrym stylu.

0: Ależ to jest dobra piosenka. The Bauza, Magnetic w Radiu Z. Party Zetka trwa, a za minutę będą wiadomości.
1: Jak lato, to Z. Już jutro Lato Z zawita do Płocka. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Wiki Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Zyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Płock, Park Północny, godzina 18. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
2: Po reklamie.
0: Jeszcze mamy sobotę, 25 wieczór lipca. Dochodzi powoli 23. Jest Ola Wojciechowska. Są wiadomości Radia Z.
4: Polska opodatkuje cyfrowych gigantów, na szali relacje z USA. Szpitale zapłacą więcej za krew. Zmiany od nowego roku. Mniej turystów i słabsze obroty. Nad Bałtykiem klient nie dopisał.
0: 23.
4: Polska szykuje podatek dla cyfrowych gigantów. Ceną za nowe wpływy do budżetu może się okazać jednak napięcie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Projekt ustawy ma zostać opublikowany na początku przyszłego tygodnia. Wie o nim więcej reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Polski budżet nie może tracić na działalności m.in. amerykańskich gigantów, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Podobne rozwiązania podatkowe są też w kilku innych krajach Unii Europejskiej. Podatek cyfrowy był konsultowany z amerykańskimi partnerami, dodaje Standerski.
6: Za dużo nas łączy, żeby ten jeden temat nas podróżnił.
5: Firmy, które zainwestują w Polsce, będą mogły liczyć na ulgi w podatku cyfrowym.
4: Podatek miałby wejść w życie na początku 2029 roku. Krew będzie droższa. Od stycznia szpitale zapłacą więcej za nią i jej składniki wydawane pacjentom. Powodem są rosnące koszty działania centrów krwiodawstwa. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy to inflacją, wyższymi kosztami utrzymania i wzrostem płac, mówi w rozmowie z reporterem Piotrem Gawrońskim Magdalena Kramska z Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.
7: Wiemy, że sytuacja ekonomiczna powoduje wzrost cen w bardzo wielu obszarach i miejscach systemu ochrony zdrowia. Również te zmiany dotykają obszaru publicznej służby krwi.
8: Jak dokładnie te opłaty się zwiększą? Co dokładnie się zwiększy?
7: Każdy z składników krwi, każdy preparat został jakby oszacowany na właściwym dla siebie poziomie. Ten wzrost następuje o 5,65%.
4: Podwyżka nie dotyczy dawców. Honorowe oddawanie krwi nadal pozostaje bezpłatne. Walczą o uratowanie lotniska, na którym odbywały się międzynarodowe zawody i szkolili się szybownicy. Rudniki koło Częstochowy są zagrożone zamknięciem po wypowiedzeniu umowy dzierżawy przez właściciela terenu. Lokalni samorządowcy i aeroklub rozmawiali o tym, jak uratować to miejsce. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
9: Samorządowcy i aeroklub apelują do rządu o pilną interwencję w sprawie lotniska. Jednym z proponowanych rozwiązań jest przejęcie tego terenu przez państwo.
10: Utraconego lotniska nie będzie można w łatwy sposób odzyskać.
9: Mówi dyrektor aeroklubu częstochowskiego Anna Mesjasz. Jak podkreśla, lotnisko już dziś pełni ważne funkcje. Startują z niego samoloty gaśnicze, szkolą się tam żołnierze, a w sytuacjach kryzysowych może służyć jako miejsce schronienia lub baza humanitarna. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Z lotniskiem współpracują m.in. komandosi z jednostki w Lublińcu. W przeszłości z obiektu korzystał także Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Łasku. Gumowe kule zamiast środków ostatecznych. W Bieszczadach specjalna grupa interwencyjna już 5 razy musiała płoszyć niedźwiedzie, które podchodziły zbyt blisko ludzi i zabudowań. Według specjalistów takich problemowych osobników jest w Bieszczadach około 20.
11: BR Komando, jak o nich mówią w Bieszczadach, liczy już 12 ludzi. Stacjonują w Cisnej i Poleńczyku. Mają samochody terenowe, są uzbrojeni w swoje własne strzelby. Używali ich już 5 razy, mówi Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
12: Najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć.
11: Samica ma założoną obrożę telemetryczną, która umożliwia jej śledzenie i przyjazd grupy na miejsce. miejsce, kiedy wędruje w kierunku wsi. Przemek Taranek, Radio Z.
4: Takie obroże telemetryczne z nadajnikiem GPS ma już 11 bieszczadzkich niedźwiedzi. Deszcz zamiast plaży, odwołane rezerwacje i krótsze pobyty. Nadmorskie firmy liczą straty, bo pogoda w lipcu skutecznie zniechęcała część turystów do wyjazdów. Pogoda nad Bałtykiem wpadała ze skrajności w skrajność i spadki sięgają nawet 1/3, mówi Monika Dominik z pensjonatu Szyper w Dębkach.
13: Piekielne upały nadoskwierały ludziom, już turyści narzekali, po prostu ci, co mieli końcówkę tygodnia, bo my tak przeważnie zmiany mamy weekendowo, to mówili, jejku, już nie możemy wytrzymać. No ale przyjechał nowy turnus i się zaczęło. Pani Moniko, kiedy to słońce? Kiedy ta pogoda? I tak mówię, podziękujcie tamtym gościom, co wyjeżdżali. I tak trochę śmiechem, żartami, no ale ogólnie no ciężko. Też chcemy, żeby ludzie byli zadowoleni, tak?
4: Turyści rozpoczynający teraz urlop nad Bałtykiem mogą liczyć na lepszą pogodę. W tym tygodniu ma być więcej słońca i zdecydowanie cieplej. Może nie aż tak jak teraz w Japonii, gdzie termometry sięgają 40 stopni. Tamtejsza firma znalazła nietypowe rozwiązanie, jak sobie radzić z uciążliwą spiekotą. Stworzyła ludzką lodówkę. Przenośną jednoosobową kabinę, która pozwala szybko schłodzić organizm. Jedna z pierwszych trafiła już do Urzędu Miejskiego w Mabashi i mieszkańcy mogą korzystać z niej bezpłatnie. Japońska firma chce, żeby ludzkie lodówki trafiały do miejsc publicznych i firm, których pracownicy muszą pracować na zewnątrz. Wewnątrz, w newsroomie, jest już Michał Krasucki i to w jego imieniu zapraszam na wiadomości o północy.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A pani redaktor do lodówki, tak? Dobrze. Przyjemnego wieczoru, a jutro, szanowni państwo, lato pokaże nam pełnię możliwości. Najpierw będzie dużo słońca, później od północnego zachodu więcej chmur, miejscami deszcz i wieczorne burze. Temperatura, i tu się robi dobrze, do 32 stopni na południowym zachodzie.
1: Party Zetka w Radio Z.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żarty.

0: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
0: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Po reklamie.
5: Party Zetka w Radiu Zet.

0: Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
1: Po reklamie.
2: Party ZK w Radiu Z.

0: północ. Niedziela, 26 lipca, Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze dziś wydanie wiadomości Radia Z. Samochód wjechał w tłum ludzi w Berlinie. Co najmniej jedna osoba nie żyje, a 15 zostało rannych. Sprawca uciekł, trwają jego intensywne poszukiwania. Do zdarzenia doszło w parku Tiergarten, w czasie gdy w Berlinie miały miejsce wydarzenia związane z Christopher Street Day. To coroczne święto obchodzone m.in. przez społeczność LGBT. Dalsze wydarzenia zostały odwołane. Aresztowanie w kwaterze głównej NATO w Belgii. Zatrzymano obywatelkę Kanady chińskiego pochodzenia, która odbywała staż w strukturach sojuszu. Zarzut? Szpiegostwo. Kobieta jest podejrzewana o przekazywanie tajnych informacji obcemu państwu oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wyśledziły ją służby bezpieczeństwa, a następnie informacje przekazały policji. Śledczy przeszukali już miejsce pracy i dom kobiety. Rosja może w najbliższym czasie przyjąć do armii kolejnych około 30 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy, ostrzega prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przekazał, że w tym roku w ciągu niespełna 7 miesięcy w szeregi rosyjskiej armii wstąpiło 221 tysięcy osób. Straty Rosjan w tym samym okresie wyniosły prawie 225,5 tysiąca, z czego 131 tysięcy to zabici, a prawie 93 tysiące ranni, w znacznej mierze ciężko ranni.
1: Widzimy
2: również współpracę Rosji z Koreą Północną. Rosja chce sprowadzić jeszcze 30 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej. Już od czerwca w obwodzie woroneskim trwają przygotowania do ich przyjęcia. Korea Północna przygotowuje się także do przekazania Rosji nowych wyrzutni rakiet balistycznych. Podkreślił, że stanowi to zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ponieważ Rosja pomaga Korei Północnej w zdobywaniu doświadczenia w walce i udoskonalaniu uzbrojenia, co zagraża państwom azjatyckim położonym w zasięgu północno-koreańskich rakiet. Zełenski dodał, że z informacji ukraińskiego wywiadu wynika, że Putin przygotowuje się do rozszerzenia mobilizacji. Wojewoda Dolnośląska chce wciągnąć do pomocy studentów i uczelnie w sytuacjach kryzysowych. Chodzi m.in. o układanie worków z piaskiem na wypadek powodzi. Anna Żabska powołała Akademicki Korpus Ochrony Ludności. To jej autorski program po doświadczeniach z powodzi 2 lata temu. Uczelnie i studenci angażowali się wtedy w pomoc, ale w sposób chaotyczny. Nowy Akademicki Korpus ma to zmienić, mówi Radiu Z wojewoda.
3: Bo tylko stworzyć stałe mechanizmy takiej współpracy, określone kto z kim, w jakim momencie i na podstawie jakich działań może współpracować.
4: Ten olbrzymi potencjał, jaki również drzemie w studentach, z powodzeniem może być wykorzystany. To jest też kwestia takiego już w trakcie studiów jednak wzmacniania zaangażowania na tę rzecz, bezpieczeństwa.
0: Dodawał rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Czesław Zając. Korpus powołano już w kilkunastu uczelniach, a Urząd Wojewódzki szykuje na nowy rok akademicki plan wspólnych ćwiczeń i program działań na wypadek różnych sytuacji kryzysowych. Donald Tusk krytykuje Karola Nawrockiego za blokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jak wiecie z naszych wiadomości, prezydent odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Dzięki tej ustawie można było sfinansować tańsze paliwa na stacjach. Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach, napisał premier. Według ministra finansów brak podpisu prezydenta oznacza brak 4 miliardów złotych. Miały one pójść na pakiet chroniący przed wysokimi cenami paliw. W Prawie i Sprawiedliwości trwa rozłam. Największa partia opozycyjna traci kolejnych posłów. Choć Jarosław Kaczyński ogłosił ich odejście, formalnie do rezygnacji nie doszło. O ich losie przesądził brak podpisania pisemnej deklaracji wierności partii. Jak na ten kryzys reagują polityczni przeciwnicy partii? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
5: Trudno mówić o jakimś wielkim zaskoczeniu, bo na taki zwrot zanosiło się i to już od dawna. Na pewno jest to jednak poważny wstrząs i to w trakcie kadencji. Mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
6: Jarosław Kaczyński, jeżeli chciał się pozbyć Morawieckiego, to wybrał najlepszy moment. Wakacje, ponad rok do wyborów parlamentarnych, żeby w miarę się, że tak powiem, uporządkować.
5: To, co jego zdaniem jednak teraz się zacznie, to walka na poważnie o elektorat PiS-u, a biorąc pod uwagę okoliczności i styl rozstania, może być gorąco.
0: Po rozłamie Prawo i Sprawiedliwość nie będzie już największym klubem parlamentarnym w Sejmie. Będzie nim teraz Koalicja Obywatelska.
2: Prokuratura bada aferę wycieku danych pacjentów w poznańskim ośrodku usług medycznych. Władze miasta przekonują, że była to akcja sabotażowa. Jeden z pracowników ośrodka miał zmienić w systemie dane wybranych pacjentów, dopisując do ich nazwisk słowo VIP. Następnie zrobił zrzut ekranu i przesłał go redakcji portalu Zero.pl, mówi zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
1: W przypadku kilku osób, które są zatrudnione bądź współpracują z miastem, doszło do udostępniania ich danych osobowych, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL. Niestety jedna sytuacja dotyczyła również dziecka.
2: No, wszystkim władze miasta dowiedziały się w momencie, gdy redakcja zwróciła się do nich z pytaniami. Pracownik został odsunięty od wykonywania obowiązków. Ma być powiązany ze środowiskiem anarchistów, które odpowiada za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Rekordowa rekrutacja na uczelniach medycznych i to mimo, że Ministerstwo Zdrowia przyznało, że w tym roku wyższe limity przyjęć. W skali kraju przybyło ponad 200 miejsc na studiach lekarskich. Powodów jest kilka. Młodych kusi wizja zarobków. Dodatkowo kierunek lekarski pierwszy raz oferuje aż 39 uczelni, a o indeks rywalizuje podwójny rocznik maturzystów, mówi Radio Z Joanna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
7: Odnotowaliśmy 20% wzrost liczby aplikacji w stosunku do roku ubiegłego. Od wielu lat najpopularniejszym kierunkiem studiów jest stomatologia. W tym roku o jedno miejsce na tym kierunku ubiegały się aż 24 osoby.
2: We Wrocławiu chętnych jest jeszcze więcej. Na Uniwersytecie Medycznym o jedno miejsce stara się 40 osób. Zmiana na rynku nieruchomości w Warszawie. Spadły ceny mieszkań z drugiej ręki i te lokale są tańsze niż rok temu o mniej więcej 2%. W innych dużych miastach jest odwrotnie. Na przykład w Gdańsku stawki poszły w górę o 6%.
8: Jeszcze półtora roku temu średnie mieszkanie na rynku wtórnym w Warszawie było o 42% droższe niż w takim innym największym mieście, jednym z sześciu. Teraz o 37%. Takie miasta jak Poznań, Wrocław czy Kraków, tak uśredniając, również nie wykazują bardzo dużych ruchów.
2: Mówiła Paula Kukołowicz z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zdaniem ekspertów warszawskie mieszkania tanieją, bo ludzie uciekają z miasta na obrzeża stolicy.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. 21-letni Polak zginął w Tatrach Wysokich na Słowacji, poinformowało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Dwaj polscy taternicy planowali wejść na szczyt Wysokiej, ale ponieważ w górach było ślisko, zmienili plany i zawrócili przy charakterystycznym fragmencie grani kogutku. Jeden z Polaków poślizgnął się i runął z wysokości 150 metrów. Na miejsce wypadku wysłano śmigłowiec ratownictwa medycznego z Popradu. 21-latek zginął na miejscu. Jego ciało przetransportowano do Starego Smokowca. Druga osoba nie odniosła żadnych obrażeń. Polscy strażacy pojadą do Hiszpanii, żeby pomóc w walce z pożarami lasów. Będą częścią kontyngentu liczącego prawie 800 strażaków, których na południe i zachód Europy wyśle 14 państw w ramach specjalnego programu. Dokąd dokładnie pojadą Polacy i jak będą wyposażeni? Reporter Radia Z Marcin Friedrich zna szczegóły tej operacji.
4: Służby rozpoczną 1 sierpnia w Castilla-La Mancha, niedaleko Madrytu. Będą tam przez miesiąc. W sumie w trzech rotacjach do Hiszpanii pojedzie 105 polskich strażaków. Będą przygotowani do walki z ogniem właśnie w terenie, mówił mi rzecznik Komendy Głównej Straży, starszy kapitan Wojciech Gralec.
5: Cały sprzęt gaśniczy przenoszą na swoich barkach. Są to tłumice, hydronetki, sprzęt ręczny.
4: A właśnie teraz w pobliżu Madrytu płonie około 20 tysięcy hektarów lasów. Ewakuowano około 70 tysięcy ludzi. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Także Francja walczy z pożarami lasów. W pobliżu Bordeaux ewakuowano tam już około 140 tysięcy ludzi. Upał wraca i dziś podzieli Polskę na pół. Północ będzie nieco chłodniejsza. Z kolei na południe od linii Gorzów Wielkopolski Toruń Warszawa rozleje się żar. Termometry pokażą tam co najmniej 30 stopni w cieniu, dlatego od południa do 19 w 12 województwach będą obowiązywać żółte alerty. Trwa montaż specjalnej bariery, która ma zatrzymać osady spływające z dna zbiornika Pilchowickiego na Dolnym Śląsku. To element działań związanych z remontem zapory i ochroną rzeki Bóbr przed zanieczyszczeniami. W tym miejscu nadal obowiązuje zakaz korzystania z rzeki. Sytuację monitorują Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wody Polskie. Tymczasem mieszkańcy zapowiadają kolejny protest w obronie rzeki. Co aktualnie tam się dzieje? Z tym tematem reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
6: Tauron jako inwestor odpowiedzialny za remont zapory zaczyna budowę specjalnych rękawów, które mają zatrzymać spływ osadów, ale jednocześnie twierdzi, że nie ma nic wspólnego z problemami rzeki Bóbr. Wskazuje na problem zanieczyszczeń ściekami. I faktycznie Wody Polskie odkryły ostatnio 19 prawdopodobnie nielegalnych wlotów do rzeki. Mieszkańców i wędkarzy jednak to nie przekonuje. Zapowiadają protest w obronie rzeki i z postulatami wzięcia przez inwestora remontu zapory odpowiedzialności za katastrofę ekologiczną. Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Akcja będzie dziś na drodze krajowej numer 5 niedaleko Jeleniej Góry. Protestujący zamierzają blokować przejście dla pieszych w Kaczorowie. Lotnisku w Rudnikach koło Częstochowy grozi likwidacja, a jeszcze niedawno rozgrywano tam Mistrzostwa Świata w szybownictwie. Większość terenu należy jednak do słowackiego przedsiębiorcy, który wypowiedział ERO klubowi częstochowskiemu umowę dzierżawy. Powstała już petycja, a samorządowcy apelują do rządu o interwencję. Jednym z rozwiązań mogłoby być przejęcie terenu przez państwo, bo lotnisko ma strategiczne znaczenie, mówi dyrektor klubu Anna Mesjasz.
7: Stacjonuje tutaj dromader. Szybkie gaszenie pożarów. Tutaj odbywają się szkolenia z zakresu spadochroniarstwa. Jesteśmy w stanie szybko zareagować, przyjąć pomoc humanitarną, rozłożyć pole namiotowe.
3: Umowa dzierżawy wygasa z końcem roku i obejmuje blisko 90% terenu lotniska, w tym pas startowy. Na razie nie wiadomo, jakie plany wobec tego miejsca ma jego prywatny właściciel. Sąd czeka rowerzystę, który na Dolnym Śląsku na podwójnej ciągłej wyprzedzał nieoznakowany radiowóz. 47-latek jechał rowerem elektrycznym ponad 50 km na godzinę, mówi Radiu Z Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy Policji.
8: Podczas sprawdzania jego pojazdu szybko wyszło na jaw, że zgodnie ze specyfikacją techniczną jego rower elektryczny podlega obowiązkowej rejestracji, a więc powinien posiadać tablice rejestracyjne, ważną policję OC, a do jego prowadzenia wymagane jest prawo jazdy kategorii A1 bądź wyższej.
3: Mężczyzna tego prawa jazdy nie miał. Grożą mu teraz grzywny po kilka tysięcy złotych. Dziś zamknięty będzie Zalew Rybnicki na Górnym Śląsku. To jedno z popularniejszych miejsc wypoczynku. Przez weekend w wodzie i na wodzie nie można pływać, nie można też jeździć rowerem wokół zbiornika. Powodem jest zlot kontrowersyjnej międzynarodowej grupy motocyklowej Bandidos. Żeglarze nie kryją rozczarowania, bo jak mówi prezes jednego z klubów Małgorzata Wójcik, informacja o zamknięciu przyszła zbyt późno.
9: Najgorzej jest ta niewiedza, kiedy planujemy grafiki i wszystko na w styczniu już, czy grudzień, styczeń, układamy cały rok i później dowiadujemy się tak naprawdę 2 tygodnie przed, że musicie zrezygnować z zajęć. To jest troszeczkę takie niepoważne.
3: Ma być jeden wyjątek. Odbędzie się zaplanowany od dawna egzamin na patent żeglarski. Łukasz Fabiański mówi pas i kończy karierę. Jeden z najlepszych polskich bramkarzy w historii o swojej decyzji poinformował w mediach społecznościowych. Fabian rozegrał 376 meczów w Premier League, do tego 57 w koszulce z orłem na piersi. To kawał historii nie tylko reprezentacji Polski. Z tym tematem Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
10: To prawda, Łukasz Fabiański większość swojej wspaniałej kariery spędził w najsilniejszej lidze świata. Zaczynał w Arsenalu, do którego trafił z Legii. W ekipie kanonierów spędził 7 lat razem z Wojtkiem Szczęsnym. Przez 4 kolejne był pierwszym bramkarzem Swansea, gdzie rozegrał blisko 150 spotkań i niejednokrotnie wybierany był najlepszym zawodnikiem swojej drużyny. W 2018 roku wrócił do Londynu, ale do West Hamu i z miejsca skradł serca kibiców Młotów, w drużynie których rozegrał 195 meczów. Uważany za wzór nie tylko na boisku, spokojny, życzliwy, uśmiechnięty. Od dziś chce inspirować, rozwijać i wspierać kolejne pokolenia bramkarzy, pomagając im spełniać marzenia, tak jak ja kiedyś spełniłem swoje, napisał Fabian w mediach społecznościowych.
3: 41-letni Łukasz Fabiański zdobył z Legią Mistrzostwo Polski. Z Arsenalem sięgnął po Puchar Anglii, a z West Hamem wygrał Ligę Konferencji Europy. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam punktualnie o 2:00.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Nasza wolność została dzisiaj zaatakowana w najstraszliwszy sposób, oświadczył burmistrz Berlina Kai Wagner. Po tym jak wczoraj wieczorem furgonetka wjechała w tłum w parku Tiergarten w centrum stolicy Niemiec. Według najnowszych danych jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Berlińska Straż Pożarna poinformowała, że 3 osoby spośród rannych są w stanie zagrażającym życiu. Nieopodal miejsca tragedii odbywała się Parada Równości. Po tragicznym wydarzeniu impreza została zakończona. Policja poszukuje sprawcy. W operację zaangażowane są niemieckie jednostki specjalne oraz śmigłowce policyjne. 6 osób zatrzymano w związku z planowanym atakiem na synagogę w Sarcelles pod Paryżem. 11 lipca w pobliżu jednej z bożnic służby znalazły pojazd, w którym była broń, w tym karabin maszynowy i amunicja. Ewakuowano okolicznych mieszkańców. Według prokuratury samochód był kradziony, a zamach miał mieć związek z islamskim ekstremizmem. Podejrzani mają usłyszeć zarzuty, śledczy wnioskują o ich tymczasowe aresztowanie. Organizatorzy Tour de France skrócili ostatni etap wyścigu z powodu pożarów lasów. Policjanci, którzy zabezpieczali wyścig, zostali skierowani do pomocy w walce z ogniem. Ostatni etap został skrócony o 44 km. Pożary zniszczyły we Francji ponad 36 tysięcy hektarów lasów. Ewakuowano około 200 tysięcy osób, w tym wielu turystów. Prokuratura w Moszynie bada przyczyny wykolejenia się pociągu towarowego w Małopolsce. Chodzi o wydarzenia sprzed 8 dni, gdy między Łomnicą Zdrojem a Wierchlomną z torów wypadło 10 wagonów. 2 kolejne wpadły do rzeki Poprad. Ruch kolejowy był tam przez jakiś czas wstrzymany. Śledczy przesłuchali świadków, w tym maszynistę, dyżurnego ruchu oraz organizatora przewozów. Postępowanie jest prowadzone w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy. Będzie spotkanie w sprawie onkologii na